0: To jest Radio SK.
1: Będzie to, co ma być, nie inaczej. Rozpromieni się ktoś zapłacze.

0: Reklama.
1: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
2: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
2: I po reklamie.

0: Reklama. Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj. Kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
1: I po reklamie.

0: Reklama. Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Nurmina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
1: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lost Ark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lost Ark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
2: Planujesz budowę, remont albo nowy taras? Szukasz sprawdzonego drewna? Zapraszamy do nowo otwartej galerii drewna Pójdu Koda w Rzeszowie. W stałej ofercie znajdziesz deski elewacyjne, tarasowe, podłogowe i boazeryjne, a także certyfikowane drewno konstrukcyjne C24 oraz KVH. Jako nieliczni w regionie oferujemy czterostronne malowanie maszynowe drewna, a także wykonujemy kompleksowe zabezpieczenie ogniochronne NRO. Zapraszamy, Jasionka 885 i sprawdź jakość, która robi różnicę. Pójdu Koda. Drewno na lata. Więcej na pójdukoda.pl.
3: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival, 9 i 10 października, Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Naszym gościem jest Krzysztof Jarosz, starosta rzeszowski. Panie starosto, gdzie szukać pomocy, kiedy pojawia się kryzys psychiczny?
5: W powiecie rzeszowskim mamy kilka takich miejsc. W powiatowym ZOS nr 2 działają poradnie zdrowia psychicznego dla dzieci i dorosłych. Wsparcie psychologiczne oferuje również PCPR. A w trudnej sytuacji kryzysowej, całodobowo, ośrodek interwencji kryzysowej w Górnie.
4: A jeśli nie wiemy, od czego zacząć?
5: Nie musimy wiedzieć. Ważne, żeby zacząć szukać pomocy. Informacje znajdziesz na powiat.rzeszowski.pl.
4: Powiat Rzeszowski. Bliżej Ciebie.
6: Bring the

0: Adam Serlock, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Firma Vibrain, producent z branży światłowodowej, poszukuje elektromechaników, automatyków oraz operatorów maszyn. W związku z rozbudową naszych zakładów oferujemy kilkadziesiąt wakatów dla kobiet i mężczyzn. Rekrutujemy do naszych oddziałów w Jasionce, Zaczernio oraz Głogowie Małopolskim. Zapewniamy stabilne zatrudnienie, pracę w systemie czterobrygadowym, liczne benefity, w tym zwiększony dodatek za pracę w godzinach nocnych, kartę lunchową, prywatną opiekę medyczną i kartę multisport. Aplikuj na praca@vibrain.pl. Mamy technologię. Szukamy Ciebie.
3: I po reklamie.

Nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie w żal.

0: Reklama.
1: Przenieś się do świata baśni i wzruszeń. W Centrum Handlowym Auchan Krasne trwa roczny cykl bezpłatnych spektakli dla rodzin. Najbliższe spektakle już w sobotę, 10 października o godzinie 13 i 15. Kolejne w każdą drugą sobotę miesiąca. Dla stałych uczestników przewidziano nagrody. Pamiętaj widzu, twoja obecność to realna pomoc dla podopiecznych hospicjum. Więcej informacji na auchankrasne.pl. Zakładka aktualności.
2: Planujesz budowę, remont albo nowy taras? Szukasz sprawdzonego drewna? Zapraszamy do nowo otwartej galerii drewna Pójdu Koda w Rzeszowie. W stałej ofercie znajdziesz deski elewacyjne, tarasowe, podłogowe i boazeryjne, a także certyfikowane drewno konstrukcyjne C24 oraz KVH. Jako nieliczni w regionie oferujemy czterostronne malowanie maszynowe drewna, a także wykonujemy kompleksowe zabezpieczenie ogniochronne NRO. Zapraszamy Jasionka 885 i sprawdź jakość, która robi różnicę. Pójdu Koda. Drewno na lata. Więcej na pójdukoda.pl.
3: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
4: Naszym gościem jest Krzysztof Jarosz, starosta rzeszowski. Panie starosto, gdzie szukać pomocy, kiedy pojawia się kryzys psychiczny?
5: W powiecie rzeszowskim mamy kilka takich miejsc. W powiatowym ZOS nr 2 działają poradnie zdrowia psychicznego dla dzieci i dorosłych. Wsparcie psychologiczne oferuje również PCPR. A w trudnej sytuacji kryzysowej, całodobowo, ośrodek interwencji kryzysowej w Górnie.
4: A jeśli nie wiemy, od czego zacząć?
5: Nie musimy wiedzieć. Ważne, żeby zacząć szukać pomocy. Informacje znajdziesz na powiat.rzeszowski.pl.
4: Powiat Rzeszowski. Bliżej Ciebie.
6: Szukasz gotowego mieszkania w Rymanowie? To najlepszy moment. W trzecim etapie osiedla Rymanowskie Wzgórze zostały już tylko 4 wolne lokale. Prezentują się świetnie i są gotowe do odbioru od ręki. Ale to nie koniec, bo w jesiennej ofercie u dewelopera Later skorzystasz jeszcze bardziej. Sprawdź to. Ostatnie 4 mieszkania. Ostatni moment na decyzję. Rymanowskie Wzgórze, etap trzeci. Więcej na osiedlerymanow.pl. 531 031 025.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Firma Vibrain, producent z branży światłowodowej, poszukuje elektromechaników, automatyków oraz operatorów maszyn. W związku z rozbudową naszych zakładów oferujemy kilkadziesiąt wakatów dla kobiet i mężczyzn. Rekrutujemy do naszych oddziałów w Jasionce, Zaczerniu oraz Głogowie Małopolskim. Zapewniamy stabilne zatrudnienie, pracę w systemie czterobrygadowym, liczne benefity, w tym zwiększony dodatek za pracę w godzinach nocnych, kartę lunchową, prywatną opiekę medyczną i kartę multisport. Aplikuj na praca@vibrain.pl. Mamy technologię. Szukamy Ciebie.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonów jubilerskich Rubicello.
12: Sponsorem programu jest właściciel biur podróży Leć z nami Ewelina Niedziela. Galeria Rzeszów, Karolina Park, outlet Grafika. Leć z nami.pl.
13: To będzie ciepły dzień w regionie, bo na termometrach w Rzeszowie krośnie czy jaśla. Dziś zobaczymy od 21 do 22 stopni. W ciągu dnia chmury i słońca naprzemiennie padać nie powinno, ale teraz o poranku jeszcze jazdę kierowcom mogą utrudniać gęste mgły. Uważajcie, w nocy od 8 do 9.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonów jubilerskich Rubicello, oferujący biżuterię złotą i srebrną.
12: Sponsorem programu jest właściciel biur podróży Leć z nami Ewelina Niedziela.
10: Sponsorem programu jest Oponeo.pl.
14: Jest 6:00, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Na początek Kraków i nocny pożar w szpitalu Rydygiera. Ogień pojawił się na 10. piętrze. Ewakuowano 38 pacjentów, których przeniesiono na inne oddziały. 10 osób, w tym pacjenci i personel, podtruło się dymem, trafili na SOR. Pożar został ugaszony po godzinie 1:00. Gol z karnego odebrał Polakom szansę na punkty. Biało-czerwoni przegrali 0-1 z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Decydująca bramka padła w 84. minucie meczu. Spotkanie śledził nasz reporter Michał Rawa.
15: Polacy mieli lepsze sytuacje od rywali na zdobycie gola w pierwszej połowie. Drugą to jednak Bośniacy rozpoczęli od nieuznanej z powodu spalonego bramki, a biało-czerwoni nie stwarzali już sobie tak dobrych okazji. W końcu pod koniec drugiej połowy Bednarek sfaulował jednego z rywali we własnym polu karnym, a jedenastkę na gola zamienił Basić. Sytuacja Polaków w dywizji B Ligi Narodów znacznie się skomplikowała i wszystko wskazuje na to, że w najbliższych spotkaniach nasi piłkarze będą jedynie bronili się przed spadkiem do dywizji C.
14: W równolegle rozegranym meczu Szwecja na wyjeździe pokonała Rumunię 1-0. Giro i to Skandynawowie są liderem naszej grupy. Rowerowa rewolucja na polskich drogach. Do końca roku w życie mają wejść zmiany dotyczące niepełnoletnich na drogach. Karta rowerowa będzie obowiązywać tylko do 14 roku życia. Będzie można ją też wyrobić rok wcześniej.
10: SK Rzeszów News.
13: Jał Sergi ze Rzeszów wymieni syreny alarmowe. Mają być nowoczesne i elektroniczne. Koszty to 250 tysięcy złotych. Uwaga, kierowcy z Jasła i okolice, w czwartek będą utrudnienia na ulicy Chopina. Na fragmencie drogi ruch będzie wahadłowy. Trwa nabór do konkursu filmowego Odkryj historię w krajobrazie. Jest on skierowany do uczniów z Podkarpacia. Chodzi o przygotowanie maksymalnie minutowego filmu, który pokaże wybrany zakątek regionu oraz związany z nim element lokalnej historii lub dziedzictwa. Finał 23 października w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie.
0: Jankes!
9: Gama!
0: I Wiktor! W Radiu SK!
16: No mistrzu, witamy po urlopie, jaki pięknie opalony!
17: No, pod zegarkiem tylko widać, że trochę tutaj się białego zebrało.
16: A powiedz mi, czy Ola w końcu ma pierścionek na ręku, czy nie?
17: Nie ma.
16: Aha. Czyli nadal odkładamy.
17: Zawiedzione nadzieje?
16: No, troszeczkę u nas tak. I co więcej, u naszych słuchaczy również, bo się cały czas o to pytają. Ale w związku z tym, że Wiktor po raz kolejny nie oświadczył się swojej dziewczynie, oświadczcie, co wy odkładacie na później. No ale powiedz, że chociaż pierścionek już masz kupiony.
17: Na razie zastanawiam się, czy trafię dobrze z rozmiarem.

0: Dobrze, Kama, że mu powiedziałaś. Ja pierałem kawkę, to pięknie brzmiało. Kawka się leje, słuchacze łapią się za głowę. Wiktorek szczęśliwy.
1: Nigdy nie mogę już wyjeżdżać na żaden urlop, bo zawsze po powrocie jest to samo pytanie. Czy wyciągnąłeś pierścionek? Czy już się oświadczyłeś? Czy już to zrobiłeś?
2: Może po prostu zrób to w końcu.
1: No właśnie.
2: Jaki szalony
1: pomysł możliwy.
3: Może już polubił to pytanie po prostu i teraz tak się cały czas ciągnie, no.
1: To jest takie święto przechodnie. Te oświadczyny, których cały czas nie ma z mojej strony, ja to odkładam. Co wy odkładacie? Halo, dzień dobry.
4: Ja w instrukcji dla Wiktora podpowiem, że ja zaiwaniłem jeden z pierścionków, który moja narzeczona wtedy już nosiła, teraz jest na szczęście żona.
1: Recycling.
4: Ja się nie bałem oświadczyć. Natomiast odpowiadając na pytanie, co odkładam na potem, codziennie rano wstawanie. Przynajmniej o godzinę.
3: To też klasyka oczywiście. To się może kiedyś też źle skończyć, no to odkładanie takiego o godzinkę dłużej. Kiedyś się szef wkurzy, w końcu powie, no nie, dziękujemy panu bardzo.
2: No to w takim razie dajcie znać, co odkładacie na święte nigdy.
5: Ja oświadczam, że cały czas odkładam poszukiwania partnerki.
3: Każdy ma swoją orientację, no proszę pana, dobrze.
1: 664, 402, 302.
3: Zdziwiłeś, ty też masz swoją. Może Wiktor też ma swoją orientację na ten temat.
2: Single.
3: Tak.
1: Muzyczny.

0: Zawsze Zalia, kwadrans po godzinie 6.
1: Poranne wrasowanie.
2: Jadziu, kochana, witamy cię serdecznie.
1: Dzień dobry.
2: Na początek, czy ty wiesz, że Wiktor nadal się nie oświadczył o Likot?
3: Ciągle.
2: Skandal,
1: na co on czeka?
2: No właśnie!
3: Aż pogoda się...
1: Pogoda była zła.
3: Nie, ja chcę to przy ładnej pogodzie zrobić, więc kolejne okno pogodowe w kwietniu.
4: Czy ty chciałabyś coś oświadczyć, droga Jadziu? Jest coś takiego? Tak, króciutko, z rana, po 6.
1: Nie.
4: Dziękujemy
1: nic
4: bardzo.
1: Nie oświadczam.
4: No dobra, powiedz,
1: co powinienem być oświadczyć mogę, co?
3: Co ty chcesz o 6.15? No?
1: Żebym oświadczała albo poświadczała.
2: Cokolwiek. No to słuchajcie, Danuta Martyniuk oświadczyła, że zamienia disco polo na walkę o przetrwanie.
3: Tak.
2: Bo pani żona Zenka Martyniuka ma wystąpić w nowej edycji. Poproszę o werble. Królowej przetrwania!
3: Ona jest też królową?
2: No jeszcze nie jest królową, ale ma szansę zostać, no.
3: Jezus.
0: Tak, zamiast wygodnego życia w dżungli, wygodnego życia tam w tym lepszym domu, czekają ją wyzwania, jedzenie robaków, taplanie się w błocie,
2: no i walka
0: i
2: z innymi celebrytkami przede wszystkim.
3: Okej, okay. No. Królowe przetrwania, super! Nie będę oglądał. A co tam, no?
1: Dlaczego nie będziesz oglądał?
4: Jakoś tak, nie, to nie moje, nie? Nie mam czasu.
1: Z Danielem zresztą sobie daje radę, to i z celebrytkami da sobie radę.
2: Raczej.
5: Poranne prasowanie. Tylko w Radiu SK.
0: Ty naszą też królową jesteś, wiesz, Jadziu?
1: Dziękuję.
0: No, proszę bardzo. Królowa porannego przetrwania.
1: Przespania chyba.
2: Przespania.
0: Dobra, jutro na pewno z rana będziemy po raz kolejny prasować prasę i internet.

0: jadą o poranku. Gips i opał 24 po 6.
1: Jedziemy oczywiście. Niektórzy już palą a propos opału. No dobra, proszę tylko tym, co można palić.
2: Oczywiście, że tak. Ale a propos spalania, ile ma spalanie twoje auto?
1: No w okolicach 9-10 litrów.
2: No i jeszcze do niedawna tankowanie bolało bardziej niż teraz. I o tym, jakie są w tym momencie, uwaga, maksymalne ceny paliw, będzie mówiła Paula za momencik u nas w newsach.

0: Reklama.
1: Kiedyś królowie żyli w pałacach. Dziś wybraliby Royal Garden. Szukasz mieszkania w Rzeszowie? Poznaj Royal Garden przy ulicy Technologicznej. To osiedle bez kompromisów, z prywatnym parkiem, własną siłownią, myjnią i klubem mieszkańca. Wybierz idealne mieszkanie od 26 do 75 metrów i ciesz się przestrzenią, którą pokochasz. Royal Garden. Zamieszkaj po królewsku. Zadzwoń 607 030 030 albo wejdź na royal-garden.pl.
2: Chcesz się otworzyć? Szukasz drzwi do swojego domu? Zapraszamy do Entre w Krośnie. U nas znajdą Państwo drzwi firmy Mercado, pasujące do każdego wnętrza. Ciekawe wzory, bogata kolorystyka. Entre to gwarancja solidnego montażu. Zapraszamy. Krosno Czajkowskiego 45. Mercado. Drzwi to nasz świat.
3: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
4: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
5: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
4: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
5: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
4: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
6: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
7: Mieszkasz na Podkarpaciu, jesteś osobą bezrobotną i masz mniej niż 30 lat. Chcesz zostać szefem własnej firmy? Odważysz się? Na dobry start twojego biznesu mamy dla ciebie dotację 6-krotność

0: 15 października 2026 roku. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października. Gdzie

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: 18,47,12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24,30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Oryginalne azjatyckie smaki przyziądzone przez tajskich mistrzów kuchni. Tom Yum, Pad Thai, Pot Krep Pa, Orange Chicken, Chang. Azja Express. Zapraszamy. Rynek Rzeszów 17.
6: I po reklamie.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
7: Dziś w regionie badać nie powinno, ale o poranku uważajcie jeszcze na gęste mgły, które w wielu miejscach mogą utrudniać jazdę kierowcom. Na Podkarpaciu, na termometrach w Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle dziś od 21 do 22 stopni, w nocy od 8 do 9.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
8: Zbliża się 6.30, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Wóz strażacki śmiertelnie potrącił kobietę, to na przejściu dla pieszych w Łodzi.
9: 22-letni kierujący wozem bojowym Państwowej Straży Pożarnej, wykonując manewr skrętu w lewo, nie ustąpił pierwszeństwa pieszej znajdującej się na przejściu dla pieszych, w wyniku czego doszło do potrącenia 64-letniej kobiety, która zmarła na miejscu.
8: Mówi Mateusz Piliński z Policji w Łodzi. Kierowca trafił do szpitala, okoliczności wypadku wyjaśniają służby. I jeszcze maksymalne ceny paliw. Dzisiaj na stacjach benzyna nieco w górę, diesel w dół. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,79, a za diesla 7,82.
0: SK Sport News.
8: Zasłużyliśmy na lepszy wynik, mówił po meczu selekcjoner Jan Urban. Polska przegrała z Bośnią i Hercegowiną 0-1. Po czterech meczach Ligi Narodów biało-czerwoni mają 4 punkty. Jedynego gola Bośniacy strzelili z rzutu karnego.
10: Rzut karny dla mnie to jest, no nie, no takich rzutów karnych się po prostu nie dyktuje. Ta piłka w ogóle nie dochodziła do zawodnika. Tam jest walka o pozycję.
8: Mówił selekcjoner Jan Urban, a w drugim meczu naszej grupy Szwecja pokonała Rumunię 1-0. Do Skandynawów tracimy już 6 punktów, a do Bośni 4.
11: No dobrze, 6.31. Fajnie, czyli karny niezaliczony i ta bramka, jeśli chodzi o naszego trenera.
12: Czyli tak? Oświadczamy, że mamy kiepską reprezentację?
11: Nie, nie, oświadczamy, że było wczoraj 0-0 i nie jest najgorzej.
13: Czyli zmieniliśmy temat z moich oświadczeń na sport. Bardzo dobrze.
12: Ależ nie ma problemu, możemy oczywiście przypomnieć wszystkim słuchaczom, że Wiktor Brzozowski po raz kolejny nie oświadczył się o Likot. W związku z tym oświadczcie, co wy przekładacie.
14: Cześć, Eska. Ja w przeciwieństwie odkładam chyba bycie żoną, ponieważ pierścionek już był dwa razy został oddany, ale kto wie, może do 3 razy sztuk.
13: No, ale po co zmieniać, jak jest dobrze?
11: Tak po głosie to była Ola?

0: Nasi to powinni płacić, a nie płakać.
1: Możemy płakać, płacić.
2: Na co tylko chcesz.
0: Albo za pizzę.
1: Dalej ten temat ściągniesz. Zobaczysz, za chwilę ktoś się odezwie w sprawie odkładania innych rzeczy na później. 23 minutki
0: ważne,
1: do godziny 7.
0: Ważne, żeby się przyszła teściowa nie odezwała.
3: A propos pizzy, bo przed chwilą Kama o tym wspomniała. Miałem znajomych, którzy zorganizowali ślub, tak? Wcześniej były oświadczyny i zamiast wielkiej imprezy zaprosili wszystkich na pizzę po wyjściu z Urzędu Stanu Cywilnego.
0: Pizza z kebabem, czy nie?
3: Pizza z książulem, słuchajcie.
1: Rzeczywiście, polski internet, nie tylko polski internet, pizzami stoi. Najpierw była, no ostatnio była, tak, pizza z kebabem od Heizera. Teraz tematem numer jeden jest pizza książula. Trąbią o tym na lewo i prawo, wszędzie, gazety, internety, właśnie wchodzi do sieci sklepów, tych zielonych oczywiście.
0: Książula to jest taki youtuber, który generalnie zyskał sławę chodząc i testując różnego rodzaju rzeczy.
3: I jak mu smakowało, to kebaby dawał muala.
1: Ale taką naklejkę,
3: ja
1: tak?
3: Ja pamiętam, swojego czasu był odcinek, gdzie oni testowali mrożone pizze i mówili, że to nie za
1: nie
3: dobre.
1: Bardzo. Nie. A teraz z tym wchodzi.
3: Tak.
0: No cóż, no. Jedni mówią, że się sprzedał, a inni mówią, że zarobi.
1: No dobrze. Czas na zemstę! Tak mi się wydaje. Czas na zemstę! Proszę, panie i panowie.
3: Właściciele tych knajp, które słabo ocenił, podobno już kupują aparaty i kamery i będą kręcić swoje recenzje tego placka.
4: Jamkes. Kama. I Wiktor. W Radiu SK.
0: I zamiast mła będzie
4: Autopromocja. Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
5: A może samotnika w Bieszczadach?
4: Daj znać na sk.pl.
6: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
4: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
7: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Wojas, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na wojas.pl.
6: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
10: Mieszkasz na Podkarpaciu, jesteś osobą bezrobotną i masz mniej niż 30 lat. Chcesz zostać szefem własnej firmy? Odważysz się? Na dobry start twojego biznesu mamy dla ciebie dotację, sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia. To około 50 tysięcy złotych. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń, napisz, przyjdź. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ulica Podwisłocze 48. Odważ się. Termin składania dokumentów rekrutacyjnych od 13 do 16 października 2026 roku. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
11: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w punkcie sprzedaży Jandro. Jasło Modrzejewskiego 6. www.jandro.pl.
12: Ciągle chodzisz niewyspany? Odwiedź salon FDM w Rzeszowie. Komfortowe materace, stylowe łóżka oraz fachowa pomoc doradców. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy w Rzeszowie przy ulicy Okulickiego 20. FDM.pl.
13: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Rzeszowie przy ulicy Armii Krajowej 4A, Galeria Dexa. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Bokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
14: Uwaga! Ruszyła największa promocja tego roku na stolarkę PVC od Daco. Zyskaj minimum 45% rabatu na stolarkę PVC Daco. Wybierz jakość Daco i wpadaj do salonów sprzedaży Oknowe, Krosno, Feliksa Czajkowskiego 98 oraz Jasło Lwowska 4. Śpiesz się! Promocja tylko do końca listopada. Minimum 45% rabatu w salonach Oknower. Szczegóły i regulamin w salonach sprzedaży. Oknower. Patrz w dobrą stronę.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
8: i po reklamie.
17: SK.

0: tak, 12 do 7.
1: Lilia, Lilia
2: SK,
0: ale piękne imię. Które to budziny, Lilia? Cześć, dzień dobry.
3: 47.
0: I bardzo dobrze. Pracujesz w PKP Polskie Koleje Państwowe. No to powtarzaj po nas, dobrze? Uważaj, gotowa jesteś?
3: Tak.
0: Przepraszam.
3: Przepraszam.
0: Za?
3: Za?
0: Wszystkie?
3: Wszystkie?
0: Spóźnienia?
3: Spóźnienia to nie ja.
0: No nie, nie dojechała do końca.
4: Lilia, wszystkiego najlepszego z okazji twoich fantastycznych, cudownych urodzin. Dojechałaś bez spóźnienia na te urodziny. Tylko tak się zastanawiamy, kto napisał nam to zgłoszenie.
5: To jest tak zwana tajemnicza współpracowniczka albo współpracownik od ciebie z roboty.
4: Znacie się od paru lat, do tej pory tylko służbowo.
0: Aha. To pewnie jakiś drużnik.
4: 25 września ta osoba odwiedziła cię osobiście przy okazji pobytu w Warszawie. I podobno na niczyj widok się tak nie cieszyłaś.
5: To dawaj, kto to jest? Bądź teraz swoim urodzinowym detektywem.
3: Już wiem, to jest Justyna. Justyna, to jest szalona. Jestem bardziej szalona niż ja.
4: To niemożliwe.
0: Justynka cudnie się odezwała do nas. No i proszę później Justynkę ładnie przytulić swoim szlabanem, dobra? Dwa szlabany. Dwie ręce.
5: Proszę nie wyłamywać Justynie rogatek.
4: No, kochana, dostajesz 100 od nas.

0: Widzisz?
1: Widzę.
0: No, a miałeś powiedzieć, że nie widzisz.
1: A, nie widzę.
0: No, widzisz.
1: Nie, może ja w końcu widzę, czy ja nie widzę, bo już się zgubiłem.
0: No to widzisz, zależy, czy jesteś w tym momencie na drodze, czy nie, bo o gigantycznych mgłach w całym kraju za momencik u nas w newsach.
2: Jankes. Jankes. Kama.
3: I Wiktor.
2: Wiktor.
3: Radio SK.
2: Radio SK.
3: Reklama.
4: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
5: Nie, a powinno?
4: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
5: I możesz z nich korzystać?
4: Jasne, w każdej chwili.
5: To i ja się zapiszę.
4: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
6: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojepppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
10: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
11: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
12: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
11: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
13: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
14: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
15: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się Twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
16: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
17: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
16: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland!
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
22: Sponsorem programu jest właściciel salonów jubilerskich Rubicello.
23: Sponsorem programu jest właściciel biur podróży Leć z nami Ewelina Niedziela. Galeria Rzeszów, Karolina Park, outlet Grafika. Leć z nami.pl.
24: Ulej słońce naprzemiennie i bez opadów, tak będzie dziś. W Rzeszowie krośnie czy jaśnie, uważajcie jednak o poranku na gęste mgły. Na termometrach dziś od 21 do 22 stopni. W Rzeszowie krośnie czy jaśnie. Teraz w Rzeszowie większy ruch na Piłsudskiego, Rajtana i Kopisto.
22: Sponsorem programu jest właściciel salonów jubilerskich Rubicello, oferujący biżuterię złotą i srebrną.
23: Sponsorem programu jest właściciel biur podróży Leć z nami Ewelina Niedziela.
21: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
0: Jest 7, Paulina Horpatowska, to jest SK News. Dramatyczna noc w krakowskim szpitalu Rydygiera. Tuż po północy na jednym z oddziałów wybuchł pożar. Strażacy musieli pilnie ewakuować 38 pacjentów. O szczegółach mówi kapitan Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
1: 10 osób zostało poszkodowanych i trafiło do szpitalnego oddziału ratunkowego z objawami podtrucia tlenkiem węgla. Po około 40 minutach od otrzymania zgłoszenia pożar został ugaszony, a pomieszczenia zostały wywietrzone.
0: Trwa wyjaśnianie przyczyn pożaru. Do tragedii doszło podczas nielegalnego wyścigu. To najnowsze ustalenia śledczych w sprawie sobotniego wypadku w Nowym Sączu. 21-latek rozpędzonym samochodem śmiertelnie potrącił 50-latka, który przechodził przez pasy z psem na smyczy. Mężczyzna zginął na miejscu.
2: 21-letni mężczyzna kierujący samochodem, najprawdopodobniej uczestnicząc w nielegalnym wyścigu samochodowym, poruszał się z bardzo dużą prędkością. W chwili potrącenia prędkość samochodu wyniosła nie mniej niż 120 km na godzinę.
0: Informuje Justyna Rataj-Mykietyn z prokuratury okręgowej w Nowym Sączu. 21-latek był trzeźwy, czeka na przesłuchanie i przedstawienie zarzutów. I jeszcze ostrzeżenie IMGW dla kierowców. Na południu Polski do godziny 9 mogą występować gęste mgły. Miejscami widoczność spada nawet poniżej 200 metrów.
3: SK Rzeszów.
24: News. Michał Serkis. Nie każda obserwacja niedźwiedzia wymaga zgłoszenia na telefony niedźwiedziowe, przypominają pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. W ostatnim czasie takich sygnałów jest coraz mniej. Wciąż napływają jednak m.in. z gmin Olszanica i Baligród.
20: Ten telefon ma służyć tylko i wyłącznie zgłaszaniu sytuacji konfliktowych powodowanych przez niedźwiedzie. Nie odnośnie wilków, szkód.
24: Mówił Łukasz Lis, rzecznik rzeszowskiego RDOŚ. Szlachetna Paczka poszukuje rąk do pracy na Podkarpaciu. Szczegóły na stronie organizacji.
25: Jankes, Kama i Wiktor.
26: W Radiu SK.
27: Dwie minutki po godzinie 7. Dzisiaj pytamy o odkładanie różnych rzeczy na później.
28: Co odkładacie?
29: Na przykład włożenie pierścionka na palec.
27: Oj, tam przestań się czepiać.
28: Myślisz sobie, że jak sam z siebie będziesz się śmiał, to my nie będziemy i my przestaniemy? Nieprawda!
30: Dzień dobry. Ja tak sobie pomyślałem, co ja mogę odkładać. Ja odkładam w sumie odkładanie pieniędzy na potem. Czyli to jest chyba mój problem, bo gdybym nie odkładał odkładania pieniędzy, to pewnie byłbym już milionerem.
28: Ja mam taką teorię spiskową, że te panie, które w sklepie proszą, że grosika oddam później, to one są milionerkami.

0: przepraszam bardzo, to już?
1: To już dawno.
2: To już, niestety trzeba pracować.
0: 8 minut po godzinie 7, Radio SK we wtorek, 6 października. Dostaliście? Diktor, bo ty jesteś...
2: Jankes, bo ty też jesteś.
0: Ja też jestem. Ja jestem z województwa lubuskiego, Gorzów Wielkopolski.
2: Do czego doszło? Do wielkiej, ogromnej pomyłki na skalę całego kraju. Otóż wczoraj wieczorem 5 października alert RCB, mówiący o tym, że zagrożenie na niebie się pojawiło. Zamiast do mieszkańców województwa lubelskiego... został wysłany do województwa lubuskiego.
0: Czyli nastąpiła tak zwana pomyłka, tak?
2: Tak, to...
0: Lulu!
3: Ojego, błagam cię, czepiacie się naprawdę. No tak to jest, jak ci się ręka po weekendzie trzęsie, a lubuskie, lubelskie wyświetlają się obok siebie.
2: Ej, lubelskie, ale wy w ogóle potem dostaliście to swoje, czy w ogóle?

0: Zabieramy się za siódme, wygrywa, a regulamin naszej zabawy znajdziecie na sk.pl.
1: Sponsorem konkursu jest Naturhaus. www.naturhaus.pl.
2: Siódme wygrywa w Radiu SK.
3: No, skoro siódme wygrywa, to 7 stówek do wygrania właśnie, które wydawać potem będzie można, tylko najpierw 664 402 302, linia numer 1, linia numer 2. No i 2 minuty na to, żeby rozparcelować te 7 pytań, rozłożyć je na łopatki. Kto
0: i trzymać
3: pierwszy?
0: Telefon przy uchu.
3: Dzień dobry.
4: No mam wszystko, cześć.
3: No mam. Co wy chcecie ode mnie? Przecież ja wiem, jak się bawić.
0: Przecież cię nie słychać. No dobra, jedziemy.
5: Róbmy to!
3: Pierwsza.
2: Zabawa rozpoczęta.
0: Co to są partytury? A. Oho. Tury party. B. Te takie nuty, które pisze kompozytor. C. Tury w sporcie.
4: B.
5: B. Zaliczone oczywiście. Lećmy dalej.
3: Drugie. A znasz przepis na kogel mogel?
4: To jajko i cukier.
3: To nie jest dobra odpowiedź. Pytaliśmy się, czy znasz, tak lub nie, a nie jaki jest przepis, no.
4: Ale ja podałem przepis, to wygrałem.
3: Niestety.
5: Tak lub nie znasz, czy nie znasz, no. Nie pytamy o więcej, nie, to jest minimum.
4: To jest nieuczciwe, to jest skandal.
0: Ja się z tobą absolutnie zgadzam.
5: Ja też, tym bardziej, to odbierzmy kolejny telefon.
3: Halo, dzień dobry.
5: My się zawsze zgadzamy z naszymi słuchaczami. Dzień dobry, halo. Tu SK. Jesteś?
6: Halo. Dzień dobry.
0: Halo.
4: Halo.
6: No, dzień dobry. To się mówi.
0: To już trzecie pytanie. Co szybciej znika w piątek po 17? Wypłata czy chęci do życia?
4: Wypłata.
5: Zgadza się. Lećmy dalej.
3: Jedna osoba, której w Polsce chce się żyć.
5: Uwaga, jakie warzywo wyciągasz, jeśli nie chcesz komuś czegoś potwierdzić? To jest zabawa, no.
4: Buraka.
0: Pomidor. Odbieramy dalej telefony, to już jeszcze tylko trzy pytanka zostały. Dzień dobry.
3: 30 sekund.
5: To by pomyślał o pomidorze z samego rana, wszyscy myślą o kawie. Halo, cześć, lećmy dalej.
0: Jeśli na odlot ściśle tajny zabierzemy filatelistę, to z czym wróci do Polski?
4: Nie mam bladego pojęcia.
0: Ze znaczkiem! Ostatnie dwa pytania, dzień dobry.
5: Ja byłem małym filatelistą.
3: Dzień dobry, czy dzisiaj jest dobrze, czy źle?
4: Bardzo dobrze.
3: Zaliczone i uwaga, siódme ostatnie.
0: Dzisiaj jest dzień borsuka, widzisz ładną borsuczkę. Zagadaj do niej po borsuczemu.
3: Niezła świga z tego borsuka.
5: Było dobrze. Ja się czuję poderwany. Do informacji, żeby wykrzyczeć oczywiście na lewo i prawo w całym, na całym świecie, że wygrywasz. Brawo.
0: 700 do wydania w placówkach Naturhaus i na naturhaus.pl.
4: Super, dziękuję.
0: No to chodźmy zaborsuczyć.
2: Siódme wygrywa w Radiu SK.
3: Kama.
0: No.
1: Sponsorem konkursu jest Naturhaus, właściciel sieci centrów dietetycznych. www.naturhaus.pl.
7: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Gdzie tam cię, że odłożyłaś kolejny kubek kawy na trochę później, tak? Po newsach?
1: Tak, jeśli się pytasz, czy możesz go umyć, tak, możesz.
2: Jak dobrze, że jeszcze zeszliśmy z tematu moich oświadczeń, które ja odkładam na później.
0: A jak dobrze, że co chwilę nam o tym przypominasz, żebyśmy nie zapomnieli.
2: Dajcie znać, co wy odkładacie ciągle na później. Janka.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
3: Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie.
2: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Dwie kameralne inwestycje, doskonały adres. Aleja Sikorskiego w Rzeszowie od dewelopera Domres. Kamienica Sikorskiego oraz Sikorskiego 45EF oferują mieszkania od 1 do 3 pokoi z balkonami, tarasami lub prywatnymi ogródkami. Do dyspozycji mieszkańców windy, garaże podziemne, parkingi i komórki lokatorskie. Fotowoltaika, pompy ciepła oraz ogrzewanie podłogowe zapewniają komfort i niższe koszty użytkowania. Wybierz sprawdzonego dewelopera z ponad 20-letnim doświadczeniem. Sprawdź dostępne mieszkania przy Sikorskiego. Domres.pl.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
6: Skoda.
7: Marzysz o chwili wytchnienia? Zapraszamy do salonu masażu Nel w Rzeszowie. U nas każdy zabieg zabierze Cię do krainy, gdzie relaks, piękno i zdrowe ciało łączą się w symbiozie, by zapewnić Ci satysfakcję. Masaż korugi, tajski, balijski, kobido, ceremonia hamman i wiele innych. Przyjdź do Nel i daj sobie chwilę relaksu. A dla bliskiej osoby podaruj voucher. Salon masażu Nel, Rzeszów Kwiatkowskiego 2A.
8: AAA Auto, teraz bliżej Ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy Ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy Twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy Ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaauto.pl.
9: I Tomek z Amelką już kupili? W sumie się nie dziwię. Taki bliźniak, 123 metry z ogródkiem, garażem i miejscem postojowym od 720 tysięcy? Też kupmy. Podwyższony standard deweloperski, super materiały, pompa ciepła, ogrzewanie podłogowe? Na miejscu! Garaż, ogródek, miejsce postojowe i supermetraż? Są! Do tego lokalizacja blisko lasu oraz węzłów komunikacyjnych do Rzeszowa. Więcej na mkk.pauzainvest.pl i pod numerem 694 350 004.
10: To będzie ostatnia reklama. Let's go!
11: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
14: Na termometrach we wtorek w Rzeszowie krośnie czy jaśnie od 21 do 22 stopni. Padać nie powinno, ale uważajcie jeszcze na gęste mgły w nocy od 8 do 9 stopni. A teraz w Rzeszowie większy ruch na Kopi, Stopie Słuskiego i Rejtana.
13: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
15: Minęła 7.30, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Stany Zjednoczone monitorują sytuację w sprawie podejrzenia dżumy w Rosji. Donald Trump zaoferował pomoc. Przypomnijmy, w Irkucku zmarła pracownica Instytutu Zwalczającego Dżumę. Prawie 200 osób objęto obserwacją. WHO ocenia, że zagrożenie dla ludności jest bardzo niskie. Zmarł najstarszy mężczyzna w Polsce. Kapitan Tadeusz Lutak, pseudonim Pancerz, miał 109 lat. W 1939 roku służył jako czołgista pod rozkazami generała Stanisława Maczka. Został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
16: SK Sport News.
15: Pierwsza w historii porażka Polski z Bośnią i Hercegowiną. Biało-czerwoni przegrali na wyjeździe 0-1 w Lidze Narodów. Jedynego gola Bośniacy strzelili z rzutu karnego po faulu Jana Bednarka. W listopadzie Polacy zagrają z Rumunią i Szwecją. Przegrali też Polacy do 21 lat. Biało-czerwoni ulegli Włochom 2-6 w eliminacjach Mistrzostw Europy. Nadal mają jeszcze jednak szansę na bezpośredni awans, ale muszą czekać na wyniki dzisiejszego spotkania.
17: Kama. I Wiktor.
18: W Radiu RTSK.
19: 31 minut po godzinie 7. No jeżeli macie zaplanowaną pracę na 8, to ja bym nie przekładał wyjścia z domu. To jest ostatni moment, tak żeby zdążyć do roboty.
20: No chyba, że macie 1,5 godziny do pracy, to sorry, ale już jesteście spóźnieni.
0: odkładajcie nagrywki na eskowego Messengera.
6: Cześć Eska, ja wiecznie odkładam na później odchudzanie. Zaczynam zawsze wtedy, kiedy porządnie się najem. Pozdrawiam was wszystkich.
19: No to smacznego!

0: Startup.
1: 23 minuty będzie z nami godzina 8. Co startup?
0: No to jest Startup Company, to jest pieśń do wstawania. No.
2: Dobra,
0: ale nie wpasowali się w poranek.
2: No. My w tym momencie zapraszamy wszystkich słuchaczy na grilla. Na grilla zapraszamy również Wiktora, bo to jego grillujemy z racji tego, że wrócił z pięknego, romantycznego wypadu we dwoje i nadal się nie oświadczył.
0: Znowu się nie udało. No
1: ale
0: patrzcie.
1: Może nie było to miejsce.
0: Tak, pogoda była brzydka, ja chcę się oświadczyć przy łatwiej.
1: Ale mi się przypomniało, że ja kiedyś też to było w Tajlandii, się chciałem oświadczyć. Wchodziliśmy taką ogromną górę i było na górze tak brzydko, że nie no, że odwołałem tę sytuację.
0: No.
1: Naprawdę.
0: Dobrze,
1: a, to dobrze.
2: Ja
1: ale jakby się później udało.
2: Ja tylko dodam, że Jankes oświadczał się 13 razy.
1: Tak, a to był taki happening, taki w ogóle
0: jak mówi Jankesowe przysłowie, do 13 razy sztuka.
1: No, właśnie.
2: No to sprawdzamy, co wy odkładacie na później, halo?
3: Odkładaj dalej te zaręczyny, odkładaj. Aż się obudzisz, znajdzie się taki, który oświadczy jej się szybciej.
2: Tak, ty jest.
1: Zgadnę, to było do Wiktora.
2: Tak.
0: Najważniejsza jest pewność siebie, że nikt inny nie będzie dla niej atrakcyjniejszy niż ja.
4: Wiktorku, i tak trzymaj, nic nie zmieni, bo nie wiem jak to się dzieje, ale kobiety niestety po ślubie, po podpisaniu, przepraszam, papierku, no coś się dzieje z głowami. Także lepiej nie kombinować. Jak jest dobrze, to niech jest dobrze.
0: To rozumiem, były złote rady wujka Staszka.
1: No, wujek, Staszek, to?
2: Dobra rada, wujku, świetna rada.
5: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
9: Czekolada Wedel od 80 do 100 gramów. Tylko 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Kawa Nescafe Classic 200 gramów. Jedyne 22,99 za sztukę.
8: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
10: Stal Rzeszów idzie po piątkę. Piąte z rzędu ligowe zwycięstwo i 5000 na trybunach. Przyjdź na Stali, wspieraj biało-niebieskich. Mecz Stali Rzeszów z Lechią Gdańsk już 12 października o 18 na Stadionie Miejskim Stal w Rzeszowie. Bilety do nabycia na bilety.stalrzeszow.pl lub w sklepie Kibica w Millennium Hall. Sponsorem meczu jest Garden One.
11: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Akcja na łazienkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
2: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
3: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
4: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: I po reklamie.

0: 15 minut i będzie z nami godzina 8. Uwaga, ostrzegamy, żeby nie było, że nie ostrzegaliśmy. Tutaj alert RCB. Nosel się zbliża.
1: Co więcej, będzie miał problemy z samolotem, bo czasami, Nianki, potwierdzisz, zdarza się tak, że samolot ląduje w zupełnie innym mieście, niż miał wylądować.
2: No to startujemy.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych. Nosel wkręca w Radio SK.
4: Tak, słucham.
5: Do pani Roxany z wylotu na 21 do Włoch. To pani?
4: Tak jest.
5: Kłaniam się od tłuszczonej pana po tej stronie działu odpraw lotniczych. Szanowna pani, informuję w sprawie lotu 5.50. Przylot do Włoch będzie jakoś godzina 8. Z tym, że będziemy musieli państwa poinformować o zmianie, jeśli chodzi o odprawę. I tutaj muszę panią zapytać, gdzie pani będzie chciała. Czy Bari, czy Neapol?
4: Ale chodzi o lot z Polski do Włoch.
5: Tak, bo pani ma lotnisko Brindisi.
4: Tak.
5: Ono się otworzy dopiero o godzinie 10, ponieważ tam chyba mają jakiś protest, jeśli chodzi o poranne godziny. I o 10 będą mogli państwa przyjąć, ale że lot będzie o 8 i musimy państwa, proszę pani, z pokładu jakby transportować, to albo Neapol, albo Bari.
4: W sensie, że po prostu wylądujemy na przykład na Bari, tak?
5: Wylecicie, proszę pani, normalnie z Wrocławia. Później, proszę pani, lecicie na Brindisi, ale proszę pani, wychodzicie z samolotu i autokar was wiezie albo na Bari, albo na Neapol, żebyście wyszli z lotniska.
4: Aha, dobrze. No to Bari, tak, tak.
5: Na Bari? Dobrze, ale mam tylko jedno miejsce, widzę.
4: Ale jeżeli tylko mnie pani by wpisała, to co wtedy z moją osobą?
5: No ta druga osoba na Neapol będzie, proszę pani, odwożona i tam będzie na lotnisku wypuszczona na Włochy. No, czy odwrotnie zrobić?
4: No nie, no w sensie nie możemy się rozdzielić, a obydwie na Neapol, no nam bardzo nie pasuje, bo ten Neapol jest już kawałek.
5: No tak, tylko, proszę pani, my musimy tym samym samolotem wyruszyć w drogę powrotną. I jeżeli państwo będziecie w samolocie do godziny 10, aż otworzą lotnisko, to jest nieekonomiczne i my nie możemy na to pozwolić, dlatego podstawiane są autobusy, żeby państwa dowieźć na lotnisko, proszę pani, niedaleko.
4: Dobrze, a do Neapolu są dwa miejsca?
5: Ja mam w Neapolu, proszę pani, jeszcze 20 miejsc.
4: Dobrze, a z kim będę się mogła kontaktować jeszcze, gdzie najlepiej dzwonić dotyczące, jakby kontakt dotyczący tego transportu?
5: No to koniecznie do Aleksandry.
6: Cześć, Aleksandra, jesteś kręcona w Radiu SK.
4: Proszę mnie już nie denerwować, bo tyle rzeczy jest stresujące przed tym wyjazdem, że...
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: tym, że Wiktor jeszcze nie wybrał Oli Kot na swoją żonę.
1: Ach, i za chwilę będzie o wyborach, panie i panowie. Gdzie? Oczywiście w tym wyjątkowym mieście. O!
0: Rzeszów? Poznań.
1: W Lublinie też mają bardzo ładny hejno. Byłem teraz w weekend. Bardzo ładnie grają.
0: Kraków,
1: a to Kraków,
0: żeby nie było.
1: Rzeczywiście, no.
2: Ja w Krakowie jak jestem, to zawsze wybieram sukiennicę. I pamiętajcie, im sukiennica krótsza, tym lepsza.
3: Wujku!
4: Reklama.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić
6: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
6: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
9: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
10: Nie, a powinnam?
9: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
10: I możesz z nich korzystać?
9: Jasne, w każdej chwili.
10: To i ja się zapiszę.
9: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
11: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
8: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
12: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
13: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. 2 dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
14: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
8: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
17: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
18: To będzie ostatnia reklama.
8: Weź losę w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
21: Sponsorem programu jest właściciel salonów jubilerskich Rubicello.
22: Sponsorem programu jest właściciel biur podróży Leć z nami Ewelina Niedziela. Galeria Rzeszów, Karolina Park, outlet Grafika. Leć z nami.pl.
23: Od 21 do 22 stopni w ciągu dnia pokażą nam termometry w Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle, w nocy od 8 do 9. A teraz o poranku jeszcze mogą występować gęste mgły. Uważajcie, przypominamy również kierowcom o buspasach w Rzeszowie. Obowiązują jeszcze do 9.30.
21: Sponsorem programu jest właściciel salonów jubilerskich Rubicello, oferujący biżuterię złotą i srebrną.
22: Sponsorem programu jest właściciel biur podróży Leć z nami Ewelina Niedziela.
20: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
0: Jest 8, Paulina Horbatowska, zapraszam na SK News. Są zarzuty dla kierowcy autobusu, który w lipcu staranował kilkanaście aut w Warszawie. W wypadku rannych zostało 6 osób. Kierowca twierdził, że nie mógł zatrzymać pojazdu. Biegli ustalili jednak, że hamulce i układ kierowniczy były sprawne.
3: Tu istotna była opinia z zakresu badań stanu technicznego pojazdu.
0: Przekazał Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie. Mężczyzna usłyszał zarzut sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Nie przyznał się do winy. Grozi mu do 8 lat więzienia. Monika Piątkowska musi sprostować słowa o Łukaszu Gibale. Sąd uznał, że jej wypowiedź o tym, że Gibała w większości wstrzymywał się od głosu podczas sesji rady, była nieprawdziwa. To druga rozprawa w trybie wyborczym. W piątek sąd uznał, że nieprawdziwe są słowa Łukasza Gibały o tym, że 6 radnych koalicji miało zgłosić się do niego z propozycją współpracy. Druga tura wyborów prezydenta Krakowa już w najbliższą niedzielę. Niezwykła kradzież we Francji. Z prywatnego muzeum złodzieje wynieśli ważącą 210 kg księgę. To wydanie Apokalipsy świętego Jana. Jej okładkę zaprojektował Salvador Dali. Wykonano ją głównie z brązu, kamieni szlachetnych i muszelek.
4: SK Rzeszów News.
19: Michał Serkis, rzeszowski magistrat, przypomina o karcie mieszkańca. Dzięki niej możecie m.in. skorzystać ze zniżek. Tych już jest ponad 260, a korzysta z niej ponad 70 tysięcy mieszkańców. Jak ją założyć?
24: Składamy wniosek. Wniosek zostanie rozpatrzony, sprawdzony przez urzędnika. Otrzymamy powiadomienie. Właściwie mamy kilka godzin taką aplikację już w telefonie.
19: Mówiła rzecznik prezydenta Rzeszowa Marzena Kłeczek-Krawiec. Do 30 listopada trwa zbieranie wniosków o stypendia sportowe w Krośnie. Szczegóły na stronie ratusza.
25: Jankes, Kama i Wiktor.
26: Radio SK.
1: No i co, robimy to dalej z wami oczywiście we wtorek, 2 minutki po godzinie 8.
27: No, mówiłeś.
1: Robimy takie poranne ciasto, ono się nazywa przekładaniec i przekładamy różne sprawy na później.
27: No, kto przekłada, ten przekłada. Wiktor przekłada oświadczyny po raz kolejny. Ile razy to można w ogóle zrobić, no?
28: To odkładamy na potem pranie, sprzątanie i ćwiczenia na tej bieżni, która miała służyć do ćwiczeń, a służy do odkładania prania.
1: Ja też, wiecie co, czego nie odkładam?
27: No.
1: Na później?
27: No.
1: Nie odkładam swoich ubrań tam, gdzie trzeba. Może to chciałem powiedzieć. Moja żona jest fanką tego. Kto odkłada ubrania na miejsca, niech rzuci kamieniem. Kama rzuciła. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn.

0: Polsko, czy jesteś ready na ten wtorek? 9 minut po godzinie 8 i zaczynamy nowy dzień. Dzień dobry raz jeszcze.
1: Im jestem starsza, tym bardziej doceniam wszelkiego rodzaju polskie powiedzenia. I na przykład jest takie powiedzenie: za mundurem panny sznurem.
2: Tak, i doceniasz to coraz bardziej.
0: Tak, bo teraz jest nowe powiedzenie: za nowym mundurem panny sznurem.
2: Jest, to prawda. Będą i nawet już są zamawiane nowe mundury dla polskich żołnierzy. Brawo, brawo!
1: Po ponad 3 dekadach Wojsko Polskie zmienia. I od teraz będzie obowiązywał nowy krój i nowy wzór maskowania.
0: To teraz pytanie konkretnie, przepraszam, bo dla mnie te mundury wojskowe zawsze są takie same. Co się zmieni konkretnie?
2: Ja wiem! No. Mogę ja?
1: Tak.
2: Słuchajcie, wcześniej były takie morociapy, prawda?
1: Tak. No tak.
2: Teraz będą morociapy, ale trochę inne. Radio
1: SK. Koszt takiego jednego munduru to 10 tysięcy złotych.
0: To ubierzemy 40 wojskowych i starczy.

0: My bez końca zapraszamy was na odlot ściśle tajny.
1: Nie no, gdzieś tam końcówka samolotu jest, spokojnie, miejsca są ograniczone.
0: I jak zawsze wszyscy siedzimy na końcu, bo na końcu jest najlepiej.
2: Przynajmniej tak było ostatnio i my odpaliliśmy oklaski po wylądowaniu. To było wspaniałe, bo podłapała, cała reszta podłapała. Było
1: tak, trochę dziwnie się na nas patrzyli z przodu samolotu, ale kto by się tym przejmował?
0: No, oczywiście, że tak, słuchajcie, zabieramy was nie wiadomo dokąd. My również nie wiemy dokąd mamy lecieć, ale ostatni weekend października będzie należał do nas. Jeżeli chcielibyście dołączyć do naszej eskowej ekipy, to oczywiście pobierzcie apkę Radia Eska i tam się można zgłosić. Tak jak to wczoraj zrobiła Kama, która wygrała razem z Pauliną. Przekonały Bogaja, bo ciebie, Wiktor, nie było. Wiesz, czym przekonały Bogaja?
1: No pewnie zdjęciem.
0: Jesteśmy niegrzecznymi turystkami.
2: Czyli ten temat został wyczerpany. Proszę już tego tematu, bo sporo nie był taki wysyp, no. My też.
1: To teraz co? Dla równowagi kogoś grzecznego chyba trzeba. No.
0: Tak. I ci to dostała.
1: Nie ma takich.
2: Słuchajcie, nie, chcemy tylko i wyłącznie niegrzecznych, ale oczywiście w granicach rozsądku, żebyśmy nie musieli za szybko wracać.
0: Rozsądku?
1: Nie znam tego.
0: Słuchajcie, wczoraj poszła już pierwsza podpowiedź, mianowicie w pierwszej podpowiedzi była informacja, że tam się kończy królewska legenda. Nie mam pojęcia, ja myślę o piłce nożnej, na której się kompletnie nie znam, więc nadal nie wiem.
2: Może Madryt, Real Madryt.
0: Może.
1: Ja z kolei studiuję od wczoraj książki historyczne i patrzę, gdzie rzeczywiście, w jakim kraju król jeszcze do niedawna rządził.
2: Okej.
0: Albo królowa, pamiętaj o tym. No to jeszcze w takim razie sprawdźmy kolejną podpowiedź na dzisiaj.
3: Mówi kapitan. Na miejscu będziecie mogli popatrzeć z góry.
2: Aha.
0: Czyli mamy hotel, który ma przynajmniej 10 pięter.
4: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz dokąd? Odlot ściśle tajny.
2: Z góry. Mierzcie wysoko i lećcie z nami.
1: W Warszawie jest górka Szczęśliwicka.

0: No u nas newsy.
1: Będziemy przemycać wam w newsach. Po pierwsze żółwie, a po drugie, kto tam jeszcze jest w parze do tego?
0: Papugi.
2: Papugi.
1: A, wielki papugi. Przemyt. A na szczęście nie u nas, tylko za granicą na Sycylii.
3: Ale chodzi o te papugi, o których śpiewał kiedyś pan artysta?
1: Pod papugami.
4: Jankes, Kama i Wiktor.
5: Jankes, Kama i Wiktor.
4: W Radiu SK.

0: Przenieś się do świata baśni i wzruszeń. W Centrum Handlowym Auchan Krasne trwa roczny cykl bezpłatnych spektakli dla rodzin. Najbliższe spektakle już w sobotę, 10 października o godzinie 13 i 15. Kolejne w każdą drugą sobotę miesiąca. Dla stałych uczestników przewidziano nagrody. Pamiętaj, widzu, twoja obecność to realna pomoc dla podopiecznych hospicjum. Więcej informacji na auchankrasne.pl. Zakładka aktualności.
1: Gdzie wrzesz?

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: Marzysz o chwili wytchnienia? Zapraszamy do salonu masażu Nel w Rzeszowie. U nas każdy zabieg zabierze Cię do krainy, gdzie relaks, piękno i zdrowe ciało łączą się w symbiozie, by zapewnić Ci satysfakcję. Masaż korugi, tajski, balijski, kobido, ceremonia hammam i wiele innych. Przyjdź do Nel i daj sobie chwilę relaksu. A dla bliskiej osoby podaruj voucher. Salon masażu Nel, Rzeszów Kwiatkowskiego 2A.
2: Uwaga! Ruszyła największa promocja tego roku na stolarkę PVC od Daco. Zyskaj minimum 45% rabatu na stolarkę PVC Daco. Wybierz jakość Daco i wpadaj do salonów sprzedaży Oknowe, Krosno, Feliksa Czajkowskiego 98 oraz Jasło Lwowska 4. Śpiesz się! Promocja tylko do końca listopada. Minimum 45% rabatu w salonach Oknowe. Szczegóły i regulamin w salonach sprzedaży. Oknowe. Patrz w dobrą stronę.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? Od 1 do 31 października zrób zakupy w Galerii Nowy Świat w sklepach Action, H&M, Divers, KFC, Kiosk oraz Vito Gianni. I odbierz 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
7: Dziś w regionie bez opadów, o poranku jeszcze mogą występować gęste mgły, w ciągu dnia termometry w Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle pokażą nam od 21 do 22 stopni. Apelujemy o ostrożną jazdę i przypominamy, że buspasy obowiązują w Rzeszowie jeszcze do 9.30.
6: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
8: Minęła 8.30, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Na początek Ukraina. Rosjanie zaatakowali most na rzece Dniepr w Zaporożu. 5 osób zostało rannych, wśród nich pracownicy Czerwonego Krzyża. Udaremniono przemyt kilkuset zwierząt na Sycylii. W samochodzie znaleziono 300 żółwi i 77 papug. Zwierzęta były stłoczone w pudełkach i miały trafić na Maltę. Po przejęciu przez służby trafiły do specjalistycznej hodowli. 4 punkty po 4 meczach. To bilans reprezentacji Polski w Lidze Narodów. Biało-czerwoni przegrali wczoraj na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną 0-1. Zajmujemy trzecie miejsce w grupie i do drugiego, dającego prawo gry w barażach, tracimy już 4 punkty.
9: Wiktor. W Radiu SK.
10: Jedni mówią wstawać, nie udawać. My mówimy wstawać, nie przekładać. O przekładaniu innych spraw na później rozmawiamy o poranku.
11: Hej SK, ja ciągle odkładam na później przerzucenie ubrań zimowych zamiast letnich do mojej szafy, ale póki co chyba działa, bo odstrasza jeszcze całkiem zimową porę, więc na razie tego nie ruszam. Pozdrawiam serdecznie.
12: U mnie się zmieszały te wszystkie ubrania z każdej pory roku. Bigos taki.
13: Ale ten moment, kiedy sięgasz do kurtki zimowej, wkładasz rękę do kieszeni, a tam dycha.

0: gips, prawda? Dobrze poznałem.
1: Tak, ten z nogi zdjęty.
0: Pozdrowienia oczywiście przy okazji dla wszystkich, którzy są zagipsowani. Tego wam nie życzymy oczywiście z samego rana, ale, no,
1: ale będzie dobrze. No, przecież teraz... gips ma to do siebie, że zawsze się go zdejmuje w końcu, kiedyś. No.
2: To teraz, uwaga, będzie idealne połączenie, takie prawdziwe radiowe, jak DJ-e 20
1: uwaga,
2: lat temu.
1: Dawaj, dawaj, kama łączy.
2: Skoro wspomniałeś o gipsie, to gips może być również na ścianie, a ściany są w domu i teraz o domu odpornym na zombie będziemy rozmawiać.
1: Ale to zrobiła.
3: Konstrukcja klabrowa.
2: Dobra, ale czy wy to słyszeliście? Dom odporny na zombie stoi pod Warszawą?
1: Ktoś sobie taki zrobił?
3: Co? Na co?
2: Na zombie. Takie...
3: zombie na ten...
1: A to chodzi gotowy na apokalipsę.
2: To jest absolutnie...
3: o Halloween?
2: Nie. To jest prywatna inicjatywa. Budynek ma ruchome ściany, zwodzony most, ogromną bramę i cały dom można zamknąć przed zombie oczywiście, bo około 30 sekund.
1: Kurde, ale to musiało kosztować dużo pieniędzy, zrobienie tego wszystkiego od początku. Ja przypominam, że jest prostsza metoda, tańsza.
0: Jak to zrobić? Powiedz.
1: Jakikolwiek macie dom.
0: Domek.
1: Układacie dookoła, ustawiacie bieżnie takie do biegania, dosyć ciasno. Mhm. Jak zombie idą, wchodzą na bieżnie.
0: Aha. I nie mogą.
1: I chodzą.
0: No cóż, no, wspaniały pomysł.
4: Minister obrony narodu.
5: Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
6: A może samotnika w Bieszczadach?
5: Daj znać na SHP.pl.
7: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
5: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w Esce i zgarnij tysiaka na nowe buty.
8: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
9: Autopromocja.
10: Reklama.
11: Wygenerowano z AI.

0: Złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert taniej masz.
2: Chcesz się otworzyć? Szukasz drzwi do swojego domu? Zapraszamy do Entre w Krośnie. U nas znajdą Państwo drzwi firmy Mercado, pasujące do każdego wnętrza. Ciekawe wzory, bogata kolorystyka. Entre to gwarancja solidnego montażu. Zapraszamy. Krosno Czajkowskiego 45. Mercado. Drzwi to nasz świat.
3: Let's go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
4: Kiedyś królowie żyli w pałacach. Dziś wybraliby Royal Garden. Szukasz mieszkania w Rzeszowie? Poznaj Royal Garden przy ulicy Technologicznej. To osiedle bez kompromisów, z prywatnym parkiem, własną siłownią, myjnią i klubem mieszkańca. Wybierz idealne mieszkanie od 26 do 75 metrów i ciesz się przestrzenią, którą pokochasz. Royal Garden. Zamieszkaj po królewsku. Zadzwoń 607 030 030 albo wejdź na royal-garden.pl.
5: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
6: Ser kasztelan Złoty Sierpc. Tylko 2,49 za 100 gramów. Bukiet warzyw oraz miks fasolek Hortex 450 gramów. Jedyne 4,99 przy zakupie dwóch opakowań.
5: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
7: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. Geowłóknina drogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. Geowłóknina drogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na Twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
8: To będzie ostatnia reklama.

0: Jankę też czekała, aż Wiktor w końcu wróci. Dlatego, że w końcu mogą sobie porozmawiać o piłce nożnej, która mnie kompletnie nie interesuje, oraz o innych sportach, jak na przykład tenis.
1: Właśnie, tak. No, sezon żużlowy też się skończył, więc już przeskakujemy z sezonu żużlowego. Tak, teraz będziemy kibicować. Choćby Idze Świątek. Wczoraj Iga Świątek grała.
0: Podobno Jankę
1: wyskoczyła z piekła do nieba. Przegrywała, już wszystko było pozamiatane.
2: Spojrzała na Darię i Daria dodała jej mocy.
0: Jankę to oglądał i prawie rwał włosy z głowy. Prawie.
1: Ale naprawdę to było coś niesamowitego, bo już wszyscy stwierdzili, że przegra, ale jednak wygrała. To było niesamowite. Po meczu powiedziała, jak to się stało. Słuchajcie, byłam naprawdę wkurzona. Byłam tak wkurzona, że wygrałam.
2: To może wystarczyłoby, żeby nasi piłkarze chociaż raz na jakiś czas się powkurzali, co?
0: Jakby co, to ja się polecam. Jestem dobra w tym.

0: Za chwilę dziewiąta, koniec porannego wstawania, drodzy państwo.
1: Czas na popołudniowe wstawanie.
0: Jak ktoś nie zdążył, teraz to już musi leżeć.
1: Ja lubię sobie drzemkę, wczoraj sobie drzemkę taką strzeliłem. Ach, 20-minutową, to było wspaniałe. Polecam.
0: Jak będziemy z Kamą w twoim wieku, to też tak będziemy robić.
2: Kama i Wiktor.
3: Słyszymy się jutro.
1: Tak, by już
2: reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
7: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
8: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
9: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października, wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
10: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
11: Doradczyni klienta.
10: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
12: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Kokolino, płyn do płukania, 943 ml. Teraz w nowej cenie regularnej 11,99. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
17: Sponsorem programu jest właściciel salonów jubilerskich Rubicello.
18: Sponsorem programu jest właściciel biur podróży Leć z nami Ewelina Niedziela. Galeria Rzeszów, Karolina Park, outlet Grafika. Leć z nami.pl.
19: W Rzeszowie jeszcze postoicie na dojeździe do Ronda Kuronia i na dojeździe do Ronda Pobitno. Jeśli chodzi o prognozy, dziś bez opadów, ale jeszcze mogą miejscami występować gęste mgły. W ciągu dnia termometry pokażą nam od 21 do 22 stopni. W Rzeszowie krośnie czy jaśnie.
17: Sponsorem programu jest właściciel salonów jubilerskich Rubicello, oferujący biżuterię złotą i srebrną.
18: Sponsorem programu jest właściciel biur podróży Leć z nami Ewelina Niedziela.
16: Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
20: Minęła 9:00, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. 50-latek, który zginął na pasach w Nowym Sączu, był ofiarą nielegalnego wyścigu. Takie są ustalenia prokuratury. 21-latek rozpędzonym samochodem śmiertelnie potrącił mężczyznę na przejściu dla pieszych. Mieszkańcy mówią, że ta ulica często zamienia się w tor wyścigowy.
21: W nocy i późnym wieczorem to często jeżdżą takimi sportowymi autami po prostu, no i przez to są wypadki, myślę.
22: Szybkość kierowców, szczególnie młodych, choć pewno nie tylko.
23: No jeżdżą bardzo szybko. Jeden pas potrafi się zatrzymać, a drugi nie. To jest masakra, co się stało.
20: A kierowca czeka teraz na przesłuchanie i postawienie zarzutów. Może mu grozić nawet 20 lat więzienia. 30 lat więzienia z kolei dla zabójcy ratownika medycznego w Siedlcach. Jest wyrok w sprawie tragedii ze stycznia ubiegłego roku. Adam Czy wezwał pogotowie, a potem zaatakował dwóch medyków nożem. Jeden z ratowników zginął, a drugi został ranny. 60-letni sprawca był pijany, miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie, mówi sędzia Anita Kowalczyk-Makuła.
24: Istotnym dowodem w tym postępowaniu była opinia biegłych psychiatrów i psychologa, którzy stwierdzili, że w chwili popełnienia zarzucanych mu czynów miał zachowaną zdolność rozumienia ich znaczenia.
20: Wyrok nie jest prawomocny. I jeszcze ważne informacje dla kierowców. Za nieuzasadnione używanie świateł przeciwmgielnych można dostać mandat. Policja przypomina o tym szczególnie przy zmiennej pogodzie. Za bezpodstawne włączenie tylnych świateł przeciwmgielnych grozi nawet 300 zł kary.
0: SK Rzeszów News.
19: Jałuserki zawracają spotkania prezydenta miasta Rzeszowa z mieszkańcami. Tym razem Konrad Fijołek będzie na osiedlu Budziwój. W programie na początek dyżury pracowników Urzędu Miasta, a później spotkanie z prezydentem. To w środę w szkole przy Budziwojskiej. Nowe trasy rowerowe powstaną w Beskidzie Niskim. To dzięki współpracy gminy Bukowsko, Besko i Zarszyn. ZUS zaprasza uczniów szkół średnich z Podkarpacia do programu Lekcje z ZUS. Finałem będzie olimpiada, a do zdobycia m.in. indeksy na studia zgłoszenia do 23 października.
1: Nie chcę specjalnie namawiać, ale jest coś, czego od tych młodych, którzy dopiero niedawno weszli na rynek pracy, powinniśmy się uczyć. I ja wam zaraz o tym czymś opowiem. Może szef akurat nie będzie słyszał. 3 minuty po godzinie 9, Łatwo Gang, Majko, Wszystkie Marzenia to już teraz, Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: który brzmi jak Weekend Waste, Nelly, 17 minut po godzinie 9. Bardzo dobra pora, żeby przypomnieć, że świat także dobrymi wiadomościami żyje, czyli 30 sekund tylko dobrych informacji. Złoto i srebro dla Polski na Mistrzostwach Europy w strzelectwie. Wiktoria Włodarczyk i Kacper Baksalary zostali mistrzami Europy w skicie duetów, a polska drużyna mężczyzn dołożyła srebro w trio. Rodzice, nadal możecie dostać 300 zł za wyprawkę szkolną. Wnioski można składać jeszcze do końca listopada. Stefcia, Nino, Nadzieja, Baxter, Santi, Rumi, Jacob, Linijka, Świerk i Fiolet. To psy, które w miniony weekend znalazły nowy dom i opuściły jedno ze schronik w Warszawie. Proszę przedłużyć tę listę, bo to od nas zależy, czy takich dobrych informacji będzie zdecydowanie więcej. A kolejna porcja takich informacji jutro rano w Esce.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Chcesz się otworzyć? Szukasz drzwi do swojego domu? Zapraszamy do Entre w Krośnie. U nas znajdą Państwo drzwi firmy Mercado, pasujące do każdego wnętrza. Ciekawe wzory, bogata kolorystyka. Entre to gwarancja solidnego montażu. Zapraszamy. Krosno Czajkowskiego 45. Mercado. Drzwi to nasz świat.
1: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
2: Mieszkasz na Podkarpaciu, jesteś osobą bezrobotną i masz mniej niż 30 lat. Chcesz zostać szefem własnej firmy? Odważysz się? Na dobry start twojego biznesu mamy dla ciebie dotację. Sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia. To około 50 tysięcy złotych. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń, napisz, przyjdź. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ulica Podwisłocze 48. Odważ się. Termin składania dokumentów rekrutacyjnych od 13 do 16 października 2026 roku. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
3: Gdzie?

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w punkcie sprzedaży Jandro. Jasło Modrzejewskiego 6. www.jandro.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
5: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
6: I po reklamie.

0: Ricky Lee na 23 minuty do 10. To jest pokolenie, z którego powinniśmy czerpać garściami, przynajmniej z ich podejścia do pracy, tak uważam. Pokolenie Z, oczywiście, bo o nim mowa, funduje sobie ostatnio miękkie dni wolne. I już tłumaczę, o co chodzi, bo ani się to nie wiąże z nieprzyjściem do pracy, ani z wzięciem urlopu tego normalnego, ani na żądanie, ani nawet z L4. Miękkie dni wolne to po prostu praca na pół etatu, ale szef o niej nie wie. Nawet nie na pół. Po prostu chodzi o to, że są takie dni, w których część pracowników znacząco ogranicza swój faktyczny czas pracy i konkretnie pracuje od 10 do 15, pomimo że ich godziny pracy to jest na przykład 9-17 albo 8-16. Czyli pracują, niby są podłączeni na przykład do komputera, bo to często praca zdalna, albo są już w biurze, ale do 10 nie zajmują się zbyt wieloma zadaniami, podobnie po godzinie 15. Dzięki temu de facto zyskują 3 godziny. Bo jak twierdzą, przez 8 godzin człowiek nie da rady być efektywny i tutaj badania im wtórują, bo rzeczywiście największą efektywność mamy jako pracownicy przez maksymalnie 5 godzin pracy. Głośniej zrobiliście? Maksymalną efektywność jako pracownicy mamy przez jakieś 5 godzin pracy. Może któryś z szefów to usłyszał.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest właściciel biur podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela. Galeria Rzeszów, Karolina Park, Outlet Grafika. Lećznami.pl.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.

0: to podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Marzysz o chwili wytchnienia? Zapraszamy do salonu masażu Nel w Rzeszowie. U nas każdy zabieg zabierze Cię do krainy, gdzie relaks, piękno i zdrowe ciało łączą się w symbiozie, by zapewnić Ci satysfakcję. Masaż korugi, tajski, balijski, kobido, ceremonia hamman i wiele innych. Przyjdź do Nel i daj sobie chwilę relaksu. A dla bliskiej osoby podaruj voucher. Salon masażu Nel, Rzeszów Kwiatkowskiego 2A.
10: Let's go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
11: Szukasz gotowego mieszkania w Rymanowie? To najlepszy moment. W trzecim etapie osiedla Rymanowskie Wzgórze zostały już tylko 4 wolne lokale. Prezentują się świetnie i są gotowe do odbioru od ręki. Ale to nie koniec, bo w jesiennej ofercie u dewelopera Later skorzystasz jeszcze bardziej. Sprawdź to. Ostatnie 4 mieszkania. Ostatni moment na decyzję. Rymanowskie Wzgórze, etap trzeci. Więcej na osiedlerymanow.pl. 531 031 025.
12: Czemu się tak tłuczesz, Rysiu? Znowu nie chcą się otworzyć?
13: Tak, już mam tego dość. Zosieńko, musimy wymienić na nowe.
12: A to dobrze się składa, bo widziałam w gazetce Mercury Market fajne i niedrogie drzwi Carmen.
13: Pokaż. No, fajne, pasuje.
14: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: A teraz w RTV Euro AGD.
17: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
18: Euro wjechało.
19: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
20: I po reklamie.

0: Armin van Buuren i Sasha w Radiu SK na 5 minut do 10. No, ten związek nie przetrwał próby czasu, choć trochę przetrwał. Ale sieć obiegły informacje, że Elon Musk rozstał się ze swoją partnerką lub też ona z nim. Tutaj kolejność oraz związek przyczynowo-skutkowy nie są znane. Fakt jest jeden. Myślę, że Elon Musk długo sam nie pozostanie i prawdopodobnie stan jego konta będzie miał na to duży wpływ. Po 10 w Radiu SK między innymi nowe kawałki.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.

0: Reklama.
1: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
2: Mamusiu, a jeśli sklep Butik zmienia adres, to jak kot w butach go znajdzie?
3: To proste. Posłucha o tym w radiu. Uwaga, kochani! Informujemy, że wasz ulubiony sklep Bucik z obuwiem dla maluchów oraz całych rodzin zostaje przeniesiony do galerii Grafika przy Lisa Kuli 19. Teraz tam czekają na was sprawdzone polskie marki, profesjonalna pomoc i miła obsługa. Obuwie dziecięce, sklep Tex Bucik, galeria Grafika.
2: Zapraszamy!
4: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Rzeszowie przy ulicy Armii Krajowej 4A, Galeria Dexa. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Bokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
5: Firma Vibrain, producent z branży światłowodowej, poszukuje elektromechaników, automatyków oraz operatorów maszyn. W związku z rozbudową naszych zakładów oferujemy kilkadziesiąt wakatów dla kobiet i mężczyzn. Rekrutujemy do naszych oddziałów w Jasionce, Zaczerniu oraz Głogowie Małopolskim. Zapewniamy stabilne zatrudnienie, pracę w systemie czterobrygadowym, liczne benefity, w tym zwiększony dodatek za pracę w godzinach nocnych, kartę lunchową, prywatną opiekę medyczną i kartę multisport. Aplikuj na praca@vibrain.pl. Mamy technologię, szukamy ciebie.
6: Naszym gościem jest Krzysztof Jarosz, starosta rzeszowski. Panie starosto, gdzie szukać pomocy, kiedy pojawia się kryzys psychiczny?
7: W powiecie rzeszowskim mamy kilka takich miejsc. W powiatowym ZOS nr 2 działają poradnie zdrowia psychicznego dla dzieci i dorosłych. Wsparcie psychologiczne oferuje również PCPR. A w trudnej sytuacji kryzysowej, całodobowo, ośrodek interwencji kryzysowej w Górnie.
6: A jeśli nie wiemy, od czego zacząć?
7: Nie musimy wiedzieć. Ważne, żeby zacząć szukać pomocy. Informacje znajdziesz na powiat.rzeszowski.pl.
6: Powiat Rzeszowski. Bliżej ciebie.
8: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
9: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
10: Dwie kameralne inwestycje, doskonały adres. Aleja Sikorskiego w Rzeszowie od dewelopera Domres. Kamienica Sikorskiego oraz Sikorskiego 45EF oferują mieszkanie od 1 do 3 pokoi z balkonami, tarasami lub prywatnymi ogródkami. Do dyspozycji mieszkańców windy, garaże podziemne, parkingi i komórki lokatorskie. Fotowoltaika, pompy ciepła oraz ogrzewanie podłogowe zapewniają komfort i niższe koszty użytkowania. Wybierz sprawdzonego dewelopera z ponad 20-letnim doświadczeniem. Sprawdź dostępne mieszkania przy Sikorskiego. Domres.pl.
11: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Już dziś w delikatesach Piotruś Pan super ceny.
14: Serek puszysty Twój smak Piątnica 150 gramów. Jedyne 3,99 przy zakupie dwóch opakowań. Szynka bracka Nikpol. Tylko 3,99 za 100 gramów.
13: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
17: Dziś w regionie i chmury, i słońce padać nie powinno. Na termometrach w Rzeszowie Krośnie czy Jaśle od 12 do 14 stopni. Temperatura o kilka kresek nam jeszcze podskoczy. Maks na dziś to 21-22. A teraz w Rzeszowie większy ruch na Rejtana i Kofisto.
16: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
18: Jest 10:00, Paulina Chorwatowska, zapraszam na SK News. Funkcjonuje normalnie. To najnowsze informacje po pożarze w szpitalu Rydygiera w Krakowie. W nocy ogień wybuchł na 10. piętrze. Trzeba było ewakuować 38 pacjentów. O szczegółach nasza krakowska reporterka Urszula Bienia-Niesyczyńska.
19: Pożar udało się ugasić i sytuacja jest już opanowana. Według informacji, które przekazała mi rzeczniczka szpitala, z powodu podtrucia dymem na sorze przebywają dwie pielęgniarki i dwaj strażacy. Wszyscy pacjenci są zaopiekowani, a szpital funkcjonuje normalnie. Obecnie do placówki jedzie prokurator, który przeprowadzi oględziny i zbada przyczynę pożaru.
18: Trwają poszukiwania 88-letniej kobiety, która wczoraj poszła na grzyby do lasu w rejonie Krzyżówki w powiecie nowosądeckim. Poszukiwania są trudne, bo teren jest bardzo rozległy.
0: Kobieta wyszła na grzyby około południa. Od tej pory nie ma z nią kontaktu. Są duży masyw leśny, przecięty paryjami, ścieżkami, strumieniami różnego rodzaju i też brak takiego punktu zaczepienia.
18: Mówił Mateusz Wiater z Krynickiej Grupy GOPR. Kobiety szuka kilkudziesięciu ratowników górskich, strażacy i policja. A polscy żołnierze mają nowe mundury. Zmieniono kamuflaż, krój i materiał. To pierwsza taka zmiana od ponad 30 lat. Nowy wzór będzie dostępny w 5 kolorach w wersji damskiej i męskiej.
15: SK Rzeszów. Sport.
17: Jałusarki za jutro młodzi piłkarze z Podkarpacia powalczą w kolejnych turniejach z cyklu z Orlika na stadion. Tym razem mecze rozegrane zostaną w Głogowie Małopolskim oraz w miejscowości Wiśniowa w powiecie strzyżowskim. I tak w Głogowie rywalizować będą zawodniczki do lat 14 i te rozgrywki rozpoczną się o 9. Pół godziny później w Wiśniowej na boisko wyjdą piłkarze do lat 13. W sobotę o 17 na pływalni przy Matuszczaka ruszają pokazy skoków do wody w wykonaniu zawodników KSW Stal Rzeszów oraz reprezentantów Polski. Szczegóły na sportowyrzeszów.pl.
20: 2 minuty po godzinie 10. Wszystkie hity zaczynają się w Esce i tej tezie właśnie za chwilę dowiodę. Na antenie grając jeden z naszych hitów, który ma szansę na dłużej zagościć na waszych playlistach. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Stanach tak zaśpiewała na antenie Radiańska. Cicho, szał, 18 minut po godzinie 10. Nasi żołnierze oraz nasze żołnierki będą mieli też nowe mundury. Była pantera, teraz będzie ryś, bo ryś to jest polski drapieżnik, a mundur też jest na wskroś polski. Ma bazować na lokalnych, rodzimych producentach, przedsiębiorcach, którzy będą tworzyli nowe mundury. Chodzi o to, żeby lepiej się nowym wzorem, który na polskich mundurach powstanie, żołnierze i żołnierki mogli i mogły kamuflować. Ja dzisiaj pytam o wasz kamuflaż. Co robicie w pracy, żeby szef myślał, że ciężko pracujecie, a jednak prawda leży nieco gdzieś indziej? Słyszałam o takiej teorii, że wystarczy, jeżeli jesteście spóźnionym, wejść do pracy trzymając pod pachą laptopa i w ręku na przykład butelkę wody, po prostu wejść i chodzić bardzo szybko. Wtedy nie będzie pytań o to, dlaczego się spóźniliście, bo nie macie kurtki, toreb i tak dalej, tylko wszyscy będą myśleć, że trafiliście tam z bardzo ważnego spotkania i nikt nie będzie zadawał pytań. Czekam na takie patenty, głosy w kineskowym messengerze, mile widziane na kamuflaż pracy, tak żeby szef myślał, że pracujecie, choć prawda może być nieco inna.
1: Radio SK. Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

Planujecie ślub? To wydarzenie jest dla Was. Targi ślubne już 11 października w hotelu Rzeszów. W jednym miejscu mnóstwo inspiracji i wystawców z branży ślubnej. Suknie, garnitury, obrączki, fotografia, torty, dekoracje i wiele więcej. A to nie wszystko. Na miejscu specjalne rabaty dla odwiedzających. Targi ślubne. 11 października, hotel Rzeszów. Zapraszamy w niedzielę od 11 do 16. Wstęp bezpłatny. Targi ślubne. Przyjdźcie, zainspirujcie się i zaplanujcie swój wielki dzień.

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: Marzysz o chwili wytchnienia? Zapraszamy do salonu masażu Nel w Rzeszowie. U nas każdy zabieg zabierze Cię do krainy, gdzie relaks, piękno i zdrowe ciało łączą się w symbiozie, by zapewnić Ci satysfakcję. Masaż korugi, tajski, balijski, kobido, ceremonia hamman i wiele innych. Przyjdź do Nel i daj sobie chwilę relaksu. A dla bliskiej osoby podaruj voucher. Salon masażu Nel, Rzeszów Kwiatkowskiego 2A.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Piana? Tak, ale jaka? Zanim ocieplisz dach, zadaj sobie jedno pytanie. Z czego zrobiona jest piana i skąd pochodzi? Bo piana pianie nierówna. Budivo pracuje na pianie Pure Hunter jako autoryzowany partner marki. Hunter, amerykańska technologia i standard jakości potwierdzony niezależnymi badaniami. Profesjonalne wykonanie Budivo. Malawa koło Rzeszowa. www.budivo.pl. Zanim zapytasz o centymetry, zapytaj, jaka piana?
4: I po reklamie.

0: miejsce.
1: Ten hit pojawił się kilka dni temu. Myślę, że wiele fanów Taylor Swift naprawdę odetchnęło z ulgą, że dostali właśnie nowy kawałek od tej pani i trzeba przyznać, że to jest numer, którego Swifties słuchają bardzo chętnie. Patient Zero i Taylor Swift w Radio SK już teraz.

0: Niezastąpione ATB, niezastąpiony jak nie jeden pracownik, przynajmniej do czasu, aż się okaże, że czegoś nie odwalił. Pytałam was o to, jaki macie kamuflaż w pracy w związku z nowymi mundurami naszej armii, czyli jak się ukryć tak, żeby szef myślał, że jednak jesteście bardzo zajęci, pomimo że nic nie robicie. Grzesiu?
1: Cześć Jaska, ja słyszałem, że trzeba wyglądać na zamyślonego. Wtedy ludzie myślą, że jest się czymś zajętym, no i w pracy dają ci spokój.
0: To trochę tak jak przy odpowiedzi w szkole, kiedy pani jak szukała chętnych, to wszyscy patrzyli w zeszyt, nagle bardzo zajęci czytaniem albo uzupełnianiem notatek. Jest też Dominik?
2: Siemaneczko, SK. No jaki jest najlepszy sposób? No najlepszy sposób na przykład na magazynie jest taki, że się chodzi i szuka kartonów. No bo wiadomo, jak nie ma kartonu, no to się zamówienia nie spakuje. Pozdrawiam.
0: Dominik, byleby po takim poszukiwaniu kartonów ty nie musiałbyś szukać kartonów. Jak szef powie, popa Dominik, do widzenia.
3: Autopromocja. Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
4: A może samotnika w Bieszczadach?
3: Daj znać na sk.pl.
5: W czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
3: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
6: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
5: Autopromocja.
7: Reklama. Chcesz się otworzyć? Szukasz drzwi do swojego domu? Zapraszamy do Entry w Krośnie. U nas znajdą Państwo drzwi firmy Mercado, pasujące do każdego wnętrza. Ciekawe wzory, bogata kolorystyka. Entre to gwarancja solidnego montażu. Zapraszamy. Krosno Czajkowskiego 45. Mercado. Drzwi to nasz świat.
8: Kiedyś królowie żyli w pałacach. Dziś wybraliby Royal Garden. Szukasz mieszkania w Rzeszowie? Poznaj Royal Garden przy ulicy Technologicznej. To osiedle bez kompromisów, z prywatnym parkiem, własną siłownią, myjnią i klubem mieszkańca. Wybierz idealne mieszkanie od 26 do 75 metrów i ciesz się przestrzenią, którą pokochasz. Royal Garden. Zamieszkaj po królewsku. Zadzwoń 607 030 030 albo wejdź na royal-garden.pl.
9: Ciągle chodzisz niewyspany? Odwiedź salon FDM w Rzeszowie. Komfortowe materace, stylowe łóżka oraz fachowa pomoc doradców. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy w Rzeszowie przy ulicy Okulickiego 20. FDM.pl.
10: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
11: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
13: Oryginalne azjatyckie smaki przyrządzone przez tajskich mistrzów kuchni. Tom Yum, Pad Thai, Pot Krep Pa, Orange Chicken, Chunk, Azja Express. Zapraszamy, Rynek Rzeszów 17.
14: I Tomek z Amelką już kupili? W sumie się nie dziwię. Taki bliźniak, 123 metry z ogródkiem, garażem i miejscem postojowym od 720 tysięcy? Też kupmy. Podwyższony standard deweloperski, super materiały, pompa ciepła, ogrzewanie podłogowe? Na miejscu. Garaż, ogródek, miejsce postojowe i supermetraż? Są. Do tego lokalizacja blisko lasu oraz węzłów komunikacyjnych do Rzeszowa. Więcej na mkk.invest.pl i pod numerem 694 350 004.
15: Stal Rzeszów idzie po piątkę. Piąte z rzędu ligowe zwycięstwo i 5000 na trybunach. Przyjdź na Stal i wspieraj biało-niebieskich. Mecz Stali Rzeszów z Lechią Gdańsk już 12 października o 18 na Stadionie Miejskim Stal w Rzeszowie. Bilety do nabycia na bilety.stalrzeszow.pl lub w sklepie kibica w Millennium Hall. Sponsorem meczu jest Garden One.
16: Wszystko, czego dziś chcę,
17: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak wino grono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
18: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
19: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
1: Ser kasztelan Złoty Sierpc. Tylko 2,49 za 100 gramów. Bukiet warzyw oraz miks fasolek Hortex 450 gramów. Jedyne 4,99 przy zakupie dwóch opakowań.
19: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
7: Czemu się tak tłuczesz, Rysiu? Znowu nie chcą się otworzyć?
6: Tak, już mam tego dość. Zosieńko, musimy wymienić na nowe.
7: A to dobrze się składa, bo widziałam w gazetce Mercury Market fajne i niedrogie drzwi Carmen.
6: Pokaż. No, fajne, pasuje.
15: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
20: Firma Vibrain, producent z branży światłowodowej, poszukuje elektromechaników, automatyków oraz operatorów maszyn. W związku z rozbudową naszych zakładów oferujemy kilkadziesiąt wakatów dla kobiet i mężczyzn. Rekrutujemy do naszych oddziałów w Jasionce, Zaczerniu oraz Głogowie Małopolskim. Zapewniamy stabilne zatrudnienie, pracę w systemie czterobrygadowym, liczne benefity, w tym zwiększony dodatek za pracę w godzinach nocnych, kartę lunchową, prywatną opiekę medyczną i kartę multisport. Aplikuj na praca@vibrain.pl. Mamy technologię. Szukamy Ciebie.
21: I po reklamie.

0: Neptunica, What If w Radiu SK tuż przed godziną 11. To jeszcze jeden padeton Rafała. Co zrobić, żeby szef myślał, że pracujecie, podczas gdy niekoniecznie to robicie?
1: Cześć SK, to jest bardzo proste. Wystarczy wziąć laptopa i chodzić bardzo szybkim krokiem, tak żeby ludzie myśleli, że śpieszysz się na ważne spotkanie.
0: No, ludzie zajęci to są ci, których nigdy nie warto zatrzymywać. Szef jest tym mistrzem. Po 11 w Radiu SK gramy kolejne hity.
2: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
3: Reklama.
4: 18, 47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
5: To ja też chcę!
4: 24, 30.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Gdańsk, tankowanie na Orlenie. Poznań, płatność zakończona.
7: Kraków, ruszamy dalej.
8: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
9: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
10: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w punkcie sprzedaży Jandro. Jasło Modrzejewskiego 6. www.jandro.pl.
11: Marzysz o chwili wytchnienia? Zapraszamy do salonu masażu Nel w Rzeszowie. U nas każdy zabieg zabierze Cię do krainy, gdzie relaks, piękno i zdrowe ciało łączą się w symbiozie, by zapewnić Ci satysfakcję. Masaż korugi, tajski, balijski, kobido, ceremonia hamman i wiele innych. Przyjdź do Nel i daj sobie chwilę relaksu. A dla bliskiej osoby podaruj voucher. Salon masażu Nel, Rzeszów Kwiatkowskiego 2A.
12: Siatkarska gala w sercu miasta. Galeria Rzeszów zaprasza. Asseco Rysowia Rzeszów oraz KS Developers Rzeszów na wspólnej prezentacji. Multimedialny show, efekty specjalne, strefa fana, konkursy z nagrodami, wejściówki na mecze i mnóstwo klubowych gadżetów. Prezentacja Asseco Rysowia oraz KS Developersu Rzeszów. W środę 7 października od godziny 18. Przyjdź i poczuj siatkarskie emocje.
13: Zapraszam na prezentację do Galerii Rzeszów Klemenczewu.
12: Galeria Rzeszów. Siatkarskie serce miasta.
14: Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? Od 1 do 31 października zrób zakupy w Galerii Nowy Świat w sklepach Action, H&M, Divers, KFC, Kiosk oraz Vito Gianni. I odbierz 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
15: Hot plota, plotki, sensacje, komentarze.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. geowłokninadrogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. geowłokninadrogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na Twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
20: Sponsorem programu jest właściciel salonów jubilerskich Rubicello.
21: Sponsorem programu jest właściciel biur podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela. Galeria Rzeszów, Karolina Park, outlet Grafika. Leć z nami.pl.
22: Do końca dnia w regionie chmury i słońce naprzemiennie, bez opadów. Na termometrach w Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle w ciągu dnia od 21 do 22 stopni. Kierowcom z Jasła i okolice przypominamy, że w czwartek będą utrudnienia na ulicy Chopina. Na fragmencie drogi będzie wprowadzony ruch wahadłowy. Uważajcie.
20: Sponsorem programu jest właściciel salonów jubilerskich Rubicello, oferujący biżuterię złotą i srebrną.
21: Sponsorem programu jest właściciel biur podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela.
19: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
0: Minęła 11. Paulina Chorpatowska, to są newsy Eski. Są zarzuty dla 21-latka, który w sobotę w Nowym Sączu śmiertelnie potrącił 50-latka na pasach. Mężczyzna przyznał się do potrącenia, ale nie do udziału w nielegalnym wyścigu. Odmówił też składania wyjaśnień, mówi Justyna Rataj-Mikietyń, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Nowym Sączu.
3: Prokurator przedstawił 21-letniemu mężczyźnie zarzut o to, że kierując samochodem spowodował wypadek ze skutkiem śmiertelnym w ten sposób, że uczestnicząc w nielegalnym wyścigu samochodowym, rażąco przekraczając dozwoloną prędkość, potrącił przechodzącego przez przejście dla pieszych 50-letniego mężczyznę, który poniósł śmierć na miejscu.
0: Jak ustalili śledczy, kierowca jechał z prędkością co najmniej 120 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 60. 21-latek był trzeźwy, na 3 miesiące trafił do aresztu, grozi mu do 10 lat więzienia. Kolejny atak dronów na Morzu Czarnym. Dwa statki handlowe zaatakowano w bułgarskiej strefie ekonomicznej. Jeden zatonął, los jego załogi jest nieznany. Z drugiego uratowano 18 marynarzy, dwóch jest poważnie rannych. Miejscami ruszył, a miejscami ruszy za chwilę. Strażacy przypominają o kilku kwestiach przed sezonem grzewczym.
5: Musimy przeprowadzić przegląd instalacji kominowych, instalacji wentylacyjnych, też przegląd samych urządzeń grzewczych. Warto zainwestować w czujkę tlenku węgla, czujkę dymu. Też należy pamiętać o przygotowaniu takiej czujki do sezonu, kontroli stanu baterii.
0: Radzi Mateusz Górski ze Straży Pożarnej w Nowym Sączu i dodaje, że to wszystko zagwarantuje nam bezpieczeństwo.
7: SK Rzeszów News.
18: Jałusarki, ze 15 listopada w Sanoku odbędzie się referendum w sprawie odwołania burmistrza miasta. Chcieli tego radni. Zarzucają burmistrzowi Tomaszowi Matuszewskiemu m.in. zadłużenie miasta. Nowe tereny rekreacyjne na rzeszowskim osiedlu Baranówka. W tym roku udało się już posadzić prawie 1000 roślin, wybudować nowe ścieżki spacerowe. A budowa będzie kontynuowana w przyszłym roku. Do 5000 zł dofinansowania mogą otrzymać młodzi twórcy z osiągnięciami z Rzeszowa, a to w ramach stypendium prezydenta miasta Nabór do końca października.
0: Ale tutaj to kreatywność się wasza posypała w głosówkach na eskowym messengerze. Sposoby na to, jak udawać, że się pracuje, tak żeby szef się nie zorientował. Mam jeszcze kilka. Od was. Ja tylko zapytałam. Za odpowiedzi już nie odpowiadam. Ale mogę się nimi podzielić. 2 minuty po 11. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

za smarki z Markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka, nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak.

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Ja nie wiem, czy zazdrościć, czy współczuć naszym szefom kreatywności. Pitbull International Love, 18 minut po godzinie 11. Sposoby na to, żeby się zakamuflować przed naszym szefem w pracy, czyli żeby udawać, że pracujemy ciężej niż naprawdę. Adam?
1: Myślę, że dobrym sposobem jest odbieranie telefonu przy szefie, swojego oczywiście prywatnego, i mówienie: dobra, słuchaj, ja nie mogę rozmawiać, bo mam dużo pracy. No, narazka.
0: Pozdrowienia. W sumie potem szef nie zapyta, jakiej pracy, bo stwierdzi, że powinien sam wiedzieć, co wam załadował na głowę. Jest jeszcze Konrad? Halo, Konrad?
2: W mojej poprzedniej pracy, jak nie chciało mi się robić, a chciałem pogadać z kolegą na innym stanowisku, to wystarczyło, że zawsze miałem coś w ręce i szedłem po hali szybkim krokiem i wyglądałem na zajętego, wtedy kierownik się odczepiał.
0: Ja mam wrażenie, że tak samo robią niektórzy, jak tylko widzą gdzieś klientów nadchodzących. Też szybki krok, wzrok utkwiony nie wiadomo gdzie i pośpiech wypisany na twarzy.
3: Autopromocja. Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
4: To będzie odlot ściśle tajny.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
5: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
3: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest właściciel biur podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela. Galeria Rzeszów, Karolina Park, Outlet Grafika. Leć z nami.pl.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Nowy rok akademicki na wypasie?
10: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
11: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Getzen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Getzen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: I Tomek z Amelką już kupili? W sumie się nie dziwię. Taki bliźniak, 123 metry z ogródkiem, garażem i miejscem postojowym od 720 tysięcy? Też kupmy. Podwyższony standard deweloperski, super materiały, pompa ciepła, ogrzewanie podłogowe? Na miejscu! Garaż, ogródek, miejsce postojowe i supermetraż? Są! Do tego lokalizacja blisko lasu oraz węzłów komunikacyjnych do Rzeszowa. Więcej na mkk.invest.pl i pod numerem 694 350 004.
3: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
4: Czekolada Wedel od 80 do 100 gramów. Tylko 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Kawa Nescafe Classic 200 gramów. Jedyne 22,99 za sztukę.
3: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
5: Szukasz dobrego planu na jesienny wieczór? Postaw na Restaurant Week. Najlepsze wyjście do top restauracji. Trzy dania i prezent do 50% taniej niż w regularnym menu. Twój stolik już czeka. Rezerwuj na restaurantweek.pl.
6: Piana? Tak, ale jaka? Zanim ocieplisz dach, zadaj sobie jedno pytanie. Z czego zrobiona jest piana i skąd pochodzi? Bo piana pianie nierówna. Budivo pracuje na pianie Pur Hunter jako autoryzowany partner marki. Hunter, amerykańska technologia i standard jakości potwierdzony niezależnymi badaniami. Profesjonalne wykonanie Budivo. Malawa koło Rzeszowa. www.budivo.pl. Zanim zapytasz o centymetry, zapytaj, jaka piana?
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 18, 47, 12.
7: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
7: To ja też chcę! 24, 30.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: I po reklamie.
11: SK.

0: wpada w ucho, co? To Back to Yours i Alnor w Radiu SK. 22 minuty do 12. Jest jeszcze jeden sposób na to, jak ukryć się przed szefem, tak żeby nie widział, że nie pracujecie i myślał, że pracujecie. Zdalne wziąć i polecieć z nami w nieznany. Odlot ściśle tajny rusza już w tym miesiącu, a my was zabieramy ze sobą. Ekipa porankowa czeka, też nie wiedzą, dokąd lecą, ale wiedzą, że mają jeszcze na was miejsca, więc pobierajcie aplikację Radia SK i tam się zgłaszajcie. Jest też pewna refleksja a propos tego ukrywania się przed szefem od Szymona.
1: A ja już te wszystkie akcje z udawaną pracą przerabiałem. Na końcu miesiąca ja udawałem, że pracuję, a szef udawał, że mi płaci. Zrobiłem.
0: Przynajmniej wszyscy gramy w tę samą grę. Radio SK.
2: Reklama.

0: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
4: Jesz batonika! A mówiłaś, że jesteś na diecie?
5: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
6: Dwie kameralne inwestycje, doskonały adres. Aleja Sikorskiego w Rzeszowie od dewelopera Domres. Kamienica Sikorskiego oraz Sikorskiego 45EF oferują mieszkania od 1 do 3 pokoi z balkonami, tarasami lub prywatnymi ogródkami. Do dyspozycji mieszkańców windy, garaże podziemne, parkingi i komórki lokatorskie. Fotowoltaika, pompy ciepła oraz ogrzewanie podłogowe zapewniają komfort i niższe koszty użytkowania. Wybierz sprawdzonego dewelopera z ponad 20-letnim doświadczeniem. Sprawdź dostępne mieszkania przy Sikorskiego. Domres.pl.
7: Czemu się tak tłuczesz, Rysiu? Znowu nie chcą się otworzyć?
8: Tak, już mam tego dość. Zosieńko, musimy wymienić na nowe.
7: A to dobrze się składa, bo widziałam w gazetce Mercury Market fajne i niedrogie drzwi Carmen.
8: Pokaż. No, fajne, pasuje.
9: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
10: Planujecie ślub? To wydarzenie jest dla Was. Targi ślubne już 11 października w hotelu Rzeszów. W jednym miejscu mnóstwo inspiracji i wystawców z branży ślubnej. Suknie, garnitury, obrączki, fotografia, torty, dekoracje i wiele więcej. A to nie wszystko. Na miejscu specjalne rabaty dla odwiedzających. Targi ślubne. 11 października, hotel Rzeszów. Zapraszamy w niedzielę. Od 11 do 16. Wstęp bezpłatny. Targi ślubne. Przyjdźcie, zainspirujcie się i zaplanujcie swój wielki dzień.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 18,47,12.
11: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
11: To ja też chcę! 24,30.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: I po reklamie.

0: W Radiu SK Kygo Max Magnone. Wydaje mi się, Rafał, że słuchałeś tego, o czym rozmawialiśmy ze słuchaczami, bo wbiegłeś tutaj całkiem zdyszany, wydajesz się być zajętym człowiekiem,
1: mów dalej.
0: A ja dzisiaj szukałam w związku z nowymi mundurami naszych żołnierzy kamuflażu przed szefem, żeby się nie zorientował, że nie pracujemy, podczas gdy mamy wyglądać na zajętych.
1: Ale to jest naprawdę, słuchaj, ja nawet widziałem taką stronę internetową kiedyś, że tam sobie klikasz, szef idzie i nagle ci wyskakują jakieś takie skomplikowane wykresy i wiesz, jak szef podejdzie i patrzy, to widzę, że kolega zapracowany. Potem szef idzie sobie dalej, sobie odklikujesz i nagle masz tam te swoje zakupy internetowe na przykład dalej.
0: Ktoś też powiedział, że tak udawał przez miesiąc. Zajęty, bycie zajętym w pracy, a potem szef udawał, że mu tam dał wypłatę. Jeden, jeden. Rafał Adamczak zostaje z wami, gra wam najlepsze hity, no bo południe jest od tego wtorkowe, żeby naprawdę poczuć się słuchając Radia SK lepiej.
1: Tak będzie, obiecuję, tak będzie.
2: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.

0: trwa! Bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
4: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Stal Rzeszów idzie po piątkę. Piąte z rzędu ligowe zwycięstwo i 5000 na trybunach. Przyjdź na Stal i wspieraj biało-niebieskich. Mecz Stali Rzeszów z Lechią Gdańsk już 12 października o 18 na Stadionie Miejskim Stal w Rzeszowie. Bilety do nabycia na bilety.stalrzeszow.pl lub w sklepie kibica w Millennium Hall. Sponsorem meczu jest Garden One.
6: Szukasz gotowego mieszkania w Rymanowie? To najlepszy moment. W trzecim etapie osiedla Rymanowskie Wzgórze zostały już tylko 4 wolne lokale. Prezentują się świetnie i są gotowe do odbioru od ręki. Ale to nie koniec, bo w jesiennej ofercie u dewelopera Later skorzystasz jeszcze bardziej. Sprawdź to. Ostatnie 4 mieszkania. Ostatni moment na decyzję. Rymanowskie Wzgórze, etap trzeci. Więcej na osiedlerymanow.pl. 531 031 025.
7: Uwaga! Ruszyła największa promocja tego roku na stolarkę PVC od Daco. Zyskaj minimum 45% rabatu na stolarkę PVC Daco. Wybierz jakość Daco i wpadaj do salonów sprzedaży Oknowe. Krosno Feliksa Czajkowskiego 98 oraz Jasło Lwowska 4. Śpiesz się! Promocja tylko do końca listopada. Minimum 45% rabatu w salonach Oknowe. Szczegóły i regulamin w salonach sprzedaży. Oknowe. Patrz w dobrą stronę.
8: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram oraz polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
11: Codziennie niskie ceny.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
14: Do końca dnia w regionie chmury i słońce naprzemiennie, bez opadów. Na termometrach w Rzeszowie krośnie czy jaśnie, w tym momencie 18 stopni. Odrobinę temperatura jeszcze może nam odskoczyć w nocy od 8 do 9, jutro do 23, a w Rzeszowie teraz większy ruch na Rejdana i Kowalska.
13: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
15: Już prawie 12. Agata Chruściak, zapraszam. Byli i obecni menedżerowie Orlenu zatrzymani przez ABW. Chodzi o śledztwo w sprawie zaniżania cen paliw w 2023, informuje Prokuratura Krajowa. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, czy wiadomo, kto jest wśród zatrzymanych?
16: Prokuratura ujawniła, że chodzi o 5 byłych i obecnych wysoko postawionych menedżerów. Wśród nich znalazł się były członek zarządu Orlenu w latach 2018-2024. To nie Daniel Obajtek, który dziś rano występował w mediach. Zatrzymali menedżerów z Orlenu za to, że Polacy płacili poniżej 6 zł za benzynę, skomentował w sieci. Śledztwo dotyczy bezpodstawnego zaniżania cen paliw w okresie od sierpnia do listopada 2023 roku, czyli słynnych awarii dystrybutorów. To było działanie na szkodę majątku narodowego, by ratować władzę partii, skomentował sprawę w sieci minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
15: A prokuratura informuje, że wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty, ale czynności procesowe wciąż trwają. Teraz Niemcy, były szef Federalnej Służby Wywiadowczej, zatrzymany to pod zarzutem szpiegostwa. August Hanning stał na czele wywiadu Niemiec w latach 98-2005. Zatrzymano też jego bliskiego współpracownika. A w Świnoujściu drugi dzień usuwania pozostałości po II wojnie światowej. Ograniczona jest żegluga. Nie wolno wchodzić do wody na odcinku od niemieckiego Albek do Międzyzdrojów.
17: Policja stała wzdłuż wybrzeża.
18: Było wszystko profesjonalnie. Na samym wybrzeżu już było widać, że coś się dzieje.
15: Mówili nam mieszkańcy i turyści, a zakazy i utrudnienia potrwają do czwartku.
19: SK Rzeszów News.
14: Michał Serkis. Wciąż trwają poszukiwania Kamila B. Za mężczyzną został wydany list gończy. To po tym, jak spowodował tragiczny wypadek w Głogowie Małopolskim. Zginęły w nim 3 osoby. Kamil B. uciekł ze szpitala, w którym przebywał. Zdjęcie poszukiwanego macie na stronie podkarpackiej policji. Sezon grzybowy w pełni. Bieszczadzkie gminy apelują jednak o ostrożność podczas zbioru. To w związku z coraz częściej zauważanymi niedźwiedziami. Ostatnio jeden osobnik był widziany w Wolice. Szlachetna paczka poszukuje rąk do pracy na Podkarpaciu. Szczegóły na stronie organizacji.
20: Jeżeli ukrywaliście się dzisiaj gdzieś przed szefem zgodnie z tym, o czym opowiedziała mi Kasia Węsierska, to spokojnie, pewnie szef już wyszedł na jakieś spotkanie na mieście, wy z tych ukryć możecie wyjść. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie. Tame Impala i Jenny Dracula, tak rozpoczynamy muzycznie popołudnie.

0: Mieliście kiedyś tak czasami, albo miewacie dość często, że myślicie, że nikt nie widzi i pozwalacie sobie na jakieś pląsy na przykład przy waszych ulubionych hitach na czasie, a potem się okazuje, że jednak ktoś to widział, ktoś się ujawnił, ktoś was nakrył na tym, co wy robicie, na tych waszych tańcach, śpiewach albo jeszcze czymś innym i się robi tak niezręcznie, ale z drugiej strony wesoło. No to mam nadzieję, że Miley Cyrus i jej nówka sztuka, czyli Bass Persuades, ten numer właśnie was trochę do takiego tańca porwał i być może właśnie zostaliście na tym nakryci. Tak było? No to ręka do góry, w ogóle jak chcecie, to możecie się przyznać, kto, kiedy i na czym was nakrył, jeżeli wam się coś takiego przydarzyło. Czekam na głosówki na naszym eskowym messengerze. Żeby nie było, prezenty też czekają. Eskowe są do wzięcia. To już 19 minut po godzinie 12 we wtorek 6 października. Za chwileczkę będzie Zalia, Tylko kochaj mnie, a potem Damiano Dawid. Radio
1: SK. Autopromocja. O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Chcesz się otworzyć? Szukasz drzwi do swojego domu? Zapraszamy do Entre w Krośnie. U nas znajdą Państwo drzwi firmy Mercado, pasujące do każdego wnętrza. Ciekawe wzory, bogata kolorystyka. Entre to gwarancja solidnego montażu. Zapraszamy. Krosno Czajkowskiego 45. Mercado. Drzwi to nasz świat.
6: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
7: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Mieszkasz na Podkarpaciu, jesteś osobą bezrobotną i masz mniej niż 30 lat. Chcesz zostać szefem własnej firmy? Odważysz się? Na dobry start twojego biznesu mamy dla ciebie dotację, 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia. To około 50 tysięcy złotych. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń, napisz, przyjdź. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ulica Podwisłocze 48. Odważ się. Termin składania dokumentów rekrutacyjnych od 13 do 16 października 2026 roku. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
9: Kiedyś królowie żyli w pałacach. Dziś wybraliby Royal Garden. Szukasz mieszkania w Rzeszowie? Poznaj Royal Garden przy ulicy Technologicznej. To osiedle bez kompromisów, z prywatnym parkiem, własną siłownią, myjnią i klubem mieszkańca. Wybierz idealne mieszkanie od 26 do 75 metrów i ciesz się przestrzenią, którą pokochasz. Royal Garden. Zamieszkaj po królewsku. Zadzwoń 607 030 030 albo wejdź na royal-garden.pl.
10: Mamusiu, a jeśli sklep Butik zmienia adres, to jak kot w butach go znajdzie?
11: To proste. Posłucha o tym w radiu. Uwaga, kochani! Informujemy, że wasz ulubiony sklep Butik z obuwiem dla maluchów oraz całych rodzin zostaje przeniesiony do galerii Grafika przy Lisa Kuli 19. Teraz tam czekają na was sprawdzone polskie marki, profesjonalna pomoc i miła obsługa. Obuwie dziecięce, sklep Tex Butik, galeria Grafika.
10: Zapraszamy!
12: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Rzeszowie przy ulicy Armii Krajowej 4A, Galeria Dexa. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Bokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Gdzie

0: Przy ulubionych hitach na czasie można nie tylko być nakrytym w czasie, kiedy porywa nas taniec, ale kiedy na przykład, ja zawsze tak mam przy Nickelback, gramy na wirtualnych instrumentach, nie? Udaje się, że macie taką na niby trzymaną gitarę albo na niby stojącą przed wami perkusję i wy tam, wiecie, się oddajecie, gracie na tym i nagle ktoś wchodzi, o, dzień dobry. I się robi tak śmiesznie, zabawnie, niezręcznie, ale jak się okazuje w tych opcjach, kiedy przez kogoś zostaliście albo bywacie nagrywani, też macie swoje za uszami, jest Ania tutaj z nami w naszej głosówce na Messengerze.
1: Wstyd się przyznać, ale już nie raz córki nakryły mnie na jedzeniu cukierków, bo chowam pod poduszką papierki.
0: Najgorzej, a jeszcze pewnie są te gadki o tym, jak bardzo słodycze są niezdrowe, zróbmy sobie tylko słodką sobotę, albo słodycze jemy tylko w czwartek, tak, tak, wiemy, a tu nagle, proszę bardzo, mamusia, tak została nakryta. No dobrze, za to przyznanie się do takiego grzechu, w cudzysłowie, dla Ani będzie w prezencie nasza eskawatorba z butelką i jeszcze coś tam dorzucimy na pewno. Gdybyście wy też chcieli przyznać się do tego, na czym byliście nakryci, przyłapani, kiedy było trochę niezręcznie, trochę głupio, trochę zabawnie, trochę śmiesznie, no to zapraszam z głosówkami na naszym eskowym Messengerze. A zaraz będzie u nas Rudimental z Khalidem. Oh, I know, taki numer pojawi się w Radio SK.
2: Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
3: A może samotnika w Bieszczadach?
2: Daj znać na sk.pl.
4: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
2: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
5: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
6: Autopromocja. Reklama. Boż Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Boż Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
7: 18, 47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
8: To ja też chcę! 24, 39.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w punkcie sprzedaży Jandro. Jasło Modrzejewskiego 6. www.jandro.pl.
11: Marzysz o chwili wytchnienia? Zapraszamy do salonu masażu Nel w Rzeszowie. U nas każdy zabieg zabierze Cię do krainy, gdzie relaks, piękno i zdrowe ciało łączą się w symbiozie, by zapewnić Ci satysfakcję. Masaż korugi, tajski, balijski, kobido, ceremonia hamman i wiele innych. Przyjdź do Nel i daj sobie chwilę relaksu. A dla bliskiej osoby podaruj voucher. Salon masażu Nel Rzeszów Kwiatkowskiego 2A.
12: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś polska papryka czerwona 61% taniej. 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 12,99.
13: Siatkarska gala w sercu miasta. Galeria Rzeszów zaprasza. Asekorysowia Rzeszów oraz KS Developers Rzeszów na wspólnej prezentacji. Multimedialny show, efekty specjalne, strefa fana, konkursy z nagrodami, wejściówki na mecze i mnóstwo klubowych gadżetów. Prezentacja Asekorysowi oraz KS Developersu Rzeszów. W środę 7 października od godziny 18. Przyjdź i poczuj siatkarskie emocje.
14: Zapraszam na prezentację do Galerii Rzeszów Klemenczewu.
13: Galeria Rzeszów. Siatkarskie serce miasta.
15: Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? Od 1 do 31 października zrób zakupy w Galerii Nowy Świat w sklepach Action, H&M, Divers, KFC, Kiosk oraz Vito Gianni. I odbierz 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
16: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. Geowłoknina drogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. Geowłoknina drogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na Twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
19: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
20: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
21: I zrobiła nam super pokój.
22: Mamo, dzięki!
23: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
24: I po reklamie.

0: Ale to jest dobry numer, jeden z moich ulubionych, jeżeli chodzi o ostatnie dni. Tavlo, Tavlin Bali. Nówka sztuka na playliście z kawej. 5,5 minuty będzie godzina 13. Matko, chciałem powiedzieć 15, ale gdzie tam? Jeszcze chwilunia do Fajrantu. A tak sobie dzisiaj rozmawiamy o tym, na czym to kiedyś zostaliśmy przyłapani. Czy to może jakieś tańce, pląsy, ewentualnie, nie wiem, drzemka. Ja właśnie, ja przydziałem komara w pracy w zeszłym tygodniu przy biureczku sobie siedząc i nagle... A, nieważne, możecie sobie dopowiedzieć, prawda? Ale jest głosówka od Oli.
1: Może przyłapana to nie zostałam, ale na pewno nie jeden raz byłam widziana, jak tańczę i śpiewam głośno w samochodzie. Przestałam to robić w momencie, jak zobaczyłam, jak inna pani też to robi. Uświadomiłam sobie, jak idiotycznie wtedy wyglądam. Pozdrawiam.
0: Tak, słuchajcie, rzeczywiście, to co robicie w samochodzie, to nie znaczy, że tylko wy to widzicie, więc... No może nie będę mówił wprost, ale lepiej nosa też nie dotykajcie. Radio
2: SK. Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Uwaga! Ruszyła największa promocja tego roku na stolarkę PVC od Daco. Zyskaj minimum 45% rabatu na stolarkę PVC Daco. Wybierz jakość Daco i wpadaj do salonów sprzedaży Oknowe. Krosno Feliksa Czajkowskiego 98 oraz Jasło Lwowska 4. Śpiesz się! Promocja tylko do końca listopada. Minimum 45% rabatu w salonach Oknower. Szczegóły i regulamin w salonach sprzedaży. Oknower. Patrz w dobrą stronę.
4: Czemu się tak tłuczesz, Rysiu? Znowu nie chcą się otworzyć?
5: Tak, już mam tego dość. Zosieńko, musimy wymienić na nowe.
4: A to dobrze się składa, bo widziałam w gazetce Merkury Market fajne i niedrogie drzwi Carmen.
5: Pokaż. No, fajne, pasuje.
6: Merkury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Merkurymarket.pl.
7: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
10: I Tomek z Amelką już kupili? W sumie się nie dziwię. Taki bliźniak, 123 metry z ogródkiem, garażem i miejscem postojowym od 720 tysięcy? Też kupmy. Podwyższony standard deweloperski, super materiały, pompa ciepła, ogrzewanie podłogowe? Na miejscu! Garaż, ogródek, miejsce postojowe i supermetraż? Są! Do tego lokalizacja blisko lasu oraz węzłów komunikacyjnych do Rzeszowa. Więcej na mkk.invest.pl i pod numerem 694 350 004.
11: 1847 12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
12: To ja też chcę!
11: 24, 30.
6: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Piana? Tak, ale jaka? Zanim ocieplisz dach, zadaj sobie jedno pytanie. Z czego zrobiona jest piana i skąd pochodzi? Bo piana pianie nierówna. Budivo pracuje na pianie Pur Hunter jako autoryzowany partner marki. Hunter, amerykańska technologia i standard jakości potwierdzony niezależnymi badaniami. Profesjonalne wykonanie Budivo. Malawa koło Rzeszowa. www.budivo.pl. Zanim zapytasz o centymetry, zapytaj, jaka piana?
14: Przenieś się do świata baśni i wzruszeń. W centrum handlowym Auchan Krasne trwa roczny cykl bezpłatnych spektakli dla rodzin. Najbliższe spektakle już w sobotę, 10 października o godzinie 13 i 15. Kolejne w każdą drugą sobotę miesiąca. Dla stałych uczestników przewidziano nagrody. Pamiętaj, widzu, twoja obecność to realna pomoc dla podopiecznych hospicjum. Więcej informacji na auchankrasne.pl. Zakładka aktualności.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Szukasz gotowego mieszkania w Rymanowie? To najlepszy moment. W trzecim etapie osiedla Rymanowskie Wzgórze zostały już tylko 4 wolne lokale. Prezentują się świetnie i są gotowe do odbioru od ręki. Ale to nie koniec, bo w jesiennej ofercie u dewelopera Later skorzystasz jeszcze bardziej. Sprawdź to. Ostatnie 4 mieszkania. Ostatni moment na decyzję. Rymanowskie Wzgórze, etap trzeci. Więcej na osiedlerymanow.pl. 531 031 025.
17: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
17: Sponsorem programu jest właściciel salonów jubilerskich Rubicello.
18: Sponsorem programu jest właściciel biur podróży Leć z nami Ewelina Niedziela. Galeria Rzeszów, Karolina Park, outlet Grafika. Leć z nami.pl.
19: Do końca dnia w regionie zachmurzenie umiarkowane, padać nie powinno. Na termometrach w Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle 20 stopni średnio. Odrobinę temperatura jeszcze może nam podskoczyć. W nocy od 8 do 9 maksymalnie, jutro maksymalnie 23.
17: Sponsorem programu jest właściciel salonów jubilerskich Rubicello, oferujący biżuterię złotą i srebrną.
18: Sponsorem programu jest właściciel biur podróży Leć z nami Ewelina Niedziela.
12: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
20: 13. Agata Chruściak, zapraszam. PiS oburzona akcją śledczych. Koalicja broni decyzji prokuratury. 5 byłych i obecnych menadżerów Orlenu zatrzymano w sprawie słynnej awarii dystrybutorów. Śledztwo prowadzi prokuratura, menadżerów zatrzymało ABW. Usłyszeli zarzuty, mówi poseł PiSu Przemysław Czarnek.
21: Wy ludzi, którzy robią dobrze Polakom, aresztujecie, a sami niszczycie ten kraj.
20: A senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski broni decyzji prokuratury.
22: Prezes Obajtek i cały zarząd Orlenu jaja sobie z Polaków robili, bo doprowadzili do sytuacji, w której paliwa brakowało.
20: A przypomnijmy, jesienią 2023 ceny paliw na stacjach Orlenu zostały zamrożone poniżej 6 zł za litr, choć na świecie ceny surowca rosły. Dziś ma zostać przesłuchany i prawdopodobnie usłyszy zarzuty. To sprawca tragicznego wypadku w podwarszawskim Piastowie. Kierowca sportowego auta na pasach potrącił młodą kobietę i odjechał.
23: W momencie zatrzymania mężczyzna był pod wpływem alkoholu. Poruszał się razem z pasażerką, która również nie udzieliła pomocy.
20: I ona też została zatrzymana, mówi Monika Orlik z Policji w Pruszkowie. Poszkodowana 20-latka w śpiączce przebywa w szpitalu. Znamy laureata tegorocznej Nagrody Nobla z fizyki. To Belg Francis Hansen, który położył podwaliny dla nowego typu astronomii. Jako pierwszy zauważył, że lód na biegunie południowym można wykorzystać do śledzenia cząstek zwanych neutrinami.
24: SK Rzeszów News.
19: Jałuserki, wieża telewizyjna na rzeszowskiej Baranówce zostaje. Wojewoda Teresa Kubas-Hul unieważniła decyzję rzeszowskich radnych. Chodziło o zastąpienie wieży budynkiem mieszkalnym z usługami i garażem podziemnym. Estakada na trasie A19 połączyła się w powietrzu. To kolejny ważny etap budowy odcinka Babica-Jawornik. Konstrukcja ma prawie 460 metrów długości i opiera się na 5 podporach. Najwyższa ma niemal 30 metrów. Magazyn ciepła już działa. To inicjatywa Stowarzyszenia Zupełne Dobro. Dary zbierane są przy Sądzie A8.
0: A teraz pomyślcie sobie, że jesteście na koncercie, zamykacie oczy i nagle na scenę wychodzi on, a wy krzyczycie na całe gardło: Justin, Justin! No to Justin Bieber z numerem Sorry pojawi się na otwarcie tej godziny z waszymi ulubionymi hitami na czasie. A później będzie Sombr i w kolejce David Guetta i Kid Cudi. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie!

0: W nawiązaniu do tego, o czym tutaj Tobi robiło, to mam nadzieję, że wszystko, co dzisiaj robicie, to wysokich lotów jest zdecydowanie. Fly high. 18 po pierwszej to SK, to są hity na czasie. Też dzisiaj odpuściliście tankowanie w nadziei, że może jutro będzie taniej. No, to teraz posłuchajcie, bo właśnie podano, ile będzie benzyna kosztować jutro. Za litr 95 zapłacimy jutro 6,86, za 98 7,74, za litr oleju napędowego 7,80, czyli za benzynę zapłacimy więcej niż dzisiaj, taniej natomiast olej napędowy, no właśnie. I tyle z tego mojego czekania i liczenia, że może będzie taniej. To może jednak w czwartek będzie taniej. No a w piątek to pamiętajcie, że o poranku Janka SK Maja i Wiktor w ramach SK tankuje do pełna. Tankują za darmo do pełna wasze samochody. Zgłoszenie na sk.pl.
1: Reklama.
2: Mieszkasz na Podkarpaciu, jesteś osobą bezrobotną i masz mniej niż 30 lat. Chcesz zostać szefem własnej firmy? Odważysz się? Na dobry start twojego biznesu mamy dla ciebie dotację. Sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia. To około 50 tysięcy złotych. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń, napisz, przyjdź. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ulica Podwisłocze 48. Odważ się. Termin składania dokumentów rekrutacyjnych od 13 do 16 października 2026 roku. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. Tak, produkty nabiałowe nadal czekają na Ciebie w festiwalowych cenach. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie twarogi Klimki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do tego jogurty owocowe Fruwita 400 gramów. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
7: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
8: Ser Kasztelan Złoty Sierpc. Tylko 2,49 za 100 gramów. Bukiet warzyw oraz miks fasolek Hortex 450 gramów. Jedyne 4,99 przy zakupie dwóch opakowań.
7: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
9: Planujecie ślub? To wydarzenie jest dla Was. Targi ślubne już 11 października w hotelu Rzeszów. W jednym miejscu mnóstwo inspiracji i wystawców z branży ślubnej. Suknie, garnitury, obrączki, fotografia, torty, dekoracje i wiele więcej. A to nie wszystko. Na miejscu specjalne rabaty dla odwiedzających. Targi ślubne. 11 października. Hotel Rzeszów. Zapraszamy w niedzielę. Od 11 do 16. Wstęp bezpłatny. Targi ślubne. Przyjdźcie, zainspirujcie się i zaplanujcie swój wielki dzień.
10: To będzie ostatnia reklama.

0: Trilan Galway Girl w Radiu SK to są hity na czasie. 14 będzie za 28 minut. Jak ktoś przyszedł do pracy na 6 rano, czyli taką klasyczną pierwszą zmianę ma na barkach, no to za 28 minut tę zmianę kończy.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: I też w towarzystwie nowości, których w SC nie brakuje, które bardzo chętnie mam w Radiu SK gramy. Teraz numer nowy od Tiesto, Hard to be around. Zanim ten kawałek trafił do nas, to Tiesto najpierw sprawdził go na tak zwanych żywych ludziach, czyli bardzo chętnie grał na różnego rodzaju festiwalach. Tam się sprawdziło i przyjęło, no to numer wydał i teraz my go wam zagramy w Radiu SK. Tiesto, Hard to be around. A propos, pamiętajcie, że Tiesto w przyszłym roku, w czerwcu, w Warszawie, to będzie 2027, to będzie Warsaw Music Festival i to właśnie Tiesto będzie razem z nami.

0: Gdyby tak Nelly Furtado zaprosiła was do tańca, ja to bym się spalił ze wstydu. Naprawdę nie wiem, jak bym zareagował. Nelly Furtado i Timbaland, Promiscuous w Radiu SK, to są hity na czasie. Słuchajcie, a wy możecie dać nam znać na SK.pl, w czyje buty chcielibyście wejść na jeden dzień i dlaczego. A dlaczego to takie ważne? Dlatego, że dzięki temu możecie tysiaka na nowe buty zyskać od Sointy i Korościela. I to wszystko już dzisiaj u nich po południu po godzinie 15.
1: Autopromocja.
2: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny!
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest właściciel biur podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela. Galeria Rzeszów, Karolina Park, outlet Grafika. Leć z nami.pl.
7: Autopromocja.
8: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
9: Już dziś w Lidl. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.

0: klubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
2: AI to, AI tamto. A kto sprzedał to?
3: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
5: Marzysz o chwili wytchnienia? Zapraszamy do salonu masażu Nel w Rzeszowie. U nas każdy zabieg zabierze Cię do krainy, gdzie relaks, piękno i zdrowe ciało łączą się w symbiozie, by zapewnić Ci satysfakcję. Masaż korugi, tajski, balijski, kobido, ceremonia hamman i wiele innych. Przyjdź do Nel i daj sobie chwilę relaksu. A dla bliskiej osoby podaruj voucher. Salon masażu Nel, Rzeszów Kwiatkowskiego 2A.
6: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
7: Serek puszysty Twój Smak Piątnica 150 gramów. Jedyne 3,99 przy zakupie dwóch opakowań. Szynka bracka Nikpol. Tylko 3,99 za 100 gramów.
6: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
8: Zapraszamy Was na oficjalną ceremonię ważenia przed galą XTB KSW 122. Galeria Rzeszów. W piątek od godziny 17 zapraszamy do strefy Fana, a od 19 na oficjalne ważenie zawodników gali XTB KSW 122. Galeria Rzeszów. Przyjdź i poczuj przedsmak emocjonujących pojedynków. Piątek od godziny 17 w samym sercu miasta.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
11: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
12: Na przykład Express Philips Latego. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie.
11: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.

0: Jak ktoś potrzebował energii, tempa, to bardzo proszę Swedish House Mafia i Lil Kelly, Happiness is Still Set, czyli nowość na naszej playliście. Numer, który i energię, i tempo nam dostarcza. To jest SK, to są hity na czasie. 6 minut i będzie godzina 14, 6 października w kalendarzu. Czy wy już sobie uświadomiliście i czy wy już to czujecie, że dokładnie za 2 miesiące będą Mikołajki i pewnie wtedy już jarmarki świąteczne w pełnym rozkwicie, a jeżeli chodzi o jarmarki, to dziś trafiłem na taki artykuł, że okazuje się, że bardzo je lubimy, to po pierwsze. Po drugie, nie bywamy tam już tylko dlatego, żeby poczuć atmosferę świąt, czy też zjeść coś dobrego, wiadomo, ale kwitnie tak zwana turystyka świąteczno-jarmarczna i są już tacy turyści, którzy odhaczają sobie gdzieś tam całą mapę tych jarmarków świątecznych do odwiedzenia. Ciekaw jestem, czy wy też tak macie, czy wy też kolekcjonujecie kolejne jarmarki i czy może w tej kwestii macie nawet coś do polecenia. Jak tak, to dajcie znać. Ja wiem, dla innych to jest niewyobrażalne, bo to dopiero październik w kalendarzu, ale zobaczycie, jak szybko grudzień nas zaskoczy. Podobnie jak godzina 14, która za 5 minut.
1: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
6: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
7: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
8: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
9: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
11: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
12: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
11: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
13: Wszystko, czego dziś chcę,
14: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak wino grono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
15: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
16: Siatkarska gala w sercu miasta. Galeria Rzeszów zaprasza. Asekorysowia Rzeszów oraz KS Developers Rzeszów na wspólnej prezentacji. Multimedialny show, efekty specjalne, strefa fana, konkursy z nagrodami, wejściówki na mecze i mnóstwo klubowych gadżetów. Prezentacja Asekoresowi oraz KS Developersu Rzeszów. W środę 7 października od godziny 18. Przyjdź i poczuj siatkarskie emocje.
17: Zapraszam na prezentację do Galerii Rzeszów Klemenczewu.
16: Galeria Rzeszów. Siatkarskie serce miasta.
18: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
19: To będzie ostatnia reklama.

0: i po reklamie.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
2: Złota polska jesień trwa w najlepszej, doskonale widać to za naszymi oknami. Do końca dnia zachmurzenie umiarkowane padać nie będzie. Na termometrach średnio 20-21 stopni, w nocy od 8 do 9, a teraz w Rzeszowie większy ruch na kopisto Piłsudskiego i Rejkama.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
3: Już prawie 14. Agata Chruściak, zapraszam. Obława pod Chrzanowem w Małopolsce. Policja szuka zabójcy 73-letniej kobiety. Podejrzewany jest syn ofiary.
4: Uczestniczą oczywiście przewodnicy z psami tropiącymi. Wykorzystujemy również drony oraz policyjny śmigłowiec.
3: Relacjonuje Anna Zbroja-Zagórska z Małopolskiej Policji. Na miejscu tragedii w domu jednorodzinnym w miejscowości Zagórze pracują teraz śledczy. Benzyna drożej, diesel taniej niż dziś. Znamy maksymalne ceny paliw na jutro. I tak 95 ma kosztować nie więcej niż 6,80. 98, 7,74, a olej napędowy 7,80 za litr. To efekt wprowadzonego w weekend pakietu CPN. Ten analizuje teraz Komisja Europejska. Jej zdaniem unijne przepisy nie przewidują wprowadzenia niższej stawki podatku na paliwa kopalne.
5: Będziemy o tym rozmawiać z Komisją Europejską, ale nie widzimy tu zagrożenia dla funkcjonowania pakietu CPN. Będziemy wspierali te paliwa, które są dzisiaj paliwami najdroższymi.
3: Komentuje minister energii Miłosz Motyka i dodaje, że w najbliższym czasie rząd nie planuje rozszerzenia pakietu o autogaz. Czas na zgłoszenia mija z końcem października. Na razie jest 7 chętnych do organizacji igrzysk w 2036 roku. Faworytami Indie i Katar, ale na liście są też Republika Południowej Afryki, Korea Południowa, Niemcy, Węgry i Turcja.
6: SK Rzeszów News.
2: Jałuserki. Prawie 30 osób ewakuowano ze szpitala w Nowej Dębie po tym, jak do placówki trafiła tajemnicza przesyłka z Niemiec. Pracownica poradni, zaniepokojona podobnym incydentem w miejscowej żandarmerii wojskowej, zawiadomiła dyrekcję. Na miejscu wciąż pracują strażacy, w tym grupa chemiczna z Leżańska.
7: I zadaniem było potwierdzenie lub wykluczenie zagrożenia. Te działania nadal trwają.
2: Mówił Norbert Stojnowski z Tarnobrzeskiej Straży. Trwa głosowanie w krośnieńskim budżecie obywatelskim. Szczegóły na stronie miasta.
8: Prawie 2 minuty po godzinie 14. Riviera, She Doesn't Mind. Tak rozpoczniemy tę godzinę z hitami na czasie. A w kolejce też duet Soboli Samach, Sombr i Iben i Easy Bizu. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie.

Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę byś była

0: La la la. Taki jest tytuł tego numeru, a jak się w jakimś kawałku pojawia la la la, czy to jako tytuł, czy jest śpiewane, no to wiadomo, że to już jest hit murowany, a to wielki hit akurat ten, który wam zagrałem. Naughty Boy i Sam Smith. Tak wam gramy w Radiu SK, hity na czasie. Za chwileczkę Justin Bieber i Nicki Minaj. 16 po drugiej już na zegarkach. Październik w kalendarzu. Tak powoli, powoli ku zimie. Chyba nie chciałem tego mówić. Ale z nami ze Skąd się można jeszcze rozerwać, wyskoczyć szybko. A gdzie? No, no właśnie, to jest pytanie. Odlot ściśle tajny mamy dla was, czyli akcję, którą już pewnie kojarzycie z naszej anteny. Zabieramy was w miejsce, które do ostatniej chwili, do momentu wylotu jest naprawdę tajne. Nikt nie wie, gdzie polecicie z naszą eskową ekipą, a co tam będziecie robić, to się tylko możecie oczywiście domyślać. Zgłaszacie się w naszej eskowej apce do tej zabawy. Walizki pakujcie, bo ten odlot już niebawem. No i co? No musicie być gotowi naprawdę na niezłą przygodę. Gdybyście chcieli zabawić się w celowanie, jaka to jest miejscówka ta, do której was zabieramy, to mamy podpowiedzi naszego kapitana, kapitana odlotu ściśle tajnego, który wczoraj powiedział, że tam, gdzie będziecie, zakończyła się królewska legenda. Tak mówił wczoraj. A co dzisiaj mówił kapitan?
1: Mówi kapitan. Na miejscu będziecie mogli popatrzeć z góry.
0: No i dziękuję bardzo. Wiecie coś więcej? Chociaż pamiętajcie, że to typowanie to tylko zabawa oczywiście. Wy po prostu na odlot musicie być gotowi i zgłosić się w naszej eskowej apce.

0: promocja. Gwiazdy muzyki. Skutecznego polityka.
1: A może samotnika w Bieszczadach?
0: Daj znać na sk.pl.
2: Czyje buty chciałbyś wejść na jeden dzień?
0: Słuchaj Sońty i Korościela po południu w SC i zgarnij tysiaka na nowe buty.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Voyaz, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na voyaz.pl.
4: Autopromocja. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Chcesz się otworzyć? Szukasz drzwi do swojego domu? Zapraszamy do Entre w Krośnie. U nas znajdą Państwo drzwi firmy Mercado, pasujące do każdego wnętrza. Ciekawe wzory, bogata kolorystyka. Entre to gwarancja solidnego montażu. Zapraszamy. Krosno Czajkowskiego 45. Mercado. Drzwi to nasz świat.
1: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś polska papryka czerwona 61% taniej. 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 12,99.

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
4: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w punkcie sprzedaży Jandro. Jasło Modrzejewskiego 6. www.jandro.pl.
7: I po reklamie.

0: Tak sobie myślę, że fajnie mają ci, którzy pracują za kierownicą, dlatego że właśnie teraz do waszych samochodów wrzuciłem ten numer, który świetnie w samochodach się sprawdza. Nearly Major League DJs Wasted. Tak nazywa się kawałek, który ma dobre tempo, dobry beat. Wszystko ma dobre, bo tak wam gramy w Radiu SK. Hity na czasie. Za chwileczkę Dua Lipa i Training Season, a 15 będzie za 21 minut.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Stal Rzeszów idzie po piątkę. Piąte z rzędu ligowe zwycięstwo i 5000 na trybunach. Przyjdź na Stal i wspieraj biało-niebieskich. Mecz Stali Rzeszów z Lechią Gdańsk już 12 października o 18 na Stadionie Miejskim Stal w Rzeszowie. Bilety do nabycia na bilety.stalrzeszow.pl lub w sklepie kibica w Millennium Hall. Sponsorem meczu jest Garden One.
6: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
7: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
9: Już dziś w KFC czeka na ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek

0: możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: AAA Auto, teraz bliżej Ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy Ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy Twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy Ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaaauto.pl.
2: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
3: To będzie ostatnia reklama. Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
4: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
5: I po reklamie.

0: taka nowość w Radiu SK. U nas hity na czasie, Rosie, New Trick już za nami. Za 5 minut będzie godzina 15, a wy wiecie, co to znaczy. Nie wiem, że koniec roboty, no to też jest miła sprawa, ale zdecydowanie milsza to SK w Radiu SK, czyli Sońta i Koroście z wami już po godzinie 15.
1: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
2: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
1: Czyli frosty kupiłeś?
3: Prościej się nie da.
4: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
5: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
6: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
7: Doradczyni klienta.
6: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
8: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
9: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
10: Poznań, płatność zakończona.
11: Kraków, ruszamy dalej.
12: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
13: Marzysz o chwili wytchnienia? Zapraszamy do salonu masażu Nel w Rzeszowie. U nas każdy zabieg zabierze Cię do krainy, gdzie relaks, piękno i zdrowe ciało łączą się w symbiozie, by zapewnić Ci satysfakcję. Masaż korugi, tajski, balijski, kobido, ceremonia hamman i wiele innych. Przyjdź do Nel i daj sobie chwilę relaksu. A dla bliskiej osoby podaruj voucher. Salon masażu Nel, Rzeszów Kwiatkowskiego 2A.
14: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: 18, 47, 12.
15: Co liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
15: To ja też chcę! 24, 30.
17: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
20: Sponsorem programu jest właściciel salonów jubilerskich Rubicello.
21: Sponsorem programu jest właściciel biur podróży Leć z nami Ewelina Niedziela. Galeria Rzeszów, Karolina Park, outlet Grafika. Leć z nami.pl.
22: Przypominamy, że w czwartek w Jaśle będą utrudnienia na Chopina. Chodzi o wahadła, nie jedźcie na pamięć. A teraz w Rzeszowie większy ruch na Rejdana, Kopisto, Piłsudskiego i buspasy obowiązują do 9.30. A jeśli chodzi o prognozy, do końca dnia bez opadów, a w nocy 8-9 stopni w regionie.
20: Sponsorem programu jest właściciel salonów jubilerskich Rubicello, oferujący biżuterię złotą i srebrną.
21: Sponsorem programu jest właściciel biur podróży Leć z nami Ewelina Niedziela.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
23: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Wyliczenia prokuratury mówią o ponad 4 miliardach złotych straty. Takie informacje przekazał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek po zatrzymaniu 5 byłych i obecnych menedżerów Orlenu, w tym byłego członka zarządu spółki. A ma to związek ze śledztwem dotyczącym bezpodstawnego zaniżenia cen paliw od sierpnia do listopada 2023 roku.
24: W tym przypadku prokuratura stwierdziła, że mamy ewidentnie powiązaną z okresem przedwyborczym bezprawną manipulację cenami paliw.
23: Mówi szef resortu sprawiedliwości, a przypomnijmy, jesienią 2023, tuż przed wyborami parlamentarnymi, Orlen wbrew rynkowym trendom zamroził cenę paliw na poziomie poniżej 6 zł za litr. 10. piętro jest wyłączone, oddział chorób wewnętrznych wstrzymał przyjęcia. To najnowsze informacje po pożarze w szpitalu Rydygiera w Krakowie. Ewakuowano blisko 40 osób.
25: Żaden pacjent nie doznał szkód w wyniku pożaru. Dwie pielęgniarki są jeszcze w tej chwili pod obserwacją na naszym SOR-ze. Jedno pomieszczenie jest doszczętnie spalone.
23: Mówi prezes zarządu Artur Asztepski, a przyczyną pożaru mogło być zwarcie instalacji. Kolejne dwie miny usunięte. Nurkowie pracowali w Świnoujściu w miejscu budowy falochronu.
26: Poszło sprawnie, bez zakłóceń, zgodnie z harmonogramem. Jutro kontynuujemy pracę.
23: Mówi major Łukasz Koziarski. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na kilkunastokilometrowym odcinku od niemieckiego Albeku do Międzyzdrojów.
0: SK Rzeszów. News.
22: Jał Sergis. Nadal nie wyznaczono terminu rozprawy dwóch policjantów oskarżonych o niedopełnienie obowiązków w sprawie potrącenia na pasach 14-letniej Darii przez zawodowego żołnierza, prywatnie męża policjantki. Do groźnego wypadku doszło pod koniec 2023 roku w Rzeszowie. W notatce służbowej funkcjonariusze napisali, że dziecko wbiegło na jezdnię w niedozwolonym miejscu, ale monitoring ujawnił, że dziewczynka znajdowała się na pasach. Podkarpacie będzie mieć więcej połączeń kolejowych. Na trasie Rzeszów-Warszawa pojadą dwa nowe pociągi, IC Siarkowiec i Banach.
0: Sońta i Kościel, czyli SK w Radiu SK.
1: Witamy serdecznie, kochani. Jest wtorek, 6 dzień października, już 3 minuty po 15. Świeci słońce, uśmiechy na ustach prowadzących oraz słuchaczy. Co może pójść nie tak, Cinku?
2: To jest naprawdę twój naturalny uśmiech?
1: Tak, naturalny uśmiech.
2: Naturalny jest tak.
1: Cały czas się uśmiecham. Kochani, wy się też uśmiechajcie, bo mamy ładne piosenki. Ta audycja polega na puszczaniu piosenek i gadaniu. Teraz akurat piosenki.
2: Zalia, tylko kochaj mnie w Radiu SK.

0: Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem w Radiu SK. I to jest dowód na to, że czasem warto się spotkać w studiu. Nasze codzienne programy? So-so, tak się powiem. Albo po hiszpańsku, jak moja córka. Asi-asi.
1: Albo 6-7.
0: Albo 6-7.
1: Proszę Państwa, ciągle mnie boli, ciągle mnie piecze po tym, jak wczoraj reprezentacja Polski przegrała z Bośnią 0-1. No. I dramatycznej kondycji jest polska piłka. Najpierw wygrywamy z Rumunią 6-0, później przegrywamy z Bośnią 0-1. No to jest Bośnia. Ale powiem ci,
0: ale
1: że...
0: na usprawiedliwienie dodam, że graliśmy z Bośnią i Hercegowiną, także ich było dwa razy więcej.
1: Ich było dwa razy więcej, ale mimo wszystko byliśmy faworytami. Ale powiem ci, że dziennikarze sportowi, którzy krytykują te reprezentacje, są niewiele lepsi. Wczoraj słuchałem konferencji prasowej z Janem Urbanem. Jeden z dziennikarzy, już przez litość, nie będę podawał nazwiska, mówi: nie, to jest skandal, wie pan co my gramy, tu nie ma siły woli, tu nie ma ambicji. Czemu pan nie wpuścił Pietuszewskiego w ogóle? A on mówi: wpuściłem przecież. A on mówi: a, to przepraszam.

0: Ja do tego już za chwilę Państwa miasta w Radiu SK. Dzisiaj literka EŁ, o ile dobrze liczę.
1: EŁ jak ŁY, tak?
0: Tak, EŁ jak ŁY, no to...
1: EŁ jak ŁY, jak Łęcka.
0: Na przykład tak, Izabela, zagrajmy może jakąś jedną kategorię miasta na ŁY.
1: Łódź.
0: No, nie, no myślałem, że pojedziesz klasykiem. Łopole.
1: Łopole albo Wimbledon.
0: A orkiestra na ŁY?
1: Orkiestra.
0: No, na przykład. Dobrze, nie, no nieźle ci idzie, ale wolałbym zagrać ze słuchaczami, dlatego zostawcie nam swoje numery na SK-owym Messengerze. Za chwilę będziemy do Was dzwonili.
2: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
4: Sponsorem programu jest właściciel biur podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela. Galeria Rzeszów, Karolina Park, outlet Grafika. Lećznami.pl.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
8: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
9: Lidl, to się opłaca.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Mieszkasz na Podkarpaciu, jesteś osobą bezrobotną i masz mniej niż 30 lat. Chcesz zostać szefem własnej firmy? Odważysz się? Na dobry start twojego biznesu mamy dla ciebie dotację. Sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia. To około 50 tysięcy złotych. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń, napisz, przyjdź. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ulica Podwisłocze 48. Odważ się. Termin składania dokumentów rekrutacyjnych od 13 do 16 października 2026 roku. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Naszym gościem jest Krzysztof Jarosz, starosta rzeszowski. Panie starosto, gdzie szukać pomocy, kiedy pojawia się kryzys psychiczny?
8: W powiecie rzeszowskim mamy kilka takich miejsc. W powiatowym ZOS nr 2 działają poradnie zdrowia psychicznego dla dzieci i dorosłych. Wsparcie psychologiczne oferuje również PCPR. A w trudnej sytuacji kryzysowej, całodobowo, ośrodek interwencji kryzysowej w Górnie.
7: A jeśli nie wiemy, od czego zacząć?
8: Nie musimy wiedzieć. Ważne, żeby zacząć szukać pomocy. Informacje znajdziesz na powiat.rzeszowski.pl.
7: Powiat Rzeszowski. Bliżej ciebie.
9: Dwie kameralne inwestycje. Doskonały adres. Aleja Sikorskiego w Rzeszowie od dewelopera Domres. Kamienica Sikorskiego oraz Sikorskiego 45EF oferują mieszkanie od 1 do 3 pokoi z balkonami, tarasami lub prywatnymi ogródkami. Do dyspozycji mieszkańców windy, garaże podziemne, parkingi i komórki lokatorskie. Fotowoltaika, pompy ciepła oraz ogrzewanie podłogowe zapewniają komfort i niższe koszty użytkowania. Wybierz sprawdzonego dewelopera z ponad 20-letnim doświadczeniem. Sprawdź dostępne mieszkania przy Sikorskiego. Domres.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.

0: Måneskin to był I Wanna Be Your Slave w Radiu SK. To znaczy, chcę być twoim niewolnikiem, wiesz o tym?
1: No wiem.
0: I co? Nie uważasz, że to jest takie mroczne trochę?
1: Nie, no ja też chciałbym być twoim niewolnikiem, ale wtedy nie byłbym niewolnikiem, jeżeli bym tego chciał.
0: Okej, okay, gramy w Państwa Miasta, kochani.
2: Państwa Miasta w Radiu SK.
0: Ale fajnie się trafił odcinek, także nie podekscytuj się za bardzo, bo dwie dziewczyny dzisiaj grają, wiesz, także spokojnie.
1: O, za późno, już za bardzo się podekscytowałem. Cześć dziewczyny.
0: Cześć Marta.
3: Cześć.
0: Podoba ci się Cinek?
3: Tak.
0: A skąd wiesz, nawet nie wiesz, jak wygląda pewnie?
3: Z mediów społecznościowych, powiedzmy.
0: A, okej, okay, okej, okay, no dobra. Justyna, nie mów, że tobie też się podoba Cinek.
3: Nie wiem, mam męża.
0: Okej, okay, i to jest dobra odpowiedź. A powiem ci, że nic nie tracisz, w sensie, że masz męża, bo Cinek to tak, wiesz. No nic, dawaj zasady, Cinku.
1: Moja drogie, gra się w Państwa Miasta. Dzisiaj literka EU, jak, nie wiem, Łucja. Na odpowiedź macie 3 sekundy, odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Za dobrą odpowiedź jest punkt, za brak punkt dla przeciwniczki. Wygrywa osoba, która pierwsza zdobędzie 3 punkty i odpowiadacie alfabetycznie, czyli czekaj, najpierw Marta czy najpierw Justyna?
0: Najpierw Justyna.
1: Najpierw Justyna, to już obracam dziewczyny, znaczy przerzucam, znaczy jedną... No nieważne, gramy,
0: nic,
1: kochani.
0: Gramy.
1: Zaczynamy od Justyny. Justyna, twoja kategoria. Coś czerwonego. Coś czerwonego na ły.
3: Koszulka.
0: Na ły musiało być. Jeden punkt w takim razie jest dla Marty. Marta prowadzi 1-0. Każda odpowiedź na ły. Teraz dla Marty.
1: Na przykład łokieć, który jest zimny, jest czerwony. Na przykład. Marta, twoja kategoria. Coś zielonego.
3: Roślina.
0: Na ły,
3: łódyga.
0: Za późno. Dziewczyny, jeszcze raz, skupcie się. Teraz jest 1-1, bo każda odpowiedziała źle, więc każda ma po punkcie. Skupcie się, wszystkie odpowiedzi na literę ły. Jeżeli chcecie odpowiedzieć coś nie na ły, to nic nie mówcie, okej?
1: Okay? Justyna, wracamy do ciebie. Twoja kategoria, znajdziemy to pod wersalką.
3: Łobuwie,
1: fajne. Ja bym zaliczył.
0: Fajne. Pod moją jest akurat łupież, ale łobuwie też zaliczamy.
1: Pod moją są łazanki ze świąt. No nic, wracamy do Marty. Marta, twoja kategoria, znajdziemy to w Pawlaczu. Pawlacz to jest taka szafka.
0: Łopatę trzyma w Pawlaczu.
1: Dobrze.
0: Gdyby ją mąż wkurzył.
1: I teraz kategoria dogrywkowa jest wspólna dla was obydwu, ponieważ mamy remis. Ja mówię, jaka jest kategoria, wykrzyczycie imię, czyli Justyna i Marta. I ta, która krzyknie swoje imię jako pierwsza, ma 3 sekundy na odpowiedź. Uwaga, kategoria dogrywkowa, literka ły, kategoria zwierzę.
3: Justyna.
0: Justyna była pierwsza.
3: Łoś.
0: Łoś, kurde, ale dobra odpowiedź. Brawo, uhu.
1: Na łosiach się znasz, co? Prawdopodobnie słuchasz tej audycji. No nic, torba czy butelka Radia SK dla ciebie?
3: Torba.
1: Torba dla Justyny, w związku z tym butelka dla Marty. Gratulujemy wam bardzo serdecznie i dziękujemy.
3: Dzięki.
2: Państwa Miasta w Radiu SK.

0: Superstar i Jamelia w Radiu SK. W telewizji pokazują konferencję prasową ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Mhm. On ma strasznie długą marynarkę. To nie wiem, czy jest za duża, czy tam się...
1: Może to jest płaszcz.
0: Właśnie, może to jest płaszcz.
1: A może to jest marynarka Romana Giertycha.
0: Może to jest sutanna. Naprawdę trudno powiedzieć, ale przykuwa...
1: A to jest Sikorski ten z 1670, ksiądz?
0: To jest generał Sikorski, wiesz, naprawdę. W każdym razie marynarka duża będzie na dłużej. Radio
2: SK. Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Kiedyś królowie żyli w pałacach. Dziś wybraliby Royal Garden. Szukasz mieszkania w Rzeszowie? Poznaj Royal Garden przy ulicy Technologicznej. To osiedle bez kompromisów, z prywatnym parkiem, własną siłownią, myjnią i klubem mieszkańca. Wybierz idealne mieszkanie od 26 do 75 metrów i ciesz się przestrzenią, którą pokochasz. Royal Garden. Zamieszkaj po królewsku. Zadzwoń 607 030 030 albo wejdź na royal-garden.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: Firma Vibrain, producent z branży światłowodowej, poszukuje elektromechaników, automatyków oraz operatorów maszyn. W związku z rozbudową naszych zakładów oferujemy kilkadziesiąt wakatów dla kobiet i mężczyzn. Rekrutujemy do naszych oddziałów w Jasionce, Zaczerniu oraz Głogowie Małopolskim. Zapewniamy stabilne zatrudnienie, pracę w systemie czterobrygadowym, liczne benefity, w tym zwiększony dodatek za pracę w godzinach nocnych, kartę lunchową, prywatną opiekę medyczną i kartę multisport. Aplikuj na praca@vibrain.pl. Mamy technologię. Szukamy Ciebie.
2: I Tomek z Amelką już kupili? W sumie się nie dziwię. Taki bliźniak, 123 metry z ogródkiem, garażem i miejscem postojowym od 720 tysięcy? Też kupmy. Podwyższony standard deweloperski, super materiały, pompa ciepła, ogrzewanie podłogowe? Na miejscu! Garaż, ogródek, miejsce postojowe i supermetraż? Są! Do tego lokalizacja blisko lasu oraz węzłów komunikacyjnych do Rzeszowa. Więcej na mkk.invest.pl i pod numerem 694 350 004.
3: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
4: Ser Kasztelan Złoty Sierpc. Tylko 2,49 za 100 gramów. Bukiet warzyw oraz miks fasolek Hortex 450 gramów. Jedyne 4,99 przy zakupie dwóch opakowań.
3: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
7: Skoda.
8: I po reklamie.

Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Patient Zero, nowa piosenka Taylor Swift w Radiu SK, ona ma niesamowitą skuteczność. Co piosenka, to hit.
1: Tak, tak, tak, rzeczywiście. Chciałoby się, żeby w Polsce była taka Taylor Swift, prawda? Może kiedyś się doczekamy.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? Od 1 do 31 października zrób zakupy w Galerii Nowy Świat w sklepach Action, H&M, Divers, KFC, Kiosk oraz Vito Gianni. I odbierz 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
2: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
3: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w punkcie sprzedaży Jandro. Jasło Modrzejewskiego 6. www.jandro.pl.
4: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
5: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Night Club. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Night Club.
6: Oryginalne azjatyckie smaki przyziądzone przez tajskich mistrzów kuchni. Tom Yum, Pad Thai, Pot Krep Pa, Orange Chicken, Chunk, Azja Express. Zapraszamy, Rynek Rzeszów 17.
7: Uwaga! Ruszyła największa promocja tego roku na stolarkę PVC od Daco. Zyskaj minimum 45% rabatu na stolarkę PVC Daco. Wybierz jakość Daco i wpadaj do salonów sprzedaży Oknowe, Krosno, Feliksa Czajkowskiego 98 oraz Jasło Lwowska 4. Śpiesz się, promocja tylko do końca listopada. Minimum 45% rabatu w salonach Oknowe. Szczegóły i regulamin w salonach sprzedaży. Oknowe, patrz w dobrą stronę.
8: Marzysz o chwili wytchnienia? Zapraszamy do salonu masażu Nel w Rzeszowie. U nas każdy zabieg zabierze Cię do krainy, gdzie relaks, piękno i zdrowe ciało łączą się w symbiozie, by zapewnić Ci satysfakcję. Masaż korugi, tajski, balijski, kobido, ceremonia hamman i wiele innych. Przyjdź do Nel i daj sobie chwilę relaksu. A dla bliskiej osoby podaruj voucher. Salon masażu Nel, Rzeszów, Kwiatkowskiego 2A.
9: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Czemu się tak tłuczesz, Rysiu? Znowu nie chcą się otworzyć?
12: Tak, już mam tego dość. Zosieńko, musimy wymienić na nowe.
11: A to dobrze się składa, bo widziałam w gazetce Mercury Market fajne i niedrogie drzwi Carmen.
12: Pokaż. No, fajne, pasuje.
13: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
16: W Rzeszowie postoicie i to sporo na Lwowskiej, a także żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego na dojeździe do ronda Pobitno. Bus pasa obowiązują do 17.30, przypominamy. Jeśli chodzi o prognozy, do końca dnia bez opadów, w nocy od 8 do 9 stopni, jutro 23.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
17: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Prokuratura nie odpuszcza w sprawie Marcina Romanowskiego. Jest zażalenie na decyzję sądu o wydaniu listu żelaznego dla posła PiS. Dokument po ewentualnym powrocie polityka do kraju uchroni go przed zatrzymaniem i aresztowaniem. A o szczegółach Michał Sklimowski.
18: Zdaniem prokuratury Marcin Romanowski nie zasługuje na list żelazny. Śledczy nie wierzą w jego zapewnienia dotyczące współpracy z organami ścigania. Sąd zdecydował się na takie rozwiązanie, bo uznał, że wcześniejsze metody były nieskuteczne. Obrona polityka zapewnia z kolei, że jeśli decyzja o liście żelaznym się uprawomocni, to wróci on do kraju. Nie wiadomo, gdzie obecnie przebywa. Pismo, które trafiło do sądu, zostało nadane z Tiraspolu, stolicy kontrolowanego przez Rosjan Naddniestrza.
17: Szwecja wyśle do Polski systemy obrony powietrznej Patriot, przekazał premier tego kraju. Uzasadnia to zagrożeniem ze strony Rosji, a chodzi o ochronę węzła logistycznego NATO na lotnisku w Polsce i zapewnienie transportu ważnego sprzętu na Ukrainę. Według tamtejszych mediów razem z systemami ma do nas trafić 100 szwedzkich żołnierzy. Przesyłka okazała się niegroźna, zakończyły się działania służby w szpitalu w Nowej Dębie. To po tym, jak do placówki dotarła tajemnicza koperta z Niemiec. Zawartość sprawdzili strażacy ze specjalistycznej grupy.
0: Przeprowadzone badania pod kątem biologicznym, chemicznym i radiacyjnym nie wykazały substancji z tej grupy.
17: Mówi Agnieszka Wilk, rzecznik tarnobrzeskiej policji. Ewakuowano 30 osób, a to drugi taki incydent w Nowej Dębie. Wcześniej podobne listy z Niemiec trafił do jednostki żandarmerii wojskowej.
14: SK Rzeszów. Sport.
19: Jałusarki za jutro młodzi piłkarze z Podkarpacia powalczą w kolejnych turniejach z cyklu z Orlika na stadion. Tym razem mecze rozegrane zostaną w Głogowie Małopolskim oraz w miejscowości Wiśniowa w powiecie strzyżowskim. I tak w Głogowie rywalizować będą zawodniczki do lat 14 i te rozgrywki rozpoczną się o 9. Pół godziny później w Wiśniowej na boisko wyjdą piłkarze do lat 13. W sobotę o 17 na pływalni przy Matuszczaka ruszają pokazy skoków do wody w wykonaniu zawodników KSW Stal Rzeszów oraz reprezentantów Polski. Szczegóły na sportowyrzeszów.pl.
20: Sońca i Koroście.
21: Sońca i Koroście.
20: Czyli ESK w Radiu ESK.
22: A jeżeli wychodzicie o 16 z pracy, to już jesteście 2,5 minuty spóźnieni, bo w tę stronę też to działa. Można się spóźnić do pracy, ale można się spóźnić z pracy i żaden szef niech wam nie wmawia, że jest inaczej.
23: A jeżeli właśnie te 2,5 minuty się spóźniliście, to dopiszcie sobie i później odbieracie nadgodziny. 2,5 minuty razy, nie wiem, 20, to się robi godzina z hakiem i to już jest jakiś pieniądz więcej w portfelu. Zachęcamy do dbania o swoje prawa. Co niecinek?
22: Tak, love, work, life, balance.
23: War, not war, make peace.

0: odcinek, teraz ty.
1: Natasza Beringfield i Unwritten w Radiu SK. 13 minut po godzinie 16 nastał października, więc jest to miesiąc zmiany czasu, tej fatalnej zmiany czasu.
0: Kiedy to
1: miało
0: będzie?
1: Nie być tej zmiany czasu, nadal będzie w nocy z 24 na 25 października, czyli mamy jeszcze jakiś czas, ale jak zwykle najlepiej wychodzi na tym PKP, słuchaj, bo ponieważ zmieniamy, przestawiamy zegarki z trzeciej na drugą, to
0: czyli
1: PKP...
0: cofamy do tyłu, jak to
1: tak,
0: się mówi.
1: Tak, cofamy do tyłu. Aha. Nie śmiesz się, moja żona potrafi cofać samochód do przodu, także to się zdarza. W każdym razie pociągi muszą mieć przerwę techniczną, muszą stanąć na godzinę i stać na najbliższej stacji przez godzinę, tak żeby po prostu przyjechać na czas.

0: Radio SK. Mamy taki konkurs, który się nazywa Takie Buty. Wytłumaczysz Państwu, o co chodzi w tym konkursie.
1: Tak, chodzi o to, że wchodzicie na SK.pl i piszecie nam, w czyje buty chcielibyście wejść metaforycznie na jeden dzień. Czy to będzie gwiazda, nie wiem, piosenki, gwiazda sportu.
0: I to nas zachęca do zadania pytania między sobą, Cinku, w czyje buty ty chciałbyś wejść?
1: Ale ja jestem bardzo praktyczny, to ci praktycznie odpowiem. Aha. W buty Michaela Jordana, bo mi się jego buty zawsze podobały.
0: A ja chciałbym wejść w buty Romana Giertycha, a precyzyjnie rzecz ujmując, w jego podkowy. Piszcie nam na SK.pl, w czyje buty chcielibyście wejść, będą nagrody.
1: To ja bym w takim razie wskoczył ci na bary. Aha. I byśmy zrobili patataj.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
4: Nie, a powinnam?
3: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
4: I możesz z nich korzystać?
3: Jasne, w każdej chwili.
4: To i ja się zapiszę.
3: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
5: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.

0: urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak wino grono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Lavazza Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Planujecie ślub? To wydarzenie jest dla Was. Targi ślubne już 11 października w hotelu Rzeszów. W jednym miejscu mnóstwo inspiracji i wystawców z branży ślubnej. Suknie, garnitury, obrączki, fotografia, torty, dekoracje i wiele więcej. A to nie wszystko. Na miejscu specjalne rabaty dla odwiedzających. Targi ślubne. 11 października, hotel Rzeszów. Zapraszamy w niedzielę. Od 11 do 16. Wstęp bezpłatny. Targi ślubne. Przyjdźcie, zainspirujcie się i zaplanujcie swój wielki dzień.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Piana? Tak, ale jaka? Zanim ocieplisz dach, zadaj sobie jedno pytanie. Z czego zrobiona jest piana i skąd pochodzi? Bo piana pianie nierówna. Budivo pracuje na pianie Pure Hunter jako autoryzowany partner marki. Hunter, amerykańska technologia i standard jakości potwierdzony niezależnymi badaniami. Profesjonalne wykonanie Budivo. Malawa koło Rzeszowa. www.budivo.pl. Zanim zapytasz o centymetry, zapytaj, jaka piana?
6: I po reklamie.

0: Selena Gomez w Radio SK. Teraz będą nagrody i konkursy.
1: Sponsorem konkursu jest Wojas, polski producent obuwia.
2: Takie buty to jest konkurs, w którym na sk.pl piszecie nam, w czyje buty chcielibyście wejść na jeden dzień i dlaczego. I napisał do nas Dominik, który udzielił bardzo precyzyjnej odpowiedzi, dlatego witamy go na antenie. Cześć Dominik.
3: Witam serdecznie.
0: Witamy cię Dominiku, no to w czyje buty chciałbyś wejść?
3: Słuchajcie, ja bardzo chciał wejść w buty Filipa Heizera.
0: Jeszcze raz, bo coś nam zrywa. Filipa Heizera buty, tak?
3: Tak, chciałbym bardzo wejść w buty Filipa Heizera.
0: Dlaczego?
3: Zatańczyć z jego żoną, z Bianką Heizer.
0: Aha.
3: To piosenki Grill u Gawrona. Aha. Ty to kręcą z drona.
0: Czekaj.
2: Ja wytłumaczę, o co chodzi. Aha. Ostatnio Filip zdradził w podcaście, że zakochał się w swojej żonie, jak zobaczył, jak ona beztrosko tańczy do piosenki Grill u Gawrona, psy to kręcą z drona.
0: No.
2: I to jest o ten moment ci chodzi.
3: Tak.
2: To ja nie wiem, czy jesteś gotowy, żeby się wcielić, więc mam dla ciebie pytanie pomocnicze. Wiesz, jaka jest najpopularniejsza pizza w Szwecji?
3: Wiem, pizza z ananasem.
2: Nie, pizza z kebabem.
0: Tak, jest bardzo dobra.
2: Jest bardzo dobra, spróbujemy w Szwecji.
0: Właśnie. Słuchaj, no dobra, no to możesz wejść sobie w buty Filipa Heizera. Mamy dla ciebie nagrodę 1000 zł do wykorzystania w salonach Wojas albo na wojas.pl.
2: Tak,
0: wielkie
2: jest.
0: Brawa. Uhu.
3: Dziękuję bardzo.
2: Gratulujemy ci bardzo serdecznie.
3: Dziękuję
2: i powodzenia, bardzo. Bo to niełatwe buty sobie wybrałeś.
3: Dziękuję ślicznie.
2: A was zapraszamy na sk.pl.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Wojas, oferujący skórzane obuwie i akcesoria w sklepach i na wojas.pl.

0: Tayo Cruz w Radio SK. Wiesz, jak nazywałby się Tayo Cruz, gdyby miał firmę wyburzeniową?
1: Nie wiem.
0: Tayo Cruz.
1: Aha. A wiesz, jakbyś nazwał Tom Cruz, gdyby pobierał ubezpieczenie z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego?
0: Tom Cruz.
1: No tak, po co miałby zmieniać nazwisko?
2: Promocja. O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja. Reklama.
6: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
7: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl. Let's go!
8: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
9: Stal Rzeszów idzie po piątkę. Piąte z rzędu ligowe zwycięstwo i 5000 na trybunach. Przyjdź na Stali, wspieraj biało-niebieskich. Mecz Stali Rzeszów z Lechią Gdańsk już 12 października o 18 na Stadionie Miejskim Stal w Rzeszowie. Bilety do nabycia na bilety.stalrzeszow.pl lub w sklepie Kibica w Millennium Hall. Sponsorem meczu jest Garden One.
10: Naszym gościem jest Krzysztof Jarosz, starosta rzeszowski. Panie starosto, gdzie szukać pomocy, kiedy pojawia się kryzys psychiczny?
11: W powiecie rzeszowskim mamy kilka takich miejsc. W powiatowym ZOS nr 2 działają poradnie zdrowia psychicznego dla dzieci i dorosłych. Wsparcie psychologiczne oferuje również PCPR. A w trudnej sytuacji kryzysowej całodobowo ośrodek interwencji kryzysowej w Górnie.
10: A jeśli nie wiemy, od czego zacząć?
11: Nie musimy wiedzieć. Ważne, żeby zacząć szukać pomocy. Informacje znajdziesz na powiat.rzeszowski.pl.
10: Powiat Rzeszowski. Bliżej ciebie.
12: Dwie kameralne inwestycje, doskonały adres. Aleja Sikorskiego w Rzeszowie od dewelopera Domres. Kamienica Sikorskiego oraz Sikorskiego 45EF oferują mieszkania od 1 do 3 pokoi z balkonami, tarasami lub prywatnymi ogródkami. Do dyspozycji mieszkańców windy, garaże podziemne, parkingi i komórki lokatorskie. Fotowoltaika, pompy ciepła oraz ogrzewanie podłogowe zapewniają komfort i niższe koszty użytkowania. Wybierz sprawdzonego dewelopera z ponad 20-letnim doświadczeniem. Sprawdź dostępne mieszkania przy Sikorskiego. Domres.pl.
13: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
14: Skoda. Już dziś w delikatesach Piotruś Pan super ceny.
15: Czekolada Wedel od 80 do 100 gramów. Tylko 5,99 przy zakupie 2 sztuk. Kawa Nescafe Classic 200 gramów. Jedyne 22,99 za sztukę.
14: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
16: Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? Od 1 do 31 października zrób zakupy w Galerii Nowy Świat w sklepach Action, H&M, Divers, KFC, Kiosk oraz Vito Gianni. I odbierz 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Siatkarska gala w sercu miasta. Galeria Rzeszów zaprasza. Asekorysowia Rzeszów oraz KS Developers Rzeszów na wspólnej prezentacji. Multimedialny show, efekty specjalne, strefa fana, konkursy z nagrodami, wejściówki na mecze i mnóstwo klubowych gadżetów. Prezentacja Asekorysowi oraz KS Developersu Rzeszów. W środę 7 października od godziny 18. Przyjdź i poczuj siatkarskie emocje.
19: Zapraszam na prezentację do Galerii Rzeszów Klemenczewu.
18: Galeria Rzeszów. Siatkarskie serce miasta.
20: I po reklamie.

0: Riff w Radiu SK. Neptunika to jest taki kawałek pod nóżkę, chyba że macie nóżkę na pedale gazu, to wtedy ostrożnie. Raczej nie stukać. Wtedy pykać sobie w kierownicę proponuję.
1: Za chwilę newsy festy, zapraszamy. Radio
2: SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
3: Reklama.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799.

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: Kiedyś królowie żyli w pałacach. Dziś wybraliby Royal Garden. Szukasz mieszkania w Rzeszowie? Poznaj Royal Garden przy ulicy Technologicznej. To osiedle bez kompromisów, z prywatnym parkiem, własną siłownią, myjnią i klubem mieszkańca. Wybierz idealne mieszkanie od 26 do 75 metrów i ciesz się przestrzenią, którą pokochasz. Royal Garden. Zamieszkaj po królewsku. Zadzwoń 607 030 030 albo wejdź na royal-garden.pl.
2: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Nightclub. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Nightclub.
3: Ciągle chodzisz niewyspany? Odwiedź salon FDM w Rzeszowie. Komfortowe materace, stylowe łóżka oraz fachowa pomoc doradców. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy w Rzeszowie przy ulicy Okulickiego 20. FDM.pl.
4: Marzysz o chwili wytchnienia? Zapraszamy do salonu masażu Nel w Rzeszowie. U nas każdy zabieg zabierze Cię do krainy, gdzie relaks, piękno i zdrowe ciało łączą się w symbiozie, by zapewnić Ci satysfakcję. Masaż korugi, tajski, balijski, kobido, ceremonia hamman i wiele innych. Przyjdź do Nel i daj sobie chwilę relaksu. A dla bliskiej osoby podaruj voucher. Salon masażu Nel, Rzeszów, Kwiatkowskiego 2A.
5: I Tomek z Amelką już kupili? W sumie się nie dziwię. Taki bliźniak, 123 metry z ogródkiem, garażem i miejscem postojowym od 720 tysięcy? Też kupmy. Podwyższony standard deweloperski, super materiały, pompa ciepła, ogrzewanie podłogowe? Na miejscu! Garaż, ogródek, miejsce postojowe i supermetraż? Są! Do tego lokalizacja blisko lasu oraz węzłów komunikacyjnych do Rzeszowa. Więcej na mkk.pauzainvest.pl i pod numerem 694 350 004.
6: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Szukasz gotowego mieszkania w Rymanowie? To najlepszy moment. W trzecim etapie osiedla Rymanowskie Wzgórze zostały już tylko 4 wolne lokale. Prezentują się świetnie i są gotowe do odbioru od ręki. Ale to nie koniec, bo w jesiennej ofercie u dewelopera Later skorzystasz jeszcze bardziej. Sprawdź to. Ostatnie 4 mieszkania. Ostatni moment na decyzję. Rymanowskie Wzgórze, etap trzeci. Więcej na osiedlerymanow.pl. 531 031 025.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży, Electrovit 6-7.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonów jubilerskich Rubicello.
12: Sponsorem programu jest właściciel biur podróży Leć z Nami, Ewelina Niedziela. Galeria Rzeszów, Karolina Park, outlet Grafika. Lećznami.pl.
13: Popołudniowe korki nie odpuszczają w Rzeszowie tłoczno w centrum na Chopina na Ruszewicza Targowej. Do tego postoicie na dojeździe do Ronda Pobitno na Lwowskiej oraz żołnierze 1 Armii Wojska Polskiego. Jeśli chodzi o prognozy, do końca dnia bez opadów, a w nocy od 8 do 9 stopni. Jutro 23.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonów jubilerskich Rubicello, oferujący biżuterię złotą i srebrną.
12: Sponsorem programu jest właściciel biur podróży Leć z Nami, Ewelina Niedziela.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
14: 17. Agata Chruściak. Zapraszam. Koniec obławy w małopolskim Chrzanowie. Zatrzymano 49-latka poszukiwanego w związku ze śmiercią 73-letniej kobiety. Mężczyzna ukrywał się w lesie. To syn kobiety, której ciało znaleziono w domu w Zagórzu pod Chrzanowem. Mężczyzna trafi do prokuratury, gdzie będzie przesłuchiwany. Opozycja mówi o skandalu i przeprowadza kontrolę. Rząd zapowiada wyjaśnienia. To po tym, jak alert RCB przez pomyłkę wysłano również do odbiorców w województwie lubuskim, choć ostrzeżenie dotyczyło lubelskiego. Doszło do tego wczoraj podczas zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Sklimowski.
15: Sprawa jest wyjaśniana, ale według rzeczniczki wojewody lubuskiego Izabeli Borkowskiej wszystko wskazuje na to, że zawinił człowiek.
16: Pomyłka, błąd ludzki.
15: Rzecznik rządu Adam Szłapka zapewnia, że sprawę będzie wyjaśniał minister spraw wewnętrznych i administracji.

0: Where is the love? To Black Eyed Peas i Justin Timberlake z Radio SK. 17:17, czyli imieniny godziny. Wszystkiego najlepszego, godzino.
1: Nie, no bez sensu, jakie imieniny godziny? Godzina nie ma imienin.
0: A ja mogę obchodzić?
1: No dobra, okej, okay, w porządku.
0: Chińska influencerka fitness, znana jako Avir, odkryła sposób na maraton dla mnie. Wzięła udział w maratonie berlińskim. Aha. Na mecie wrzuciła zdjęcia z medalem. Uradowana, że ustanowiła swój życiowy czas. A potem opublikowano zdjęcia, na których przyłapano ją, jak podjeżdża obszerne fragmenty tego maratonu na rowerze.
1: Kto by pomyślał, że Chińczycy będą oszukiwać? W życiu bym nie pomyślał. Swoją drogą, wiesz co, ja bym nie krytykował tak bardzo. Jazda na rowerze to też jest element świata fitness.
0: Tak.
1: Troszkę rowerem.
0: To jest też dwubój, nie?
1: To jest dwubój. Gdyby jeszcze dołożyła trochę pływania w jakiejś kałuży, miałaby triathlon, Ironman i wszystko. Także pozdrawiamy panią Chinkę i zaraz gramy She Doesn't Mind. To trochę o niej. Riviera w Radiu SK.
2: Reklama. Let's go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
3: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Siatkarska gala w sercu miasta. Galeria Rzeszów zaprasza. Asekorysowia Rzeszów oraz KS Developers Rzeszów na wspólnej prezentacji. Multimedialny show, efekty specjalne, strefa fana, konkursy z nagrodami, wejściówki na mecze i mnóstwo klubowych gadżetów. Prezentacja Asekorysowi oraz KS Developersu Rzeszów. W środę 7 października od godziny 18:00. Przyjdź i poczuj siatkarskie emocje.
7: Zapraszam na prezentację do Galerii Rzeszów Klemenczewu.
6: Galeria Rzeszów. Siatkarskie serce miasta.
8: Mamusiu, a jeśli sklep Butik zmienia adres, to jak kot w butach go znajdzie?
9: To proste. Posłucha o tym w radiu. Uwaga, kochani! Informujemy, że wasz ulubiony sklep Butik z obuwiem dla maluchów oraz całych rodzin zostaje przeniesiony do Galerii Grafika przy Lisa Kuli 19. Teraz tam czekają na was sprawdzone polskie marki, profesjonalna pomoc i miła obsługa.

0: Druga. Obuwie dziecięce, sklep Tex, bucik, galeria Grafika.
1: Zapraszamy!
2: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot, przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
0: Szukasz dobrego planu na jesienny wieczór? Postaw na Restaurant Week. Najlepsze wyjście do top restauracji. Trzy dania i prezent do 50% taniej niż w regularnym menu. Twój stolik już czeka. Rezerwuj na restaurantweek.pl.
3: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Rzeszowie przy ulicy Armii Krajowej 4A, Galeria Dexa. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Bokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
4: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
5: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Ciągle chodzisz niewyspany? Odwiedź salon FDM w Rzeszowie. Komfortowe materace, stylowe łóżka oraz fachowa pomoc doradców. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy w Rzeszowie przy ulicy Okulickiego 20. FDM.pl.
8: I po reklamie.

0: Post Malone, Sunflower w Radiu SK. 17 minut po... Nie, 30 po 17. Ja chciałem powiedzieć 17 po 30.
1: A do 17 minut po 30 jeszcze trochę czasu zostało, prawda? Tymczasem Mateusz Morawiecki, były premier, proponuje, żeby obowiązkowymi szkoleniami wojskowymi byli objęci wszyscy parlamentarzyści do 60 roku życia.
0: O, bardzo ciekawe, bo zawsze się mówi, że oni chcą wykorzystać tylko zwykłych Polaków, a sami w przypadku zagrożenia wojną zawiną tyłek w troki i ruszą za granicę, co nie? Mhm.
1: Gorzej, że sprawdziłem jedną rzecz. Grzegorz Braun ma 59. No niedobrze dla kraju.
0: Trochę niedobrze, ale wiesz co ci powiem, że zwykle jest tak, że jak coś tam głosują, no to Platforma głosuje za jednym, PiS za drugim, a tutaj doszłoby do całkowitego zaburzenia. Ci poniżej 60 głosowaliby za jednym, a powyżej 60 za drugim.

0: Back to Yours w Radiu SK. To jest taki klubowy numer, taki dyskotekowy, powiedziałbym. Cinek, ty słyniesz z zamiłowania do clubbingu, nazwijmy to. Kiedy ostatni raz ty byłeś na jakiejś dysce, że posłużę się językiem młodzieżowym?
1: Ojejku, nie pamiętam. Wiesz, dyskoteka to szkolna, a w klubie to mogłem być, ale już raczej nie tańczyłem. Jeżeli mnie wpuścili, to już nie tańczyłem.
0: Nie tańczyłeś, byłeś ochroniarzem. Gdybyś pasował na ochroniarza, jesteś postawny, dość groźny.
1: Ja mogłem nikt nie wpuścić w takim razie.
0: No nic, kochani.
1: A ty?
0: Kiedy ja ostatni raz byłem?
1: No?
0: Kurczę, wczoraj, przedwczoraj, 3 dni temu.
1: Co dzisiaj jest? Wtorek, to co sobotę.
2: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
2: Nie, a powinno?
1: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
2: I możesz z nich korzystać?
1: Jasne, w każdej chwili.
2: To i ja się zapiszę.
1: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
3: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan. Let's go!
1: Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da ci przewagę. MediaMarkt.
2: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. O szczegóły promocji pytaj w punkcie sprzedaży Jandro. Jasło Modrzejewskiego 6. www.jandro.pl.
3: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Nightclub. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Nightclub.
4: Oryginalne azjatyckie smaki przyrządzone przez tajskich mistrzów kuchni. Tom Yum, Pad Thai, Pot Krep Pa, Orange Chicken, Chunk. Azja Express. Zapraszamy, Rynek Rzeszów 17.
5: Przenieś się do świata baśni i wzruszeń. W centrum handlowym Auchan Krasne trwa roczny cykl bezpłatnych spektakli dla rodzin. Najbliższe spektakle już w sobotę, 10 października o godzinie 13:15. Kolejne w każdą drugą sobotę miesiąca. Dla stałych uczestników przewidziano nagrody. Pamiętaj widzu, twoja obecność to realna pomoc dla podopiecznych hospicjum. Więcej informacji na auchankrasne.pl. Zakładka aktualności.
6: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto, dużo dobrego.
7: To będzie ostatnia reklama.

0: okazji urodzin Carrefoura. W tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: I po reklamie.

0: Top Loy Talking Body w Radiu SK za 5 minut 18, za chwilę SK Newsy, a potem Michał Hanczak.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
5: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października, wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
9: Poznań, płatność zakończona.
10: Kraków, ruszamy dalej.
11: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.

0: przenieść się do świata baśni i wzruszeń. W Centrum Handlowym Auchan Krasne trwa roczny cykl bezpłatnych spektakli dla rodzin. Najbliższe spektakle już w sobotę, 10 października o godzinie 13 i 15. Kolejne w każdą drugą sobotę miesiąca. Dla stałych uczestników przewidziano nagrody. Pamiętaj, widzu, twoja obecność to realna pomoc dla podopiecznych hospicjum. Więcej informacji na auchankrasne.pl. Zakładka aktualności.
1: Czemu się tak tłuczesz, Rysiu? Znowu nie chcą się otworzyć?
2: Tak, już mam tego dość. Zosieńko, musimy wymienić na nowe.
1: A to dobrze się składa, bo widziałam w gazetce Mercury Market fajne i niedrogie drzwi Carmen.
2: Pokaż. No, fajne, pasuje.
3: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
4: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
5: To będzie ostatnia reklama. Oryginalne azjatyckie smaki przyrządzone przez tajskich mistrzów kuchni. Tom Yum, Pad Thai, Pot Krep Pa, Orange Chicken, Chunk, Azja Express. Zapraszamy, Rynek Rzeszów 17.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
8: W nocy termometry w Rzeszowie krośnie czy jaśle pokażą nam od 8 do 9 stopni. Jutro około 23 kresek chmur i słońca naprzemiennie padać nie będzie. A teraz w Rzeszowie jeszcze większy ruch w okolicach Ronda Kuronia, Ronda Pobichno i Piłsudskiego.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
9: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Główny bohater afery w Szpitalu Południowym, Dawid K., został przesłuchany w prokuraturze. Na razie nie wiadomo, czy lekarz usłyszał zarzuty. To ustalenie naszego reportera. Na jutro śledczy zwołują specjalną konferencję w sprawie nieprawidłowości w stołecznej placówce. Odpowie za udział w nielegalnym wyścigu druga osoba z zarzutami po tragedii w Nowym Sączu. To 20-letni kierowca BMW, który zdaniem śledczych miał ścigać się z 21-latkiem. W trakcie wyścigu doszło do śmiertelnego potrącenia przechodzącego przez pasy pieszego.
10: SK Sport News.
9: Nowak Djokovic po raz siódmy triumfował w turnieju ATP w Pekinie. To dla niego 102 tytuł w karierze. Jego finałowy rywal, Australijczyk Alex de Minaur, zrezygnował z gry na początku drugiego seta. 7 chętnych do organizacji igrzysk w 2036. Faworytami Indie, Katar, ale na liście są też Republika Południowej Afryki, Korea Południowa, Niemcy, Węgry i Turcja. Czas na zgłoszenia mija z końcem października.
10: SK Rzeszów News.
8: Jałuserki podchodzą coraz bliżej domów i zabudowań. Mowa o wilkach. Ostatnio dwa osobniki były widziane w miejscowości Załęża od strony granicy z Dębowcem. Gmina apeluje do mieszkańców o ostrożność, zwłaszcza podczas spacerów w okolicach lasów i pól.
11: Widząc takiego drapieżnika, nie panikujmy, najlepiej wycofajmy się. On, podejrzewam, że w pierwszej kolejności sam ustąpi z drogi.
8: Mówił Łukasz Lisy z Rdosiu w Rzeszowie. Jasło zapowiada cykl spotkań z burmistrzem, pierwsze 12 października, z mieszkańcami osiedli Niegłowice, Gądki i Rafineria.
12: Imprezka.
13: Złota polska jesień trwa, a ja mam dla was dzisiaj wieczorem hity na czasie jak złoto. Self-Aware, Temper City na dobry początek będzie Kuba i Kuba z hitem Chłopaki. No a złotówki też się na zakupy dzisiaj znajdą, bądźcie czujni. Tu Hancza.

0: dobry wieczór. Kuba i Kuba w Radiu SK to chłopaki na naszej antenie, chociaż mam nadzieję, że za chwilę w imprezce pojawią się i chłopaki, i dziewczyny. W temacie pomyłek. No pewnie słyszeliście już o tej pomyłce z alertem RCB, że wczoraj w czasie rosyjskiego ataku na Ukrainę alert RCB zamiast do województwa lubelskiego został wysłany do województwa lubuskiego. Dzisiaj oczywiście przeprosiny, dzisiaj kontrole, dzisiaj zapowiedzi, że więcej taki błąd się nie powtórzy. Oby. Natomiast jeśli chodzi o takie pomyłki, które czasami serwują nam słowniki w telefonach, albo po prostu czasami nam się palec omsknie i sami napiszemy coś nie takiego, no to jest tych historii mnóstwo i mam nadzieję, że się swoimi doświadczeniami podzielicie dzisiaj wieczorem. Czekam już teraz na głosówki na Messengerze Radia SK, że zawsze musi zająć ktoś jako pierwszy stanowisko, to ja zacznę. Bo ja mam mnóstwo takich na swoim koncie, a ta, którą najbardziej pamiętam, to ta, kiedy pewien znajomy zapytał mnie w SMS-ie, co porabiam, i ja mu odpisałem, że to była jesień, wieczór, spędzam wieczór pod kołdrą. Tylko słownik w telefonie zmienił mi słowo kołdra i wyszło, że spędzam wieczór pod kolegą. Historia prawdziwa, a najlepsze w tym wszystkim jest to, że po chwili przyszła odpowiedź. Ja też. Czekam na wasze historie. Messenger Radia SK do waszej dyspozycji.
1: Okiniły

powiedział pierwszy: kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył?

0: Na poprawę humoru, jeżeli ktoś miał wtorek potworek. Even Easy Bizu, All of My Love na antenie Radia SK w imprezce 19.29 na zegarkach. Mówią, że malowanie trawników na zielono, kiedy ktoś ważny ma przyjechać, to już są echa przeszłości, a tu się okazuje, że dobra, może malowanie trawników na zielono to tak, ale dróg na różowo wcale nie. Bardzo ważne wydarzenie będzie miało miejsce w tym tygodniu. Skolim skończy 30 lat i będzie świętował w Siemiatyczach imprezą. No i burmistrz tej podlaskiej miejscowości zażądał, postanowił, by przemalowano jedną z dróg na różowo, po to, żeby Skolim mógł ładnie przejechać różową limuzyną po różowej drodze. Słyszałem o tym, że jest różowy październik, ale najwyraźniej w Siemiatyczach nieco inaczej te akcje rozumieją. Radio SK. Ja chyba wolę jednak oryginalną.
1: Reklama.
2: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
3: Mieszkasz na Podkarpaciu, jesteś osobą bezrobotną i masz mniej niż 30 lat. Chcesz zostać szefem własnej firmy? Odważysz się? Na dobry start twojego biznesu mamy dla ciebie dotację. Sześciokrotność przeciętnej.

0: do 16 października 2026 roku. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
1: Mamusiu, a jeśli sklep butik zmienia adres, to jak kot w butach go znajdzie?
2: To proste. Posłucha o tym w radiu. Uwaga, kochani! Informujemy, że wasz ulubiony sklep Bucik z obuwiem dla maluchów oraz całych rodzin zostaje przeniesiony do galerii Grafika przy Lisa Kuli 19. Teraz tam czekają na was sprawdzone polskie marki, profesjonalna pomoc i miła obsługa. Obuwie dziecięce, sklep Tex Bucik, galeria Grafika.
1: Zapraszamy!
3: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? Od 1 do 31 października zrób zakupy w Galerii Nowy Świat w sklepach Action, H&M, Divers, KFC, Kiosk oraz Vito Gianni. I odbierz 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
5: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. Geowłóknina drogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. Geowłóknina drogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
6: Piana? Tak, ale jaka? Zanim ocieplisz dach, zadaj sobie jedno pytanie. Z czego zrobiona jest piana i skąd pochodzi? Bo piana pianie nierówna. Budivo pracuje na pianie Pure Hunter jako autoryzowany partner marki. Hunter, amerykańska technologia i standard jakości potwierdzony niezależnymi badaniami. Profesjonalne wykonanie Budivo. Malawa koło Rzeszowa. www.budivo.pl. Zanim zapytasz o centymetry, zapytaj, jaka piana?

0: 18, 47, 12.
1: Co liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
1: To ja też chcę! 24, 30.
2: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Czemu się tak tłuczesz, Rysiu? Znowu nie chcą się otworzyć?
5: Tak, już mam tego dość. Zosieńko, musimy wymienić na nowe.
4: A to dobrze się składa, bo widziałam w gazetce Mercury Market fajne i niedrogie drzwi Carmen.
5: Pokaż. No, fajne, pasuje.
2: Mercury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Mercurymarket.pl.
6: I po reklamie.

0: No ja mam nadzieję, że kilka dni po ślubie to Damiano Dawid jeszcze nie jest jak zombie i że jego żona też nie jest zombie lady. Ale hit bardzo dobry, 16 minut do 20, tu imprezka, tu Hanczak i odlot ściśle tajny. No właśnie ta akcja wróciła i ruszyła już na dobre. Zbieramy ekipę do naszego samolotu, który po 20 października w jeden weekend wyleci. Tylko właśnie pytanie, dokąd wyleci? To jest całe clue tej całej zabawy. My nie wiemy, no i wy też nie możecie się dowiedzieć, dowiecie się dopiero na lotnisku, chociaż są podpowiedzi od naszego kapitana.
1: Mówi kapitan, na miejscu będziecie mogli popatrzeć z góry.
0: No i teraz bądź tu mądry, dokąd polecicie? Był już Cypr, była Hiszpania, konkretnie Malaga, a dokąd zabierzemy was tym razem? No tego dowiemy się za kilkanaście dni, na razie zbieramy ekipę, Kamila i Paulina, nasze słuchaczki już są w tym samolocie, jest deskowa ekipa, czas na was. Zgłoście się zupełnie za darmo przez aplikację Radia SK. Jutro rano kolejna szansa na zgarnięcie biletów.
2: Kierunek niespodzianka. Odlot ściśle tajny. Tylko w Radio SK.
0: Już wam zazdroszczę tego weekendu. Mam nadzieję, że to będzie ciepły weekend w jakimś ładnym miejscu. Ale kto wie, może polecimy w zupełnie innym kierunku. Dua Lipa już teraz.

0: ci, co grają w GTA, to już doskonale pewnie znają ten numer, ale ci, którzy słuchają Radia SK, też go poznają coraz bardziej. To Sexy Magic, między innymi Pink Panther, stoi za tym właśnie hitem. Za chwilę 20, po 20 oczywiście gramy dalej, a ja przy okazji może sprawdzę, czy jest dzisiaj jakaś okazja do świętowania. Dajcie znać na Messengerze Radia SK, czekam na głosówki.
1: Autopromocja.
2: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny!
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
4: Sponsorem programu jest właściciel biur podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela. Galeria Rzeszów, Karolina Park, outlet Grafika. Lećznami.pl.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
7: Kiedyś królowie żyli w pałacach. Dziś wybraliby Royal Garden. Szukasz mieszkania w Rzeszowie? Poznaj Royal Garden przy ulicy Technologicznej. To osiedle bez kompromisów, z prywatnym parkiem, własną siłownią, myjnią i klubem mieszkańca. Wybierz idealne mieszkanie od 26 do 75 metrów i ciesz się przestrzenią, którą pokochasz. Royal Garden. Zamieszkaj po królewsku. Zadzwoń 607 030 030 albo wejdź na royal-garden.pl.
8: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival, 9 i 10 października, Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Szukasz gotowego mieszkania w Rymanowie? To najlepszy moment. W trzecim etapie osiedla Rymanowskie Wzgórze zostały już tylko 4 wolne lokale. Prezentują się świetnie i są gotowe do odbioru od ręki. Ale to nie koniec. Po w jesiennej ofercie u dewelopera Later skorzystasz jeszcze bardziej. Sprawdź to. Ostatnie 4 mieszkania. Ostatni moment na decyzję. Rymanowskie Wzgórze, etap trzeci. Więcej na osiedlerymanow.pl. 531 031 025.
10: 18,47, 12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
11: To ja też chcę!
10: 24, 30.
12: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: W 29 urodziny Carrefoura liczą się prezenty. Więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób 2 razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
14: Mamusiu, a jeśli sklep Butik zmienia adres, to jak kot w butach go znajdzie?
15: To proste. Posłucha o tym w radiu. Uwaga, kochani! Informujemy, że wasz ulubiony sklep Butik z obuwiem dla maluchów oraz całych rodzin zostaje przeniesiony do Galerii Grafika przy Lisa Kuli 19. Teraz tam czekają na was sprawdzone polskie marki, profesjonalna pomoc i miła obsługa. Obuwie dziecięce, sklep Tex Butik, Galeria Grafika.
14: Zapraszamy!
16: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Rzeszowie przy ulicy Armii Krajowej 4A, Galeria Dexa. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Dodatkowo tylko teraz wszystko tańsze o wartość podatku VAT 23%. Takich cen nie było od miesięcy. Salony łazienek Bokaro. Wszystko tańsze o wartość VAT 23%.
17: Gdzie? Yeah.

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Zapraszamy Was na oficjalną ceremonię ważenia przed galą XTB KSW 122. Galeria Rzeszów. W piątek od godziny 17 zapraszamy do strefy Fana, a od 19 na oficjalne ważenie zawodników gali XTB KSW 122. Galeria Rzeszów. Przyjdź i poczuj przedsmak emocjonujących pojedynków. Piątek od godziny 17 w samym sercu miasta.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel biur podróży Leć z nami Ewelina Niedziela.
6: Rzeszów na czasie.
7: Michał Serkis. Produkcje z krakowskiego festiwalu filmowego wyruszają w podróż po kinach studyjnych. To w ramach projektu Insider w trasie. Jeden z nich trafi już w tym miesiącu do kina Zorza w Rzeszowie. Mowa o dokumencie Grające z diabłem. To historia Christophera Morrisa, uzbrojony w aparat fotograficzny, dokumentował krwawe konflikty na całym świecie. Film opowiada o konsekwencjach pracy w zawodzie fotoreportera wojennego. Start seansu 20 października o 19.
5: Sponsorem programu jest właściciel biur podróży Leć z nami Ewelina Niedziela. Galeria Rzeszów, Karolina Park, Outlet Grafika. Leć z nami.pl.
8: Muzyką się żyje.
9: Halo? Taki tytuł nosi wspólny kawałek O co chodzi i tak o Hemingwaya, co wczoraj wskoczył na szczyt Rap 20. Całe notowanie znajdziecie na sk.pl, a ja za kilka minut zagram wam kolejny singiel O co chodzi, który trafił właśnie do propozycji, do tej listy. To Nienawidzę Warszawy. Według wielu komentarzy fanów w sieci to jest najlepszy kawałek z nowej płyty rapera. Swoją drogą w ostatnich dniach ten album jest najczęściej kupowaną w sklepach i odsłuchiwaną w sieci płytą. Zadebiutował na pierwszym miejscu oficjalnej listy sprzedaży płyt w Polsce. Czechy nie wezmą udziału w Eurowizji. Nasi sąsiedzi wycofali się z przyszłorocznego konkursu, nie będą go też transmitować. Powodem są cięcia budżetowe u czeskiego nadawcy. Więcej o tym przeczytacie na sk.pl. Polska wystartuje w Eurowizji. Telewizja publiczna zaczęła już przyjmować zgłoszenia artystów, którzy chcieliby reprezentować nasz kraj w maju w Bułgarii. Swój utwór można zgłosić do 15 listopada.
10: Imprezka! Imprezka!
9: A do mnie można zgłosić okazję do świętowania we wtorek 6 października. Głosówki, wiadomości na Messengerze Eski mile widziane. Za kilka chwil sprawdzę, co tam się kryje, ale wcześniej zagram. Będzie O co chodzi, o którym wspomniałem, ale jeszcze wcześniej Oscar Sims, David Guetta, a teraz już Teddy Swims, Mr. Know It All. Tu Hanczak, dobry wieczór.

0: Dam, dam, diri, dam. No ja teraz też dam coś, co jest bardzo popularne w internecie. 13 minut po 20.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Nie będzie to pizza Książula, tylko nowość, która rzeczywiście jest numerem jeden od kilku dni w streamingach, ale co będziecie sobie słuchali w streamingach, jak Radio Eska może wam zagrać ten kawałek? Chodzi oczywiście o nowość, o to, co chodzi. Nienawidzę Warszawy. No ja akurat lubię, no nie powiem, że nie. Ale posłuchajmy tego kawałka prosto z nowego albumu, zresztą najchętniej kupowanego albumu i odsłuchiwanego albumu ostatnio w Polsce. Nienawidzę Warszawy, o co chodzi? Nowość na antenie Radia Eska.

0: o, to może powiedzieć Wojtek, nasz słuchacz.
1: Ej, ja teraz leżę ze złamaną nogą i odpoczywam, więc u mnie trochę słabawo.
0: Ojejku, no złamana noga nie brzmi dobrze, ale ty brzmisz lepiej, no więc mam nadzieję, że szybko wrócisz do formy, niech się dobrze zrasta. Powinienem ci gipsa zagrać w ramach gipsu, ale zagram Rosé New Trick za kilka chwil, to nowość, którą dedykuję właśnie tobie, żebyś się lepiej poczuł. A wcześniej jeszcze Jagoda, bo pytałem, co dzisiaj świętujemy.
2: Hej, my właśnie wracamy z Katowic po wygranych zawodach trójbojowych, razem z Michałem, który wygrał w nich, zdobył w nich drugie miejsce. Więc świętujemy już w samochodzie i będziemy kontynuować nasze świętowanie w domu. Pozdrawiamy Radio SK.
0: Super, pozdrawiam serdecznie i gratuluję chłopakowi Michałowi tego to wspaniałego wyniku w trójboju. Ja też jestem Michał i też jestem świetny w trójboju. Coś w tym jest, że te Michały tak mają, ale mój trójbój, to od razu powiem, żeby była jasność, to przystawka, danie główne i deser. Oczywiście w jedzeniu jestem świetny.
3: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny. Gdzie

0: swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Nightclub. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Nightclub.
2: Dwie kameralne inwestycje. Doskonały adres. Aleja Sikorskiego w Rzeszowie od dewelopera Domres. Kamienica Sikorskiego oraz Sikorskiego 45EF oferują mieszkania od 1 do 3 pokoi z balkonami, tarasami lub prywatnymi ogródkami. Do dyspozycji mieszkańców windy, garaże podziemne, parkingi i komórki lokatorskie. Fotowoltaika, pompy ciepła oraz ogrzewanie podłogowe zapewniają komfort i niższe koszty użytkowania. Wybierz sprawdzonego dewelopera z ponad 20-letnim doświadczeniem. Sprawdź dostępne mieszkania przy Sikorskiego. Domres.pl.
3: Planujecie ślub? To wydarzenie jest dla Was. Targi ślubne już 11 października w hotelu Rzeszów. W jednym miejscu mnóstwo inspiracji i wystawców z branży ślubnej. Suknie, garnitury, obrączki, fotografia, torty, dekoracje i wiele więcej. A to nie wszystko. Na miejscu specjalne rabaty dla odwiedzających. Targi ślubne. 11 października, hotel Rzeszów. Zapraszamy w niedzielę od 11 do 16. Wstęp bezpłatny. Targi ślubne. Przyjdźcie, zainspirujcie się i zaplanujcie swój wielki dzień.
4: Szukasz gotowego mieszkania w Rymanowie? To najlepszy moment. W trzecim etapie osiedla Rymanowskie Wzgórze zostały już tylko 4 wolne lokale. Prezentują się świetnie i są gotowe do odbioru od ręki. Ale to nie koniec, bo w jesiennej ofercie u dewelopera Later skorzystasz jeszcze bardziej. Sprawdź to. Ostatnie 4 mieszkania. Ostatni moment na decyzję. Rymanowskie Wzgórze, etap trzeci. Więcej na osiedlerymanow.pl. 531 031 025.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Firma Vibrain, producent z branży światłowodowej, poszukuje elektromechaników, automatyków oraz operatorów maszyn. W związku z rozbudową naszych zakładów oferujemy kilkadziesiąt wakatów dla kobiet i mężczyzn. Rekrutujemy do naszych oddziałów w Jasionce, Zaczerniu oraz Głogowie Małopolskim. Zapewniamy stabilne zatrudnienie, pracę w systemie czterobrygadowym, liczne benefity, w tym zwiększony dodatek za pracę w godzinach nocnych, kartę lunchową, prywatną opiekę medyczną i kartę multisport. Aplikuj na praca@vibrain.pl. Mamy technologię. Szukamy Ciebie.
7: I po reklamie.

0: Mówią, że ludzi najlepiej łączy wspólna pasja i coś w tym jest. Ze mną jest teraz Paulina. Co dzisiaj świętujesz, Paulina? W sumie świętujecie.
1: Ojej. No dzisiaj świętujemy naszą kebabową 3. rocznicę zaręczyn, także...
0: Właśnie, wspólna pasja do kebaba na przykład może połączyć. Co to z tym kebabem?
1: Dokładnie tak, dokładnie.
0: Jak to się zaczęło, że od kebaba do zaręczyn? Czekaj, ty wyjaśnij to w dwóch zdaniach chociaż, no.
1: Słuchaj, no było pięknie, 18 lat się znamy, ale w końcu połączył nas kebab i właśnie te zaręczyny były przy kebabie.
0: Jak ma na imię twój narzeczony?
1: Maciej.
0: Mm-hmm. I co, po prostu rzeczywiście na kepsie się oświadczył, tak?
1: Słuchaj, no mieszane i po prostu tak się stało.
0: No powiem ci, że o bardziej romantycznych zaręczynach to nie słyszałem, no. Mam nadzieję,
1: no nie ma nic bardziej romantycznego, zaufaj mi, naprawdę.
0: Mam tylko nadzieję, że nie piekło potem. Czyli, że nie żałowałaś tej decyzji. O to chodziło, no.
1: Absolutnie nie.
0: No chyba nie, no bo skoro 3 lata wytrwaliście już w tym narzeczeństwie, no to nie. A chodzicie jeszcze czasami na kepsa, czy nie?
1: Ojej, czy właśnie go robimy na grillu, także tak.
0: Okej, no tak. Patrzcie, taki to facet 3 lata temu, no to zabrał na kepsa, żeby się oświadczyć, zapłacił i tak dalej. A po 3 latach, nie, już na kepsa nie zabierze, bo to za drogo, lepiej w domu samemu zrobić, bo taniej.
1: Dokładnie.
0: Nie wiem, czy mango pasuje do kebaba, ale Sylwia Grzeszczak ze swoim hitem Mango teraz, a ja wam życzę wszystkiego najlepszego i smakowitego też przy okazji.

0: Jeżeli ktoś o tej porze w pracy, no to na pobudzenie, żeby nie zasnąć. Armin Van Buuren i Sasha Everlasting dobrze robią, prawda? 6 minut nam zostało do godziny 21. Justyna, nasza słuchaczka, jeszcze odezwała się na Messengerze Radia SK.
1: SK Eskowicze, witam was. Nie wiem, czy powodem do świętowania to będzie. Dla mnie tak, ponieważ od poniedziałku chwilę odpocznę, będę mieć tydzień urlopu. Już jestem jedną nóżką na urlopie. Pozdrawiam.
0: I jaki uśmiech. Powiedziałbym, Justyna, że nie denerwuj ludzi. Ale nie mogę tak powiedzieć, bo mogę powiedzieć witaj w klubie High Five, bo ja też idę za kilka dni na tydzień urlopu i też już jedną nogą na tym urlopie jestem. Ale jeśli chodzi o twoje nogi i w ogóle wasze nogi, to może na jesień przydadzą wam się nowe buty. Dajcie nam znać, w czyje buty chcielibyście wejść chociaż na jeden dzień. Może to buty waszego idola, może to buty kogoś, kogo podziwiacie, cenicie, albo kto was inspiruje. Gwiazda muzyki, gwiazda filmu, polityk, a może ktoś zupełnie inny? Czekamy na wasze zgłoszenia na sk.pl, a te zgłoszenia, przynajmniej niektóre z nich, te najciekawsze, najbardziej kreatywne, nagradzamy tysiakiem na nowe buty, więc na jesień na pewno się to przyda. To wszystko do zdobycia jutro u Sońcy i Korościela po południu, ale najpierw trzeba się na sk.pl zgłosić. A jak oni skończą, to ja znowu przyjdę i od 18 zaproszę na imprezkę. Hanczak, cześć!
2: Autopromocja.
3: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
4: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
5: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
6: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
2: Autopromocja.
7: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
8: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl. Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
9: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
10: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Planujesz budowę, remont albo nowy taras? Szukasz sprawdzonego drewna? Zapraszamy do nowo otwartej galerii drewna Pójdukoda w Rzeszowie. W stałej ofercie znajdziesz deski elewacyjne, tarasowe, podłogowe i boazeryjne, a także certyfikowane drewno konstrukcyjne C24 oraz KVH. Jako nieliczni w regionie oferujemy czterostronne malowanie maszynowe drewna, a także wykonujemy kompleksowe zabezpieczenie ogniochronne NRO. Zapraszamy Jasionka 885 i sprawdź jakość, która robi różnicę. Pójdukoda. Drewno na lata. Więcej na pójdukoda.pl.
12: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
13: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. Geowłóknina drogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. Geowłóknina drogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na Twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Czemu się tak tłuczesz, Rysiu? Znowu nie chcą się otworzyć?
16: Tak, już mam tego dość. Zosieńko, musimy wymienić na nowe.
15: A to dobrze się składa, bo widziałam w gazetce Mercury Market fajne i niedrogie drzwi Carmen.
16: Pokaż. No, fajne, pasuje.
17: Merkury Market. Remontuj i urządzaj taniej. Merkurymarket.pl.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest właściciel biur podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela.
20: Rzeszów na czasie.
21: Michał Serkis. Teoria to za mało. Jutro rusza największe wydarzenie naukowo-technologiczne w regionie, czyli Podkarpacki Festiwal Nauki i Innowacji. W programie interaktywne warsztaty, spektakularne pokazy naukowe i całe mnóstwo innych atrakcji ze świata nauki i biznesu. Start jutro od 10 w Zencom Expo Wiesiące koło Rzeszowa. Na miejscu będzie też nasza radiowa ekipa. Przypominamy, że trwają zapisy na bieg niepodległości w Rzeszowie, a szczegóły na ranerzeszów.pl.
19: Sponsorem programu jest właściciel biur podróży Leć z nami, Ewelina Niedziela. Galeria Rzeszów, Karolina Park, outlet Grafika. Leć z nami.pl.
22: Numer 1 w Rzeszowie.

0: Wioska Rzeszów News.
1: Cześć, witajcie, przed mikrofonem Julia Ranosz. Zapraszam Was na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia.
0: SK Rzeszów.
1: W podkarpackich, ale i też naszych rzeszowskich lasach roi się od kleszczy. Te niewielkie pajęczaki mogą jednak stanowić poważne zagrożenie dla człowieka. I o tym właśnie, ale też o chorobach wywoływanych przez kleszcze, nasz reporter Tomek Widak rozmawia ze swoim gościem.
2: Dzień dobry, witam Państwa, witam Panie redaktorze. Nazywam się Magdalena Marczak i jestem pracownikiem Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie w oddziale epidemiologii.
3: A dziś tematem naszej rozmowy są kleszcze. No to zacznijmy może od takiego wprowadzenia i powiedzmy, czy w tym sezonie obserwujemy wyjątkowo dużo kleszczy, czy jest ich mniej, jak to wygląda i co w ogóle wpływa na ich liczebność i aktywność.
2: Tak, z roku na rok obserwujemy coraz większą ilość przypadków chorób przenoszonych przez kleszcze, takich jak borelioza czy odkleszczowe zapalenie mózgu, co może sugerować wzrost liczebności kleszczy. Sprzyja temu zmiana klimatu, coraz łagodniejsze zimy powodują, że kleszcze są aktywne praktycznie przez cały rok. Możemy też wspomnieć, że samica kleszcza, czyli taki dojrzały osobnik, może złożyć nawet do 3000 jaj w swoim życiu.
3: A kiedy w ogóle w ciągu roku kleszcze są najbardziej aktywne? Czy rzeczywiście to zagrożenie jest tylko wiosną i jesienią, czy właściwie przez cały rok?
2: Aktywność kleszczy zależy od temperatury otoczenia. W Polsce rozpoczyna się zazwyczaj na przełomie marca i kwietnia, gdy temperatura wzrasta powyżej 5 stopni. Wtedy kleszcze masowo poszukują pokarmu po zimie i aktywne są do przełomu października i listopada. Kleszcze są najbardziej aktywne od świtu do zmierzchu, zwłaszcza rano i przed południem, ponieważ lubią ciepłe i wilgotne otoczenie oraz takie miejsca zacienione, za to nie lubią suszy i wysokich temperatur, dlatego może latem jest ich po prostu mniej. Taką największą aktywność kleszczy obserwujemy właśnie w miesiącach maj, czerwiec oraz wrzesień i październik.
3: Okej, a do jakiej temperatury? Bo tam Pani powiedziała 5 stopni chyba?
2: Tak.
3: Że one do 5 stopni, od 5 stopni
2: od 5 stopni, tak.
3: Są aktywne.
2: Tak.
3: A jak jest poniżej 5 stopni, nie wiem, na przykład w okolicach zera, to co się z nimi dzieje? One wdychają naturalnie, czy po prostu zapadają w jakiś sen?
2: Larwy i nimfy, one obumierają w temperaturze poniżej 7 stopni, ale dorosłe samice obniżają swój układ metaboliczny i tak jakby zamierają.

0: i dobrze ukrywionego. Najczęściej ukrywają się pod kolanami, pod pachami, na karku i u nasady włosów. Dlatego podczas sprawdzania naszego ciała powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na miejsca za uszami, przy linii włosów, w okolicach łokci, pod pachami, w okolicach pępka, w pachwinach, pod kolanami i w okolicach ścięgna Achillesa oraz w fałdach skórnych.
1: No to jak najlepiej ubrać się na spacer, nie wiem, do lasu czy na łąkę, żeby ograniczyć ryzyko kontaktu z tym kleszczem?
0: Należy ubrać się tak, aby szczelnie osłonić swoją skórę. Załóżmy ubrania z długimi rękawami, wąskimi mankietami i długimi nogawkami. Załóżmy wysokie skarpetki, najlepiej naciągmy je aż na spodnie. Załóżmy buty z wysoką cholewką oraz czapkę lub kapelusz, żeby osłonić szyję i głowę. Korzystnie jest także założyć ubrania jasne, ponieważ na jasnych ubraniach lepiej dostrzeżemy kleszcza, który wędruje po naszym ubraniu, który jeszcze szuka miejsca do wbicia się. Nie kierujmy się tutaj w tej kategorii innymi zasadami, ponieważ kleszcza nie przyciągają żadne kolory, ponieważ jest on ślepy.
1: Okej, a co ze środkami odstraszającymi kleszcze? Czy one w ogóle są skuteczne? Czy one w ogóle pomagają?
0: Tak, dostępne są na rynku różne środki owadobójcze lub odstraszające, działające na kleszcze. Przed zastosowaniem zawsze dobrze jest przeczytać informację wskazaną przez producenta, ponieważ musimy zwrócić szczególną uwagę na czas działania tych preparatów, bo jeśli wybieramy się na jakąś wędrówkę, czy pracujemy w takich strefach zielonych, a nasz czas pobytu będzie dłuższy niż czas działania danego preparatu, no to musimy go najlepiej zabrać ze sobą. Zwróćmy uwagę na miejsce stosowania, które wskazuje producent. Czy jest to preparat, który stosujemy na skórę, czy preparat, który stosujemy na ubranie. Są takie preparaty, które po zastosowaniu po prostu na skórę przestają działać. Oraz zwróćmy uwagę na to, czy potrzebujemy preparat, który możemy zastosować u dziecka. Dla dzieci wybierajmy preparaty dla nich dedykowane.
1: No to ja wrócę do tych spacerów. Załóżmy, że idziemy na dłuższy spacer po lesie, czy też po jakimkolwiek innym miejscu. No i pytanie, czy w trakcie takiego dłuższego spaceru warto oglądać swoje ciało już podczas tej wędrówki, czy możemy się raczej wstrzymać i dopiero po powrocie wystarczy obejrzeć dokładnie swoją skórę?
0: Jeśli w czasie spaceru zaobserwujemy, że kleszcz chodzi po naszym ubraniu, no to oczywiście, że warto go bezpiecznie usunąć. Jednak to dopiero po powrocie sprawdzamy całość naszego ciała. Zalecane jest też wzięcie prysznica z taką kontrolą miejsc, o których już mówiliśmy, miejsc, które kleszcz wybiera najczęściej.
1: Okej, załóżmy, że kleszcz nam się wbije w tą skórę. No to jak prawidłowo postępować? Jak prawidłowo usunąć kleszcza i kiedy najlepiej to zrobić?
0: Kleszcza należy usunąć jak najszybciej. Możemy do tego wykorzystać pęsetę z zagiętymi końcami. Poprzez uchwycenie kleszcza za głowę, możliwie jak najbliżej skóry, tak aby uniknąć zgniatania jego tłowia. Ciągnąć należy prostopadle do skóry, bez ruchów rotacyjnych, sprzyjają one po prostu urwaniu się tłowia. Ciągniemy takiego kleszcza w kierunku przeciwnym do ułożenia aparatu gębowego, stopniowo zwiększając to natężenie. Po prostu musimy to zrobić z takim wyczuciem, żeby go nie urwać, tylko po prostu delikatnie starać się go usunąć, ale musimy to zrobić też pewnie. Jeśli usuniemy kleszcza, to miejsce po usunięciu kleszcza należy zdezynfekować, a ręce i pięsetę starannie umyjmy. Aby usunąć kleszcza, możemy także zastosować różne przyrządy, które możemy kupić w aptece. Tutaj też zaleca się, żeby przed ich użyciem zapoznać się z informacją producenta odnośnie zastosowania tego urządzenia lub aparatu.
1: Okej, no czasami jest też tak, że usuniemy pęsetą fragment tego kleszcza, a na przykład część nam na skórze zostaje. No właśnie, czego absolutnie nie wolno robić podczas usuwania takiego kleszcza? Na przykład, nie wiem, czy smarowanie kleszcza tłuszczem, alkoholem albo inną substancją no, jest jakimś błędem?
0: Niestety tak. Zdarzają się takie sytuacje, że miejsce, które zbity kleszcz jest smarowane różnymi smarowidłami. Żadnych takich substancji nie stosujemy. Mogą one wywołać reakcję wymiotną u kleszcza, czego nie chcielibyśmy.
1: Jasne. Powiedzieliśmy o tym wyciąganiu pęsetą kleszcza. No ale pytanie, czy możemy takiego kleszcza wyciągnąć na własną rękę, czy lepiej jednak po każdym takim ukąszeniu zgłosić się do lekarza?
0: Kleszcza musimy wyciągnąć jak najszybciej, więc dobrze zrobić to od razu po jego zauważeniu. Jednak kiedy zostanie nam jakiś fragment kleszcza, którego nie możemy usunąć, to możemy zgłosić się do lekarza. Możemy jeszcze spróbować usunąć go jałową igłą, tak jak usuwa się drzazgę. Jeśli nam się to nie uda lub

0: to miejsce wydaje nam się zmienione, nie jest naturalne i nie goi się, to wtedy warto udać się do lekarza.
1: I wtedy konsultacja jest jak najbardziej wskazana. Tak. Czy każdy kleszcz może zarazić nas boleriozą? Od czego w ogóle zależy ryzyko takiego zakażenia?
0: Nie każdy kleszcz może zarazić nas boleriozą i nie każde ugryzienie powoduje zakażenie. Im szybciej usuniemy kleszcza, tym mniejsze jest ryzyko zakażenia. Jednak ryzyko wzrasta, jeśli usuniemy kleszcza po upływie 24 godzin od ugryzienia. Niestety jeden kleszcz może być również nosicielem wielu groźnych patogenów chorobotwórczych, takich jak bakterii, wirusów czy pierwotniaków, którymi może nas zarazić. Należy zaznaczyć, że wiele przypadków ugryzień udaje się wyeliminować organizmowi i nie dochodzi u nas do rozwinięcia zakażenia. Jednak po czasie w organizmie człowieka możemy wykryć przeciwciała, na przykład przeciwko boleriozie, we krwi zdrowego człowieka.
1: Jakie są pierwsze objawy boleriozy? Powiedzmy może, bo to jest dość istotne. No i po jakim czasie od ukąszenia mogą one się pojawić?
0: Często bezpośrednio po ukłuciu przez kleszcza występuje zaczerwienienie i odczyn zapalny w miejscu wkłucia, który znika po kilku dniach. Jest to zazwyczaj odczyn alergiczny. Zaczerwienienie, które pojawia się kilka dni od ukłucia, zazwyczaj około 3-4 dni, może być i później, i nie znika w miejscu ukłucia, powiększa się przybierając kształt pierścienia lub owalnej plamy otaczającej miejsce wkłucia, to najczęściej jest rumień wędrujący. Rumień wędrujący stwierdza się w momencie, kiedy jego średnica przekracza 5 cm u osoby dorosłej, ma ostre granice, stopniowo się powiększa, może być jednolity lub przebarwiony, taki odbarwiony w środku. Rumień rozwija się wokół miejsca wkłucia lub na innym części ciała i może upłynąć nawet 28 dni, zanim się pojawi. Rumieniowi mogą towarzyszyć inne objawy, na przykład osłabienie, gorsze samopoczucie, gorączka i powiększenie okolicznych węzłów chłonnych.
1: A czy ten rumień wędrujący pojawia się zawsze na naszej skórze po ukończeniu, czy powinno nas zaniepokoić, na przykład jeśli go nie będziemy mieli na skórze?
0: Rumień wędrujący występuje u około 40-60% zakażonych osób, dlatego miejsce po ukłuciu przez kleszcza obserwujemy do 3-4 tygodni od zdarzenia. Następnie ujawniają się inne objawy boleriozy, najczęściej w postaci porażenia nerwu twarzowego, bólów i objawów ze strony układu sercowo-naczyniowego, zapalenia stawów, a z takich poważnych już dolegliwości, no to jest zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.
1: Okej, mówiliśmy o boleriozie, więc teraz zapytam, czym kleszczowe zapalenie mózgu różni się właśnie od wspomnianej już boleriozy i jak można się przed nim chronić?
0: Kleszczowego zapalenia mózgu w odróżnieniu od boleriozy nie możemy leczyć, ponieważ wywołuje je wirus. Stosowane są jedynie leki objawowe. Również kleszczowe zapalenie mózgu, tak jak bolerioza, przebiega dwufazowo. Jednak w tym przypadku przebieg pierwszej fazy przypomina grypę i są to objawy takie, które by mogły sugerować grypę, dlatego bardzo trudne jest tutaj postawienie rozpoznania na tym etapie. W drugiej fazie choroby pojawiają się objawy neurologiczne, takie jak zawroty głowy, sztywność karku, rozdrażnienie, nadwrażliwość na bodźce, zaburzenia świadomości, aż po porażenie nerwów, niedowłady, zaburzenia czucia, problemy z mową, połykaniem, a nawet śpiączka lub śmierć. Dodatkowo kleszczowym zapaleniem mózgu możemy się zarazić, spożywając niepasteryzowane produkty mleczne pochodzące od chorych zwierząt.
1: No to w takim razie zapytam, może to powinno być pytanie retoryczne, ale jednak go zadam. Czy warto szczepić się przeciwko kleszczowemu, tudzież odkleszczowemu zapaleniu mózgu?
0: Na pewno warto, ponieważ kleszczowe zapalenie mózgu, tak jak już tutaj mówiliśmy, jest bardzo trudne do rozpoznania, a powikłania choroby są bardzo ciężkie.
1: To komu szczególnie takie szczepienie jest zalecane?
0: Myślę, że szczepić powinni się wszyscy, a w szczególności leśnicy, rolnicy i wszystkie osoby, które zawodowo lub prywatnie przebywają często na terenach zielonych, również właściciele psów lub kotów.
1: To jeszcze dopytam, gdzie można wykonać takie szczepienie przeciwko odkleszczowemu zapaleniu mózgu?
0: Wszyscy zainteresowani mogą takie szczepienie wykonać w placówce podstawowej opieki zdrowotnej. Dodatkowo dorośli jeśli mogą skorzystać ze szczepień wykonywanych przez apteki.
1: Okej, to teraz przejdźmy do tego, jak wygląda sytuacja na Podkarpaciu. Czy w regionie odnotowuje się dużo przypadków boreliozy i kleszczowego zapalenia mózgu? A jeśli tak, no to kto jest tutaj najbardziej narażony? Może jeżeli ma Pani jakieś liczby, jakieś dane, to myślę, że fajnie by było się też nimi tutaj podzielić.
0: W województwie podkarpackim w 2025 roku zarejestrowano 3200 przypadków. W tym samym okresie na terenie całego kraju odnotowano prawie 50 tysięcy takich przypadków. W pierwszej połowie 2026 roku na terenie Podkarpacia zanotowano ponad 1000 przypadków boreliozy i w tym samym okresie do czerwca 2026 zanotowano w całym kraju prawie 15 tysięcy przypadków.
1: To była borelioza, a jeżeli chodzi o odkleszczowe zapalenie mózgu?
0: Jeśli chodzi o odkleszczowe zapalenie mózgu, w województwie podkarpackim w 2025 roku zanotowano 38 przypadków, a na terenie całego kraju 938. A jeśli bierzemy pod uwagę okres do czerwca 2026, to w naszym województwie zanotowano już 9 takich przypadków, a w całym kraju 202.
1: To na koniec jeszcze zapytam, gdyby Pani miała przekazać naszym słuchaczom trzy najważniejsze zasady dotyczące kleszczy, no to co powinniśmy zapamiętać przed wyjściem, no na przykład do lasu albo na jakąś polanę?
0: Przede wszystkim z obawy przed kleszczami i ich ukąszeniem nie rezygnujmy z aktywności w strefach zielonych. Po pierwsze, zadbajmy o ochronę, odpowiednie ubranie i repelenty. Po drugie, skontrolujmy skórę swojego ciała po powrocie. Po trzecie, jeśli tylko możemy i nie mamy żadnych przeciwwskazań, to zgłośmy się na szczepienie.
1: No i super, bardzo dziękuję za rozmowę i za wizytę w studiu.
0: Również bardzo dziękuję za zaproszenie i do usłyszenia.
2: SK Rzeszów News.
3: Cześć, witajcie, z tej strony Julia Ranosz. Zapraszam na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia.
2: SK Rzeszów.
3: Oddawanie krwi to nie tylko gest dobroci, ale też skomplikowany proces, w którym najważniejsze jest bezpieczeństwo zarówno dawcy, jak i biorcy. Od wywiadu i badań, aż po moment, gdy krew trafia do potrzebujących. Na Podkarpaciu działa 8 oddziałów terenowych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie, w których mieszkańcy mogą podzielić się swoją czerwoną kroplą. O krwiodawstwie z panią Ewą Zawilińską, dyrektorem RCKiK w Rzeszowie, rozmawiała nasza reporterka Agnieszka Gazda. Domuła.
4: Na czym właśnie polega taki wywiad przeprowadzany z dawcą przed oddaniem krwi i dlaczego jest on tak ważny dla jego bezpieczeństwa?
5: Osoba, która udziela odpowiedzi, musi być w pełni świadoma tych odpowiedzi. Dlatego też jednym z takich elementów, które są brane pod uwagę, to jest stan psychiczny dawcy, bo jeżeli ktoś ma jakieś zaburzenia psychiczne, no to jego odpowiedzi będą niewiarygodne, a my w ankiecie wkraczamy dosyć tak, powiedziałabym, głęboko w tą sferę życia, nawet intymnego, pytając m.in. o zachowania ryzykowne, o częstą zmianę partnerów, bo to wiąże się z ryzykiem przenoszenia chorób drogą krwi, no m.in. wirus HIV, wirus WZW typu B, C, no i oczywiście również jeśli chodzi o kiłę, a to są zakażenia, które przenoszą się drogą krwi, czyli gdyby taką krew dostał pacjent, to doszłoby do zakażenia. Dlatego oprócz tego, że zbieramy wywiad, to żeby uspokoić ewentualnych kiedyś biorców, to my badamy krew w tym kierunku, wszystkie te wirusy za każdym razem, bez względu na to, co napisze dawca, my kontrolujemy. Dlatego to badanie trwa około kilkunastu godzin i dopiero jeśli mamy wszystkie wyniki badań, jest ankieta, sprawdzamy, czy nie wpłynęły te informacje, że dawca sobie przypomniał nagle o jakichś zachowaniach, o których zapomniał powiedzieć w czasie badania osoby, która go kwalifikowała, bo każdorazowo dawca jest kwalifikowany przez uprawnioną osobę do oddania krwi. Dopiero wtedy następnego dnia zespół, który jest powołany i odpowiada bezpośrednio za to, co dokonał, czyli sprawdził od momentu, prześledził całą drogę zarejestrowania się dawcy do pobrania krwi, zwolnienia tej krwi. Dopiero taka krew trafia do działu ekspedycji, która działa całodobowo, i jest wydawana do podmiotów leczniczych. Ale oprócz tego na przykład wszelkie zabiegi czy osoby, które się leczą na jakiekolwiek choroby przewlekłe, to ma wpływ na zakwalifikowanie bądź dyskwalifikację. I co jest jeszcze ważne, zgłaszając się do nas należy przyjść z dokumentem, który pozwoli nam potwierdzić tożsamość tej osoby. Czyli to musi być dokument, który zawiera PESEL i zdjęcie. Dowód osobisty bądź paszport, a w przypadku obcokrajowców, którzy znają język polski, bo to też jest istotne, bo ankieta jest w języku polskim i musi być kontakt między osobą zbierającą wywiad a dawcą, to jeszcze musi nam podać kartę stałego pobytu i paszport z dowodem osobistym, bo tylko na tej podstawie my wiemy, że krew została pobrana od tej właśnie konkretnej osoby, bo w sytuacji, gdyby na przykład wyszedł wynik pozytywny, na przykład wirusa zapalenia wątroby typu BC lub HIV, to my mamy obowiązek taką osobę zaprosić do nas, a więc komunikujemy się z nią, że prosimy o przybycie do nas celem ponownego pobrania badań. Jeśli by te badania wyszły pozytywne, to my oprócz tego wysyłamy też do Instytutu, który jest Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, ośrodkiem referencyjnym wyższym, żeby potwierdzić i mieć pewność, że na pewno ten wynik jest pozytywny, a następnie lekarz Centrum Krwiodawstwa rozmawia z takim dawcą. Po pierwsze nakładamy już dyskwalifikację, jeśli to wyjdzie dodatni wynik na stałe, chyba że jest to wątpliwy wynik, to też jakby mając na myśli bezpieczeństwo cały czas biorcy na parę miesięcy, 6 jest dyskwalifikowany, ale jeśli wynik jest już potwierdzony, to ta dyskwalifikacja jest założona na stałe i w całej Polsce w systemie tak zwanym Krajowym Rejestrze Dawców jest ta informacja, taka osoba nie odda już krwi z tego tytułu nigdzie. Więc to też ma na celu poprawę bezpieczeństwa właśnie krwi i jej składników. I taka osoba jest przez nas informowana, gdzie może się zgłosić celem leczenia tego zakażenia. Także ja mówiąc o tym, że pobieranie krwi poprawia bezpieczeństwo biorcy, ale i dawcy, bo dawca jest po pierwsze sprawdzony, ma pod pewnym kątem stan zdrowia. W niektórych dawców, i mamy takich przypadków kilka, nawet kilkanaście w roku, w czasie takiego krótkiego wywiadu i tych badań, które wykonujemy, lekarze moi stwierdzili poważne choroby i osoba, której się wydawało, że jest zdrowa, okazało się właśnie między innymi, że sama ma problemy poważne i trafiała bezpośrednio od nas do szpitala. Więc dbanie o zdrowie i życie innych też powoduje, że możemy sami wcześnie zareagować na to, co dzieje się z naszym stanem zdrowia. Dlatego dawcy to są najczęściej właśnie, tak jak powiedziałam, osoby zdrowe i świadome. Potrafią też zauważyć u siebie stan zdrowia, który różni się i widzą, że są jakieś odstępstwa od tego, co do tej pory było i było właśnie normą, czyli prawidłowy stan zdrowia.
4: To teraz może przejdźmy sobie do tej drogi dawcy właśnie od A do Z, czyli jesteśmy zdrowi, chcemy oddać krew. Tego samego dnia jemy lekkie śniadanie i dużo pijemy. Przychodzimy do wybranego oddziału, czy terenowego, czy tego rzeszowskiego. I co się wtedy dzieje? Czyli wypełniamy ankietę?
5: Najpierw się rejestrujemy. Jak się zarejestrujemy, a w czasie rejestracji już jest ta wstępna kwalifikacja, czyli czy spełnia kryteria wiekowe, wagowe, to jeszcze oprócz tego w systemie od razu wyświetla się, jeśli ktoś jest dawcą wielokrotnym, kiedy ostatnio był i musi być jeszcze czasowo zachowany odstęp. To, co powiedziałam, krew pełną oddajemy co pełne 8 tygodni. Czyli 2 miesiące. Jeśli by ktoś przyszedł kilka dni wcześniej, system go nie wpuści. Dawcy o tym wiedzą i to jest, nawet mamy taki licznik, że można sobie sprawdzić, kiedy mogę najwcześniej przyjść.
4: Czyli ile razy w roku możemy oddać
5: mężczyzna
4: krew?
5: Jeśli chodzi o krew pełną, 6 razy, kobieta 5 razy, no nie częściej. Natomiast jeśli ktoś oddaje tylko jakiś składnik typu na przykład osocze, to może oddawać osocze no co 2 tygodnie, ale też nie więcej niż właśnie podałam. Natomiast w przypadku z kolei oddawania samego osocza, to między osoczem 2 tygodnie musi być przerwy, czyli nie 8 tygodni, ale jeśli oddawał krew pełną i chce oddać osocze, to musi 8 tygodni odczekać i przyjść oddać osocze. W przypadku płytek jest to 4 tygodnie. I następnie właśnie po zarejestrowaniu się otrzymuje ankietę, w której są te szczegółowe dane, o których mówiłam, łącznie z wyjazdami, tatuażami, wszelkimi zachowaniami ryzykownymi. Jeśli tą ankietę wypełni, to następnie trafia do gabinetu, w którym następuje kwalifikacja, ale zanim trafi do gabinetu, to pobieramy mu próbkę krwi. Przede wszystkim robimy albo, jeśli to jest ktoś pierwszy raz, to pełną morfologię, albo jeśli to jest ktoś, kto regularnie przychodzi, to nie musi za każdym razem mieć morfologii, pobieramy hemoglobinę. I teraz, jeżeli ten wynik hemoglobiny jest prawidłowy, bo to, co powiedziałam, cały czas myślimy też o bezpieczeństwie dawcy, to lekarz czy osoba kwalifikująca widzi na pulpicie u siebie wynik już tego badania i oprócz tej ankiety zbiera jeszcze, pogłębia wywiad medyczny i patrząc, jeśli wynik jest dobry, kwalifikuje tę osobę do oddania krwi. Jeśli to jest w siedzibie centrum lub w tych oddziałach, w których są też separatory do pobierania osocza, to lekarz ustala z dawcą, czy oddaje krew pełną, czy na przykład osocze. Krew pełną, jak pobieramy, to to trwa do 10 minut, sam proces pobrania. Ale w przypadku plazmaferezy to jest około 40 minut, płytki około 60 minut, więc dawca musi być poinformowany, że to będzie dłuższy czas, musi wyrazić zgodę i musi być jakby świadomy, mieć dobre naczynia do tego, żeby żylne, do tego, żeby pobierać krew tą metodą. I to, co jest też bardzo istotne, że czasem ktoś przychodzi, a ma na przykład grupę 0 RH-, chce oddać osocze, a wtedy, kiedy my mamy niskie stany, to prosimy, żeby zdecydował się na oddanie krwi pełnej, bo koncentrat krwinek płytkowych jest w tym momencie zdecydowanie bardziej potrzebny. I to też spotykamy się z dużą wyrozumiałością ze strony dawców. Jeśli został zakwalifikowany, pobieramy krew, wszystkie zabiegi robimy tylko i wyłącznie sprzętem jednorazowego użytku i też chcę, żeby byli dawcy świadomi albo osoby, które wahają się, nie grozi żadne zakażenie. Nawet dezynfekcja miejsca wkucia, to jest cała procedura, która trwa kilka minut. Nasz personel ma co jakiś czas taką kontrolę robioną, że robimy osobie, której pobieramy krew, pobieramy wymaz ze skóry, czy osoba, która z mój personel dezynfekował to miejsce wkucia, właściwie przeprowadziła ten proces i czasem dawcy się zatrzymują i mówią, ale czemu 2 razy mamy to dezynfekowane? Bo taka jest bezpieczna procedura, bo z tego, co pobierzemy z tej krwi, wstaje lek. Jesteśmy kontrolowani również przez głównego inspektora farmaceutycznego, tak jak w fabrykach leków, dlatego że ten lek ma być bezpieczny.
4: Czyli te standardy bezpieczeństwa bardzo są bardzo wysokie.
5: Tak. Mam cały czas na uwadze i bezpieczeństwo dawcy i biorcy, czyli dawca będzie czuł się zaopiekowany i bezpieczny, kiedy my pobieramy zgodnie ze standardami. Ja zawsze porównuję nas do takiego procesu jak w lotnictwie, że jest taka checklista i wszystkie elementy muszą być zrobione i na każdym etapie pracownik kolejnego obszaru ma prawo zatrzymać i spisać jako zdarzenie niepożądane, gdyby się okazało na przykład, że nie zweryfikowano nawet chociażby tożsamości. Mimo, że na etapie rejestracji dawca pokazuje swój dokument, to jak wchodzi do laboratoryjnego, tej części analiz laboratoryjnych, ma również obowiązek przedstawić, a moi pracownicy mają obowiązek sprawdzić, lekarz również to robi, na dziale dawców również. Wszystko to jest po to, żeby nie doszło do omyłkowego pobrania od innej osoby, czy zamiany próbek krwi. I takie same też, przynajmniej przy przetaczaniu krwi, powinny obowiązywać w szpitalach. I w tym zakresie szkolimy. I jeśli już udało się oddać krew, to zawsze prosimy dawcę, żeby na terenie oddziału czy centrum pozostał jeszcze około 30 minut.
4: Dlaczego?
5: Wypił kawę, dlatego że dbamy o bezpieczeństwo dawcy. Jeśli by na przykład doszło do jakiegoś zasłabnięcia, to dobrze, jeżeli będzie właśnie pod naszym nadzorem. Najczęściej to się dzieje już na fotelu, ale dmuchamy, jak to mówimy, na zimno i chcemy, żeby był zaopiekowany dawca, żeby przytrzymać miejsce wkucia około 10 minut, żeby nie zrobił się krwiak. Też informujemy o tym, a następnie pije kawę albo herbatkę, czeka sobie i wychodzi od nas. Jesteśmy przekonani, że jest wszystko dobrze.
4: Dobrze, no to skoro już zaczęła Pani ten temat, to kolejne pytanie. Jakie przywileje przysługują takiemu krwiodawcy?
5: Osoba, która oddała krew, może, bo nie musi, skorzystać z dnia wolnego, w dniu, w którym oddał krew, i dnia następnego. Dlatego, że sam proces jest bezpieczny, ale niektórzy mogą reagować takim osłabieniem i są zawody typu pilot, na przykład kierowcy autobusów, dźwigów tych wysokich, które no, wymagają i precyzji, ale też z uwagi na bezpieczeństwo wykonywanego zawodu są w tym dniu, kiedy ktoś oddał krew przeciwwskazaniem. Dlatego też zawsze prosimy, żeby przyjść wyspanym. Też prosimy, żeby to nie było, że ktoś jest właśnie po dyżurze nocnym i idzie do nas, bo wtedy inaczej coś, co jest dla niego zawsze bezpieczne i przyjemne, może być wtedy obarczone pewnym ryzykiem nawet zasłabnięcia. To może tą osobę troszkę wystraszyć i zniechęcić do dalszego oddawania krwi. A zależy nam na tym, żeby dawcy byli wielokrotni, bo to są najbardziej świadomi i najbardziej bezpieczni dawcy, bo są świadomi. Oczywiście zachęcamy nowych, żeby przyszli oddać pierwszy raz i już zostali w tym zacnym gronie honorowych dawców.
4: Chciałabym jeszcze zapytać o taką no, bardzo ważną rzecz. Ile istnieje generalnie grup krwi i które są najbardziej pożądane?
5: Oczywiście istnieją cztery podstawowe grupy krwi i teraz w zależności od tego czynnika RH, to jeszcze one się dzielą na dodatnią lub ujemną. Mamy grupę 0, grupę A, grupę B i grupę AB. I teraz albo jest 0 plus, 0 minus. Najbardziej taką istotną informacją jest to, że te grupy krwi są w różny sposób procentowy rozłożone w populacji na całym świecie. W populacji, powiem, jak to się rozkłada procentowo w Polsce. Najczęściej występującą grupą, bo u 32% populacji jest grupa 0 RH+. Następnie to jest grupa A+. Następną grupą, która tak licznie może już nie występuje, ale też jest duża i rzadziej występuje, to jest grupa, którą ja posiadam, BRH+. Rzadziej jest wykorzystywana w podmiotach leczniczych i jak Państwo obserwują nasze stany właśnie na poziomie kropel, to najczęściej mamy BRH+ najwięcej. I następna grupa to jest grupa ABRH+. I teraz grupy 0 RH- to jest grupa, która występuje u 7% populacji, ale to jest grupa, którą w sytuacji, kiedy nie mamy oznaczonej grupy krwi, na przykład jest wypadek, masywny krwotok, pęknie tętniak, lekarze ratują życie, zanim określą grupę i zostanie zapotrzebowana ta grupa właściwa krwi, którą posiada pacjent, mogą podać grupę 0 RH-.
4: I czyli ona jest taka najbardziej uniwersalna?
5: Najbardziej uniwersalna i niestety czasem najbardziej nadużywana. Dążymy i dlatego edukujemy też personel szpitali, że jeśli już musi tak być, to żeby tą krew podać najkrócej, jak to jest możliwe, w tym czasie, kiedy robi się badania, a potem już zapotrzebowywać grupę, która jest właściwa dla pacjenta, dlatego, że jak powiedziałam przed chwilą na wstępie, tylko 7% osób w populacji ma tę grupę i to powinno być dedykowane tym osobom. A tak jak powiedziałam, no nie przewidzimy sytuacji, nie każdy ma krew-kartę, bo gdybyśmy wszyscy mieli krew-kartę i mieli dowód tożsamości przy sobie, to wtedy lekarze wiedzieliby, jaką grupę krwi ma pacjent. I tu też muszę na marginesie taką uwagę i podziękowanie, bo na terenie naszego województwa lekarze są świadomi i wiedzą, po co my robimy krew-kartę, albo pacjent sobie gdzie indziej wykonuje krew-kartę, że ona zastępuje ten podwójny wynik, ponieważ na krew-karcie oprócz grupy krwi są kody, numery badań tych dwóch, bo trzeba dwa badania wykonać, żeby określić grupę krwi i autoryzacja diagnosty, który to badanie wykonywał. I to jest odpowiednik tych dwóch badań. A często się ostatnio, przynajmniej ostatnio, spotykam z tym, że nasi dawcy albo pacjenci, którzy u nas wykonywali krew-kartę, dzwonią do nas z jakiegoś szpitala, gdzie już przebywają na terenie Polski i mimo, że posiadają krew-kartę, to są proszeni i wysyłamy im o przesłanie wyniku badań, który jest spisany na krew-karcie, więc albo, nie wiem, jest jakaś nieświadomość wśród niektórych osób w innych województwach. Na pewno to jest jeszcze takie pole do jakby zagospodarowania, ale chcę zachęcić wszystkich do wykonania sobie właśnie krew-karty.
4: A kto może to zrobić?
5: A możemy zrobić my i mogą robić to laboratoria, które prowadzą badania określające grupę krwi. Bardzo dużo dawców przychodzi u nas. Też chcę powiedzieć, że każdy, kto u nas zrobił sobie krew-kartę albo chociaż raz oddał krew, jest w naszych bazach danych i na przykład jak czasem wpływa zapotrzebowanie ze szpitala, to to my już widzimy, czy to zapotrzebowanie, no raczej się szpitale nie mylą, ale gdyby się pomylili, to nam by się podświetliło, że coś jest nie tak, bo osoba z tym PESEL-em, z tymi danymi ma zupełnie w naszej bazie inną grupę krwi. Więc jest też taka możliwość z naszej strony wtedy weryfikacji. Człowiek jest na pewno nastawiony na niesienie pomocy, ale czasem ten pęd, sytuacja, stan zagrożenia życia, stres może spowodować jakieś ryzyko, które niesie ze sobą no, duże zagrożenie dla pacjenta związane z błędem ludzkim. Dlatego zachęcam do zrobienia na spokojnie krew karty. Każdy, kto odda chociaż raz krew u nas jako dawca ma, jeśli powie, że nie posiada tej karty, ma wykonaną bezpłatnie krew kartę. I to jest kolejny też taki czynnik zachęcający do oddawania krwi.
4: Czyli tak, mamy kilka grup krwi. Tak. Jest duża rozbieżność między grupą 0 RH+, tak, a 0 RH-. Dlaczego tak jest?
5: Na etapie już genetyki, wtedy kiedy tworzy się organizm ludzki, powstaje, dziedziczy się w zależności od tego, jaką grupę mają rodzice. To są już pewne zasady, które tym kierują. Naturalnie rodzą się osoby, które pewnie rodzice mieli grupy, na podstawie których powstała właśnie później w tym nowym życiu taka grupa. Ale oprócz tej 0 minus, najrzadziej występującą grupą, mój syn taką ma, jest grupa AB minus, tylko 1%. Więc tą grupę AB minus możemy tylko i wyłącznie przetaczać i dla tych osób trzymamy, które mają grupę AB RH minus. Dlatego ta nasza edukacja personelu medycznego też w tym kierunku zmierza, żeby dedykować tą grupę, która jest. Wtedy nie będzie brakowało, bo tą grupę otrzymają ludzie, którzy taką grupę posiadają. W przypadku z kolei osocza też czasem w Polsce zdarzają się, nie będę mówiła, że na Podkarpaciu, ale zdarzają się, jak mamy szkolenia, sytuacje, kiedy na przykład zamówiono, zapotrzebowano niewłaściwe osocze, bo osocze w przypadku właśnie osocza to nie grupa 0 RH- jest uniwersalna, ale grupa ABRH-. I dlatego to jest tak istotne, żeby posługiwać się standardami, które obowiązują. Czyli my możemy mieć bardzo wysokie stany grupy, na przykład BRH+, albo 0 RH+, a idą komunikaty, że prosimy dawców, żeby się do nas zgłaszali. Bo oprócz tego, że zapraszamy dawców, którzy już znają swoją grupę, wysyłamy im wtedy SMS-y, do państwa wysyłamy też komunikaty, żeby na paskach, czy w informacjach, w wiadomościach były przekazywane, to też zachęcamy tych, którzy jeszcze ani raz nie oddali krwi, oni nie znają tej grupy, bo być może, że w tej grupie osób nowych, które się zgłoszą, znajdziemy kolejnych dawców, którzy posiadają właśnie tą rzadką grupę. A też chcę powiedzieć, rzadziej występującą w populacji, że społeczeństwo się starzeje i coraz więcej osób potrzebuje krwi, a coraz mniej może oddać krew. Bo nie tylko ta bariera wiekowa, ale też bardzo dużo osób na pewnym etapie życia dowiaduje się o chorobie i tak jak powiedziałam, przyjmuje leki albo sama staje się pacjentem i potrzebuje leczenia krwią. A też jednym z przeciwwskazań do oddawania krwi jest przez 4 miesiące po leczeniu krwią. Ktoś, kto był w szpitalu, był leczony
4: krwią. Miał przetaczaną krew?
5: Miał przetaczaną krew lub jej składniki. Przez 4 miesiące nie może sam oddawać krwi. Więc tutaj są tak ważne te komunikaty dostępne na naszych stronach albo właśnie przekazywane przez nas na różnego rodzaju prelekcjach, czy tak jak dzisiaj w czasie tej audycji, żeby tą świadomość osób, które chcą zostać albo interesują się tym, albo oddają krew, żeby poprawić, żeby wiedzieli tak naprawdę, dlaczego my czasem prosimy dawcę, żeby się zdecydował na przykład na oddanie albo właśnie pełnej krwi, albo osocza, bo jeżeli ktoś do nas przyjdzie i mamy bardzo wysokie stany określonej grupy, ale już dojechał i chce skorzystać, to wtedy mu proponujemy oddanie osocza, ponieważ osocze do użytku klinicznego jest wykorzystywane przez 3 lata jeszcze. A w przypadku KKC, tak jak powiedziałam wcześniej, płytki tylko 7 dni, a koncentrat krwinek czerwonych, najczęściej przetaczany składnik, ma 42 dni. I przez te 42 dni musimy go wykorzystać. Jeśli mamy wysokie stany, wiemy, że nie wykorzystamy, to staramy się, żeby krew, która płynie w żyłach dawcy, jest najbezpieczniejsza, bo tam jest przechowywana w warunkach bezpiecznych
4: domowych.
5: I w warunkach takich, jakie są właśnie dla niej najlepsze.
4: Dobrze, a co się dzieje już po oddaniu krwi? Jakie przywileje przysługują takiemu może nieregularnemu, ale po prostu dawcy krwi, a później przejdziemy sobie do honorowych dawców krwi, jak takim zostać.
5: Honorowym dawcą krwi pozostaje każdy, ale honorowym, kto chociaż raz oddał krew. Otrzymuje od nas legitymację honorowego dawcy krwi. Ale jeżeli ktoś, kobieta, oddała 5 i więcej litrów krwi lub odpowiedniej objętości tych składników, a mężczyzna 6 litrów i więcej, to otrzymuje tytuł zasłużony honorowy dawca krwi. I wtedy nabywa dodatkowe przywileje, bo ta pierwsza grupa, o której mówimy, czyli ktoś, kto chociaż raz oddał krew, to wtedy tak, otrzymuje to zwolnienie, te 2 dni, to jest obecność usprawiedliwiona, płatna. Otrzymuje od nas posiłek regeneracyjny. Do niedawna były to czekolady, 9 czekolad, tak naprawdę to ma być 4500 kilokalorii. Różnie to na świecie bywa, bo najczęściej to jest 600 kilokalorii, 800. U nas przed wielu laty to określono na poziomie 4500 kilokalorii. Do niedawna w zależności od wielkości i zawartości kalorycznej czekolady to było 9 czekolad. W chwili obecnej zmieniamy i w całej Polsce była zmiana tego posiłku regeneracyjnego. U nas dostaje teraz 1 czekoladę dawca, masło orzechowe i jeszcze ciasteczka zbożowe bądź orzechy. To w zależności też od centrów. Każdy, bo to jest prowadzona procedura postępowania przetargowego.
4: I w każdym razie same słodkości.
5: Same takie właśnie. To ma na celu uzupełnianie tej utraty właśnie kaloryczności, bo oddanie krwi z tym się wiąże. Osłabienie takiego wzmocnienia, jak i posiłek regeneracyjny. Ale na świecie jest na przykład, że ktoś przychodzi, dostaje jabłko, czy są cukierki i ciasteczka, albo dostaje jakiś inny właśnie posiłek, który przyjmuje bezpośrednio po spożyciu. Kolejna rzecz to te badania, które wykonujemy. Jeśli dawca prosi, chce mieć przy sobie, to robimy oczywiście ksero i otrzymuje te wyniki badań, plus krew kartę każdorazowo, jeśli ktoś nam zgłosi i pierwszy raz oddał, to dostaje taką krew kartę, która może uratować mu życie. Jeszcze jedna jest rzecz istotna, teraz właśnie wszyscy zwracają się u nas o informacje o ilości oddanej krwi, jest ulga podatkowa z tytułu darowizn przekazanych właśnie na cele krwiodawstwa. To jest 130 zł za każdy oddany litr w danym roku. I teraz ta druga grupa już takich zasłużonych, bo oddać 5 litrów to trzeba regularnie przez pewien czas oddawać, bądź 6 w przypadku mężczyzn, to te osoby nabywają jeszcze tytuł i odznakę zasłużony honorowy dawca krwi i to są 3 stopnie, ta najniższa to jest 3 stopnia, to jest odznaka brązowa, potem 2 srebrna i 3 to jest złota. Informacje te na wniosek albo samego dawcy, bądź na wniosek klubu, który go zrzesza, przesyłamy do Polskiego Czerwonego Krzyża i te odznaki nadaje Polski Czerwony Krzyż. Poza tym, co nieczęsto niestety jest respektowane, nabywa pewne uprawnienia do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych. I tutaj wspólnie z Narodowym Funduszem Zdrowia, bo czasem informujemy o tym, że podmioty lecznicze łamią tę zasadę albo w rejestracji jest osoba nie do końca świadoma praw i pewnych przywilejów. Skarżą się dawcy, że na przykład byli gdzieś w poradni, bo to dotyczy lecznictwa ambulatoryjnego, no i nie zostali przyjęci poza kolejnością. Dlaczego to jest tak istotne? Dlatego, że dawca, tak jak na początku mówiłam, to jest osoba zdrowa. A jeżeli ktoś ma problem zdrowotny, to nie może oddawać krwi. Jeśli on będzie czekał pół roku w kolejce, to pół roku jest zablokowany, nie może oddawać krwi. I jego przywilejem jest, że jeżeli nie może być przyjęty w dniu, w którym się zgłosił, bo zawsze takie prawdopodobieństwo jest, to powinien być w możliwie najszybszym, najlepiej w ciągu 7 dni przyjęty i to powinno być honorowane, a osoba, która taką osobę rejestruje, powinna też powiadomić innych pacjentów, że to jest honorowy dawca, natomiast honorowy dawca powinien przedstawić tą legitymację zasłużonego honorowego dawcy krwi. Jeśli to będzie przestrzegane, więcej dawców szybciej wróci do zdrowia i szybciej wróci do oddawania i ratowania życia innym osobom. Czasem właśnie jest im przykro, że nikt tego nie honoruje albo nie wie, natomiast są też dobre przykłady, gdzie są, jak wchodzę do podmiotu leczniczego, są plakaty, że w tym szpitalu czy w tej poradni przyjmujemy poza kolejnością. I też, tak jak powiedziałam, Narodowy Fundusz Zdrowia jest, wspiera nas w tym i jest świadom, że te osoby jakby omijają tą obowiązującą kolejkę, ale to wynika z ich przywileju. Nie łamiane są tutaj przepisy i też do osób, które nie są honorowymi dawcami, a są pacjentami, taka moja prośba, żeby respektować, pomagać honorowym dawcom i być życzliwym, żeby nie czuli się jak intruzi, bo czasem jest im z tego powodu przykro. I są wykaz leków, które objęte są właśnie tych podstawowych i uzupełniających do wysokości limitu, których może dawca skorzystać w związku z oddawaniem krwi. A po oddaniu 20 litrów krwi każdy honorowy dawca, już bez względu na płeć, otrzymuje tytuł i odznakę honorowy dawca krwi zasłużony dla zdrowia narodu. Jest to odznaka nadawana przez ministra zdrowia. Jest to najwyższa odznaka, jeśli chodzi o te tytuły dla honorowych dawców krwi. Ona nie niesie za sobą jakichś już dodatkowych przywilejów, ale to już naprawdę jest duży wyczyn i duże osiągnięcie. Natomiast mamy takich rekordzistów, którzy oddali ponad 180 litrów krwi, więc całe
4: życie. Tutaj na Podkarpaciu.
5: Oczywiście. I przy okazji jakichkolwiek właśnie oni się też włączyli w krzewienie idei honorowego dawstwa i przy okazji jakichkolwiek takich uroczystości, których organizujemy, czy to we współpracy z panią wojewodą, z urzędem miasta, z prezydentem, czy też organizujemy sami, mówimy o tych osobach, bo są godni naśladowania. I to są te przywileje. Ja też chcę zaznaczyć jedną najważniejszą rzecz. One są nieliczne, niewielkie, ale zdecydowana większość dawców nie przychodzi dla tych przywilejów. Oddają krew, bo mają taką potrzebę, oddają krew, bo chcą pomagać innym i czuć się lepszymi i oddają krew, bo są świadomi, że ich decyzja może uratować życie kilku osób, nie tylko jednej.
4: Gdyby mogła Pani skierować taką jedną, krótką wiadomość do wszystkich potencjalnych dawców, co by to było?
5: Przede wszystkim, że to jest bezpieczne, że ich decyzja to jest bezinteresowne ratowanie życia ludzkiego, że zdecydowanie niestety częściej potrzebują ludzie krwi. Każdy z nas ma większe prawdopodobieństwo, że będzie potrzebował, będzie po stronie pacjenta, a więc ta decyzja jest bardzo istotna. Krew potrzebna jest przez cały rok, każdego dnia, że jest to bezpieczne i że będą mieli, bo to są słowa, cytuję, honorowych dawców, poczucie zrobienia czegoś dobrego dla ludzi. I ja ich nazywam i inni cichymi bohaterami, bo oni się tym nie obnoszą. Robią to dla ratowania ludzkiego życia. Czasem te decyzje były spowodowane tym, że ktoś bliski miał uratowane życie przez decyzję kogoś, kogo nie znali, bo oni mieli zupełnie inną grupę. I to jest bardzo istotne. To jest właśnie to, co powiedziałam, taki altruizm, to ich poświęcenie i życzę innym, zamiast na przykład czasem tylko skupiać się na tych ciemnych stronach życia albo krytykując innych. Znajdźmy w sobie taki entuzjazm. Jak się pomaga innym, to się czerpie też przyjemność z życia, z bycia potrzebnym. I to jest takie chyba motto i najbardziej takie zachęcające. Pomagając innym, pomagamy sobie.

0: Reklama.
1: Planujesz budowę, remont albo nowy taras? Szukasz sprawdzonego drewna? Zapraszamy do nowo otwartej galerii drewna Pójdukoda w Rzeszowie. W stałej ofercie znajdziesz deski elewacyjne, tarasowe, podłogowe i boazeryjne, a także certyfikowane drewno konstrukcyjne C24 oraz KVH. Jako nieliczni w regionie oferujemy czterostronne malowanie maszynowe drewna, a także wykonujemy kompleksowe zabezpieczenie ogniochronne NRO. Zapraszamy Jasionka 885 i sprawdź jakość, która robi różnicę. Pójdukoda. Drewno na lata. Więcej na pójdukoda.pl.
2: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
3: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Słuchaj i zobacz ich na żywo. Nie czekaj, kup bilet już teraz. Blastcast Podcast Festival, 9 i 10 października, Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Bring the beat,

0: Dunkirk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Stal Rzeszów idzie po piątkę. Piąte z rzędu ligowe zwycięstwo i 5000 na trybunach. Przyjdź na Stal i wspieraj biało-niebieskich. Mecz Stali Rzeszów z Lechią Gdańsk już 12 października o 18 na Stadionie Miejskim Stal w Rzeszowie. Bilety do nabycia na bilety.stalrzeszow.pl lub w sklepie kibica w Millennium Hall. Sponsorem meczu jest Garden One.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Twoje ulubione marki i wszędzie te same ceny? Od 1 do 31 października zrób zakupy w Galerii Nowy Świat w sklepach Action, H&M, Divers, KFC, Kiosk oraz Vito Gianni. I odbierz 10% zwrotu na kartę stałego klienta. Z naszą kartą możesz uzyskać niższe ceny produktów, nawet już objętych promocją. Sprawdź na karta.galeria-nowyświat.pl lub w naszym punkcie informacyjnym. Galeria Nowy Świat, Krakowska 20.
4: I po reklamie.

0: Wioska Rzeszów.
1: Reklama.
2: Firma Vibrain, producent z branży światłowodowej, poszukuje elektromechaników, automatyków oraz operatorów maszyn. W związku z rozbudową naszych zakładów oferujemy kilkadziesiąt wakatów dla kobiet i mężczyzn. Rekrutujemy do naszych oddziałów w Jasionce, Zaczerniu oraz Głogowie Małopolskim. Zapewniamy stabilne zatrudnienie, pracę w systemie czterobrygadowym, liczne benefity, w tym zwiększony dodatek za pracę w godzinach nocnych, kartę lunchową, prywatną opiekę medyczną i kartę multisport. Aplikuj na praca@vibrain.pl. Mamy technologię. Szukamy Ciebie. Planujesz budowę, remont albo nowy taras? Szukasz sprawdzonego drewna? Zapraszamy do nowo otwartej galerii drewna Pójdukoda w Rzeszowie. W stałej ofercie znajdziesz deski elewacyjne, tarasowe, podłogowe i boazeryjne, a także certyfikowane drewno konstrukcyjne C24 oraz KVH. Jako nieliczni w regionie oferujemy czterostronne malowanie maszynowe drewna, a także wykonujemy kompleksowe zabezpieczenie ogniochronne NRO. Zapraszamy Jasionka 885 i sprawdź jakość, która robi różnicę. Pójdukoda. Drewno na lata. Więcej na pójdukoda.pl.
3: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
2: Stal Rzeszów idzie po piątkę. Piąte z rzędu ligowe zwycięstwo i 5000 na trybunach. Przyjdź na Stal i wspieraj biało-niebieskich. Mecz Stali Rzeszów z Lechią Gdańsk już 12 października o 18 na Stadionie Miejskim Stal w Rzeszowie. Bilety do nabycia na bilety.stalrzeszow.pl lub w sklepie Kibica w Millennium Hall. Sponsorem meczu jest Garden One.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Zapraszamy Was na oficjalną ceremonię ważenia przed galą XTB KSW 122. Galeria Rzeszów. W piątek od godziny 17 zapraszamy do strefy fana, a od 19 na oficjalne ważenie zawodników gali XTB KSW 122. Galeria Rzeszów. Przyjdź i poczuj przedsmak emocjonujących pojedynków. Piątek od godziny 17 w samym sercu miasta.
6: I po reklamie.

0: Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chcę

wyjść, a żadne z nich nie. Na głupie dziwi, wszystko się błyszcze. Ej, nie wiem czy to ten naszyjnik, czy to ja. Nie widzę siebie, gdy przeglądam się w łzach. Chcesz to ból?

0: Serlok, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Sembuk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.